0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Eins, zwei, drei, vier.

zmarszczone oczy zmruż. Nie.

0: emocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

No jak rozpoczynać dzień, to chyba tylko i wyłącznie w taki sposób. Queens of the Stone Age przed sekundą w waszych głośnikach z kawałkiem Go with the Flow. Dzień dobry, kochani, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Rozpoczynamy naszą poranną audycję Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. No a razem ze mną same najlepsze piosenki. Także już teraz w waszych głośnikach Telescreens, Give Me i All You Got. Wstajemy, rozbudzamy się. Trochę zamglony dzisiaj ten poranek, ale damy radę. Przetrwamy, także dajcie teraz głośniej i wstajemy.

Witchfoot i Meant to Live na 98.2 FM. No i moi drodzy, sprawdźmy sobie, co dzieje się na zewnątrz. No, mamy 12 minut po godzinie 7. Ja mówiłam, że rzeczywiście mamy dużo mgły na dworze, także ile jest stopni? Uwaga, uwaga, w tym momencie 9. Temperatura odczuwalna to 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1025 hektopaskali, przez co biometr jest, uwaga, uwaga, umiarkowany. Jakość powietrza również umiarkowana. Temperatura dzisiaj wzrośnie nam do aż 18 stopni, no ale niestety słońce będzie za chmurami, nie będzie za to padać, także nie ma tragedii. A my teraz wracamy do muzyki Muchy, już teraz w waszych głośnikach.

Smashmouth i Do It Again na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach mamy, no, 24 minuty po godzinie 7 już w tym momencie, także to pora na nasz miejscowy przegląd mediów. No i co tutaj dla was znalazłam, moi drodzy? Na stronie Kuriera Lubelskiego mamy taki piękny artykuł. Brąz jest nasz, tak kibice Motoru Lublin świętowali zwycięstwo nad Unią Leszno. No i tutaj możemy przeczytać właśnie, że Orlen Oil Motor Lublin pokonał Pogonię Leszno 58-34 i przypieczętował zdobycie brązowego medalu. Spotkaniem na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich dostarczyło kibicom wielu emocji. Od dramatycznego upadku Kacpra Woryny na początku meczu przez świetną jazdę Bartosza Zmerzlika. No tutaj mamy bardzo, bardzo dużo różnych szczegółów, jeżeli chodzi o ten mecz, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak to wszystko wyglądało, no to macie całą fotorelację i wszystko, co najważniejsze właśnie na stronie Kuriera Lubelskiego, a na stronie Spotted Lublin mamy taki artykuł: schronienie przed chłodem dla potrzebujących. W Lublinie ruszyła ogrzewalnia dla mężczyzn, Bractwo Alberta prosi o pomoc. No i przeczytać tutaj możemy, że wraz z nadejściem jesiennych chłodów w Lublinie ruszyła bezpłatna przystań dla osób w kryzysie bezdomności w ośrodku wsparcia prowadzącym przez Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta. Działa już ogrzewalnia dla mężczyzn i Bractwo prosi o dary rzeczowe. Co można przynosić, kiedy i gdzie, to znajdziecie już właśnie na stronie Spotted Lublin. Ja tylko powiem, że punkt funkcjonuje generalnie od godziny 16 do godziny 8 rano. Zapewnia właśnie schronienie, możliwość ogrzania się, bezpiecznego snu oraz przetrwania jesienno-zimowych miesięcy. Także warto wspierać takie miejsca. Odsyłam was właśnie na stronę Spotted Lublin po więcej szczegółów.

0: No właśnie, ten, kto jedzie teraz autem, będzie pewnie zainteresowany tym, co będę miała do powiedzenia. Uwaga, gdzie są korki, gdzie są utrudnienia, jeżeli chodzi o przejazd w naszym pięknym mieście. Nie ma na razie tragedii. Głęboka, lekko zakorkowana, podobnie Kraśnicka. Patrząc sobie dalej, Pagi w bardzo dobrym stanie, Bohaterów Monte Cassino w okolicach Ronda, tam możecie postać chwilę dłużej. Podobnie Myłgiewska przy Gospodarczej, no i Turystyczna w stronę Grafa. Co jeszcze? Aleja Kraśnicka. Zarówno właśnie przy Głębokiej, jak i przy Jana Pawła II możecie postać tam chwilę dłużej, no i oczywiście Unii Lubelskiej. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 9 8 2, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Poranna rozmowa Radia Centrum.
3: Aktualne tematy, interesujące rozmowy i spojrzenie, które wykracza poza nagłówki.
2: Wszystko, co dzieje się w lokalnej społeczności, w polityce, sporcie
3: i kulturze.
2: Zacznij dzień od rozmowy, która ma znaczenie. Poranna rozmowa Radia Centrum od poniedziałku do piątku po godzinie 8.
3: Słuchaj również na Centrum FM oraz w serwisach podcastowych.
1: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Kasabian z kawałkiem Club Fat na antenie Akademickiego Radia Centrum. A ja, moi drodzy, znalazłam informację, że dzisiaj, uwaga, mamy dzień bezpłatnego wstępu do Muzeum Wsi Lubelskiej. Także w tym tygodniu jest to właśnie 5 października, przepraszam bardzo. Od godziny 9 do godziny 17 będzie właśnie darmowy wstęp na teren muzeum. Ostatnie wejście o godzinie 16. No i właśnie w dni bezpłatnego wstępu ekspozycja wewnątrz obiektu jest wyłączona ze zwiedzania ze względu na prace konserwatorskie i porządkowe, ale generalnie możecie wejść właśnie na teren muzeum i pozwiedzać wszystko, co nie jest wewnątrz. Także moim zdaniem teraz już nie ma żadnej wymówki, żeby tam dzisiaj nie pójść. Także też Alice in Chains i No Excuses w waszych głośnikach, tak nawiązując do tematu. Także jedziemy dzisiaj do Muzeum Wsi Lubelskiej. Uwaga!

Raczej brak tchu na 98 i 2 FM. No już za kilka minut, moi drodzy, wydarzenie na naszej antenie, a później poranna rozmowa. Tak, teraz poranna rozmowa będzie u nas od razu po wydarzeniach o godzinie 8. Także zostańcie razem z nami, żeby posłuchać, co takiego działo się właśnie w naszym mieście, albo co będzie się działo. A teraz Metallica z Battery w waszych głośnikach. Także jeszcze kilka minut i usłyszycie tę rozmowę.

0: Metallica i Battery na 98 i 2 FM, a na zegarach mamy już godzinę 8, także to pora na wydarzenia.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się z kombajnem, o tym za chwilę. Powiemy także o naborze do stypendiów biznesowych.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Trzech kierowców zderzyło się na drodze w Siedliszczu w powiecie chełmskim. Jeden z nich zmarł, drugi miał sądowy zakaz kierowania pojazdami. Jak ustalili wstępnie funkcjonariusze, 29-latek kierujący samochodem marki Renault, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z kombajnem marki John Deere. To jednak nie był koniec niebezpiecznych zdarzeń tego dnia, ponieważ chwilę później w maszynę rolniczą kierowaną przez 31-latka uderzył kolejny pojazd, tym razem marki BMW kierowany przez 30-latka. W wyniku wypadku na miejscu śmierć poniósł kierowca Renault. Pozostali dwaj kierowcy nie doznali obrażeń. Dochodzenie funkcjonariuszy ujawniło ponadto, że kierujący BMW miał aktualnie obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów. Studenci zyskają możliwość ubiegania się o stypendium biznesowe. Najlepsi zyskają możliwość współpracy z zaangażowanymi przedsiębiorstwami. Miasto Lublin ogłosiło kolejną edycję programu Stypendia Biznesowe. Najzdolniejsi i najbardziej aktywni studenci lubelskich uczelni mogą ubiegać się o 8-miesięczne wsparcie finansowe. Najważniejszą nagrodą będzie zyskanie możliwości nawiązania współpracy z fundatorami programu i poznania ich działalności od środka. Łączna wartość tegorocznego wsparcia wynosi 128 tysięcy złotych, a skorzystało z niego 12 osób.
2: Program Stypendia Biznesowe powstał jako wspólna inicjatywa na linii współpracy samorząd-biznes-uczelnie, realizując w praktyce zapisy Strategii Kultury Lublin 2030, która podkreśla znaczenie partnerstwa międzysektorowego. W tym roku stypendium dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów lubelskich uczelni ufundowało 5 firm. W gronie tegorocznych fundatorów znalazły się ABM Greifenberger, Arcus SISA, Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Medisept spółka ZOO oraz Lipco Foods SA.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i angażują się w działalność akademicką. Jednym z podstawowych warunków udziału jest uzyskanie średniej ocen za dwa ostatnie semestry na poziomie co najmniej 4.0. Kandydaci muszą również wykazać się potwierdzonym doświadczeniem zdobytym m.in. w organizacjach studenckich lub kołach naukowych. Zgłoszenia można składać do 29 października. A już teraz zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum, gdzie gościem Michała Zbytniewskiego będzie rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Radosław Dobrowolski. Oddajemy głos do studia.
3: Poranna rozmowa Radia Centrum.
4: Poniedziałkowa poranna rozmowa Radia Centrum i poniedziałki to jest czas dla uczelni, dla naszej Alma Mater, czyli dla Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, a z nami gość wyjątkowy, corocznie w tych porannych rozmowach się pojawia, czyli jego magnificencja, rektor UMCS, profesor doktor habilitowany Radosław Dobrowolski. Witamy w Radiu Centrum.
5: Dzień dobry, witam serdecznie, witam słuchaczy Radia Centrum.
4: Panie rektorze, za nami immatrykulacje, początek roku akademickiego. Jak to wygląda z perspektywy rektora? Czy rokrocznie w głowie pojawiają się podobne myśli, czy może za każdym razem, kiedy patrzy się na to grono studentów, jest coś innego w głowie?
5: No, za każdym razem to jest jednak zupełnie inne grono młodych ludzi, ale serce się raduje, że co roku tak liczna rzesza nowych studentów wstępuje, wybiera UMCS jako miejsce do swoich studiów, do dalszego kształcenia i tym samym staje się już po immatrykulacji członkami naszej wspólnoty akademickiej. Ten rok pod tym względem był rzeczywiście rekordowy. Kilka rzeczy się na to złożyło, no bo oczywisty sposób fakt, że był to podwójny rocznik, a zatem ta podaż młodzieży chętnych do studiowania była większa niż w latach poprzednich, ale jeżeli zważymy na fakt, że prawie o 30% wzrosło nam zainteresowanie, mówię o tym w kontekście zapisów na proponowane przez nas kierunki studiów, to wygląda bardzo optymistycznie.

0: Czynia fakt, że przyjęliśmy, biorąc pod uwagę nasze możliwości, zwiększając również pulę rekrutacji na niektórych kierunkach, ponad 9 tysięcy studentów pierwszorocznych, to rzeczywiście daje poczucie satysfakcji, że uczelnia jest rozpoznawalna, że jest warta zainteresowania w kontekście kształcenia, no i że wreszcie młodzi ludzie znajdują tu to, co wynika z ich zainteresowań.
1: Czy na te rekordowe ilości studentów przyjętych na UMCS miał wpływ, Pana zdaniem, nowy przekrój oferty, którą UMCS przedstawił, czyli nowe kierunki studiów?
0: No właśnie, to jest ta druga strona medalu, dla mnie niezwykle ważna. Od wielu lat promujemy się jako uniwersytet, promujemy również kierunki studiów i te tradycyjne, i te już ugruntowane w naszej ofercie, jak również z roku na rok staramy się wzbogacać ją o nową ofertę. I takie kierunki w tym roku również się pojawiły. I cieszymy się bardzo z tego, że zarówno te tradycyjne, klasyczne kierunki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Powiem, że na prawo, na kryminologię, czy na lingwistykę stosowaną, czy na psychologię zainteresowanie przewyższało kilkanaście osób na jedno miejsce. To rekordowe wyniki. Natomiast nie mniej dużym zainteresowaniem cieszyły się te nowe w ofercie, choćby biologia sportu, czy sztuczna inteligencja w mediach. Mam nadzieję, że studenci, już teraz studenci po immatrykulacjach będą z każdym kolejnym dniem pobytu w uczelni utwierdzali się w przekonaniu co do słuszności swoich wyborów.
1: Za nami już czwarta wspólna inauguracja Roku Akademickiego Związku Uczelni Lubelskich. Co naszym lubelskim uczelniom daje taka współpraca?
0: Od wielu lat mówię o tym otwarcie, mówię o tym głośno i moje zdanie podzielają rektorzy pozostałych publicznych uczelni miasta Lublin, że tam, gdzie jesteśmy w stanie współpracować, wypada to zdecydowanie lepiej niż rywalizacja, niż walka o studenta, walka o lepszą pozycję w rankingach. I ta współpraca przy minimalnych kosztach, które ponosimy na ten cel, na funkcjonowanie Związku Uczelni Lubelskich, w moim odczuciu przynosi wielokrotny zysk, taki marketingowy, PR-owy. Z tego się ogromnie cieszę. Symbolicznym tego przejawem jest oczywiście wspólna inauguracja roku akademickiego, podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku. Co najważniejsze, również pogoda dopisała. Udało się zorganizować wspólną imprezę, wspólne wydarzenie rozpoczęte w Katedrze Lubelskiej z przemarszem orszaku rektorskiego i senatów poszczególnych uczelni przez ulice miasta Lublin. Bardzo ważne wydarzenie, niezwykle istotne, myślę, dla wszystkich uczelni lubelskich i dla samego miasta.
1: Tych inauguracji roku jest zawsze kilka. ZUL to jest jedna inauguracja, ale UMCS również będzie inaugurował swój rok akademicki, tylko nieco później. Czy mógłbym prosić o więcej informacji o tym wydarzeniu?
0: Rzeczywiście tak jest i to oczywiście nie koliduje z pomysłem na wspólną inaugurację roku akademickiego Związku Uczelni Lubelskich. Każda uczelnia niezależnie w tradycyjnym terminie dla siebie takie inauguracje organizuje. To wiąże się również z pewnymi punktami, które trudno byłoby wkomponować w ten oficjalny, wspólny scenariusz inauguracyjny. W związku z tym my jesteśmy w tej kolejce inauguracyjnej wśród lubelskich uczelni na końcu, a to wynika z tradycji historycznej. 23 października 44 roku został powołany do życia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i tradycyjnie już co roku w tym właśnie terminie odbywa się nasza inauguracja. Korzystam z okazji, żeby wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem, sympatyków i przyjaciół Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, nie mówiąc oczywiście o pracownikach i studentach naszej uczelni, zapraszam na to wydarzenie.
1: Panie rektorze, początek roku akademickiego to zawsze taki moment, kiedy warto zadać pytanie, jakie wyzwania stoją przed uczelnią nią przez najbliższe miesiące.
0: No, tych wyzwań nie brakuje nam w kolejnych latach, latach akademickich i w kolejnych latach kalendarzowych. Ja przypomnę, że pierwsza kadencja rozpoczęła się takim mocnym akcentem związanym z COVID-19, a potem pełnoskalowa wojna na Ukrainie. To oczywiście były również potężne wyzwania dla władz rektorskich i zdawałoby się, że to, co najgorsze, mamy za sobą. Tymczasem pojawiły się nowe wyzwania. Wojna na Ukrainie wciąż trwa. Z tym się wiążą również pewne koszty związane z funkcjonowaniem samej uczelni. Jesteśmy położeni blisko granicy. To zagrożenie wojną u sąsiadów jest bardzo realne również w regionie lubelskim, że wspomnę o alarmach, które otrzymujemy z RCB systematycznie, a więc przygotowanie procedur związanych z ochroną i studentów, i pracowników naszej uczelni na wypadek zagrożenia. Ale tym takim najpoważniejszym wyzwaniem niezmiennie są sprawy budżetowo-finansowe. Ja cieszę się, że od początku pierwszej kadencji mogę mówić o stabilności budżetowej Uniwersytetu. To pozwala również na realizację inwestycji. Część tych inwestycji mamy już za sobą. Przypomnę o modernizacji Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym. Przypomnę o oddaniu niedawno do użytku po dłuższym liftingu i modernizacji skweru uniwersyteckiego.
1: A więc na sam koniec, czego życzyłby pan rektor studentom, studentkom, wszystkim osobom, które zaczynają swoją przygodę z UMCS?
0: Życzyłbym niezmiennie zadowolenia z dobrego wyboru, którego dokonali, wybierając kierunek swoich studiów. Życzyłbym im, żeby czerpali pełnymi garściami z oferty, którą uniwersytet im daje, nie tylko w zakresie nauki, badań, kształcenia, ale również tych elementów związanych z kulturą studencką czy sportem akademickim. Możliwości na taką samą realizację jest tutaj bez liku. No i jeszcze zależy mi na tym, ażeby w dobie takiego logarytmicznego postępu technologicznego nie zapominali o relacjach takich interpersonalnych, zarówno w grupach rówieśniczych, jak i budowaniu tych dobrych relacji na zewnątrz z najbliższym ich otoczeniem. Generalnie życzyłbym i studentom, i pracownikom więcej optymizmu mimo niespokojnych czasów.
1: Do tych życzeń ekipa Radia Centrum również się dorzuca, a moim i waszym gościem był jego magnificencja rektor UMCS, profesor dr habilitowany Radosław Dobrowolski. Dziękujemy za wizytę coroczną w radiu.
0: Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej loka w mieście!
4: To była poradna rozmowa Akademickiego Radia Centrum. No a na dworze już coraz mniej mgły, ale nie mogliśmy się powstrzymać. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, to jest audycja Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. A skoro jesień, no to ta piosenka musi po prostu pojawić się w waszych głośnikach, także dajcie głośniej już teraz, bo leci właśnie Eyes on Fire od Blue Foundation.

to ten tam z kawałkiem poza wszystkim na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i moi drodzy, dowiedziałam się przed chwilą, że jeden z parków narodowych na Alasce organizuje konkurs, który nazywa się Fat Bear Week, czyli tydzień grubego niedźwiadka. No i tutaj internauci mogą głosować na niedźwiedzia brunatnego, swojego ulubionego, który przytył najwięcej w ostatnim czasie. No i wtedy ten niedźwiadek właśnie wygrywa i tam dostaje jakąś nagrodę od ludzi, którzy tam pracują. No i wygrał w tym roku niedźwiedź, który ma przydomek backpack, czyli plecak. No i powiem wam, że jak patrzę na zdjęcie, jakiej wielkości plecak był jakiś czas temu, a jakiej jest teraz, no to wygląda to jak taki tornister, ale taki twardy, a nie taki mały, miękki plecaczek, który zabieracie ze sobą na jakąś szybką wycieczkę, tylko taki ogromny, gigantyczny.

0: Na zegarach 8.30 sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Kochani, nie ma tragedii. Alej Racowickie lekko zakorkowane, podobnie krakowskie przedmieście. Patrząc dalej, gdzie możecie postać dłużej? Wileńska, Kraśnicka, oczywiście od strony Głębokiej i od strony Jana Pawła II, Unii Lubelskiej. Tam również postoicie chwilę dłużej. Obywatelska, Jaczewskiego, patrząc dalej, Mełgiewska przy Gospodarczej, no i jeszcze Wojciechowska. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: My sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 9 stopni. 10 stopni to odczuwalne, to 9 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1025 hektopaskali przez co biometr jest umiarkowany. Jakość powietrza również umiarkowana, a temperatura osiągnie dzisiaj nawet 18 stopni, ale słońce będzie cały dzień za chmurami.
2: Autopromocja. Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

The Rolling Stones i I Can Get No Satisfaction na 98,2 FM. Ja powiem wam, co jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące, bo znalazłam artykuł, gdzie mamy napisane, że zrobiono badanie naukowe, przebadano właśnie 93 państwa, zebrano dane dotyczące właśnie tych państw i uwzględniono tam między innymi produkt krajowy brutto, dochody, wydatki na ochronę zdrowia, liczbę kotów domowych. Uwaga, uwaga. I okazało się, że państwa, w których jest wyższa liczba kotów na mieszkańca niż przeciętnie, są zazwyczaj szczęśliwsze. Także, moi drodzy, wychodzi na to, że jednak pieniądze szczęścia nie dają, tylko koty. Także, moi drodzy, jeżeli spotkacie teraz jakiegoś kotka, to trzeba go pogłaskać. Jeżeli macie jakiegoś w domu, to proszę go teraz ode mnie wyprzytulać. A my jedziemy nadal z najlepszą muzyką na poranek. Właśnie jak ten. Rozbudzamy się, bo jeszcze trochę tej mgły zostało. Słońce już powoli zaczyna gdzieś tam przez chmury przechodzić. Także Jam i Harlejmu. Jeżeli ktoś jedzie Harlejem, no to również pozdrawiamy.

0: 20 minut do godziny 9, moi drodzy, pora na naszą dzisiejszą imprezę FM. No i co tutaj niedługo będzie się działo w naszym kraju i w naszym mieście? Uwaga, 12 października w poniedziałek w Warszawie zagrają I Prevail w klubie Stodoła, także jeżeli ktoś jeszcze nie widział panów na żywo, to wydaje mi się, że to całkiem fajny koncert. Jeżeli ktoś ma wolny poniedziałek, oczywiście, bo nie każdy z nas będzie mógł sobie na coś takiego pozwolić. Trasa koncertowa The Violent Nature Tour. Także zagrają panowie już w następnym tygodniu, w poniedziałek, jeżeli ktoś by był zainteresowany. No a teraz przechodzimy już do naszego miasta, bo u nas też się sporo dzieje. Już niedługo, bo 15 października zagra w Fabryce Kultury Zgrzyt Boka. Jest to jeden z najbardziej tajemniczych zespołów na polskiej scenie alternatywnej. Powstał w 2013 roku. No i projekt niemal natychmiast zwrócił uwagę międzynarodowych mediów i do tej pory jest bardzo, bardzo znany. Także jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak prezentuje się właśnie nasz polski zespół na scenie alternatywnej ogólnoświatowej, no to Boka 15 października w Fabryce Kultury Zgrzyt. I dzień później będziemy mieli 16 października koncert KS-u. Także jeżeli ktoś chciałby się wybrać, no to jak najbardziej można. Trasa koncertowa na 65. urodziny. Także, moi drodzy, trzeba się wybrać. Godzina 18, 16 października w piątek.
1: Radio Centrum.

Karion i dokąd to zmierza na 98,2 FM. No i moi drodzy, świetna informacja. Już w czerwcu podczas Mystic Festiwalu zagra zespół Faith No More między 10 a 12 czerwca, dokładniej w Gdańsku. Także moi drodzy, jeżeli jeszcze nigdy nie widzieliście zespołu Faith No More na żywo, to wydaje mi się, że Mystic Festiwal jest idealną okazją na to, żeby usłyszeć na przykład taką piosenkę od swoich ulubionych artystów na żywo, na miejscu. Faith No More i Midlife Crisis w waszych głosinkach za chwilę, a za kilka miesięcy nad morzem.

0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęca do udziału w terenowych akcjach poboru krwi. Największe braki dotyczą grup ARHD- i 0RHD-. Aby oddać krew, należy być osobą zdrową w wieku od 18 do 65 lat i ważyć co najmniej 50 kg. Na minimum dobę przed oddaniem krwi nie powinno się spożywać alkoholu. Na miejscu należy pojawić się z dokumentem tożsamości. Dzisiaj akcje terenowe prowadzone są w Świdniku do godziny 12 i Dęblinie do godziny 13. Jutro krew będzie można oddać w Biłgoraju i Kraśniku od godziny 9 do 13 oraz w Chrubieszowie w godzinach od 9 do 12. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie rcki.lublin.pl. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
2: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Rewers Miasta, festiwal Open City pokaże Lublin od mniej znanej strony. Już 10 października w stolicy Lubelszczyzny rozpocznie się 18. Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City. Tegoroczna edycja nawiązuje do lubelskich spotkań plastycznych z 1976 roku. Artyści zwrócą uwagę na to, co w mieście ukryte, pomijane lub przysłonięte na zapomniane warstwy architektury, historię i pamięć miejsc.
3: Mi się wydaje, że szczególnie gdy chodzi o przestrzeń miejską i sztukę w przestrzeni miejskiej, to jest bardzo napięta relacja, która z jednej strony zderza nasze potrzeby, takie bardzo proste, nie znaczy złe, ja mówię tylko proste, czyli potrzebujemy estetyzacji przestrzeni, a sztuka dobra nie znaczy, że będzie sztuką estetyzującą. I wydaje mi się, że tu jest też kolejny moment, kiedy musimy zrozumieć, że rolą sztuki jest w jakiś sposób redefiniowanie miasta oraz naszego o nim myślenia, a nie jego upiększanie.
1: Mówi Cezary Hunkiewicz, kurator festiwalu. Otwarcie festiwalu zaplanowano na godzinę 14 spod Centrum Kultury, gdzie uczestnicy wyruszą na spacer kuratorski. Pracę będzie można oglądać do 7 listopada. W tym roku festiwal obejmie nowe dzielnice Lublina, a instalacje będzie można podziwiać w całym mieście.
4: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Przed nami ostatnie spotkanie rozgrywek Ligi Narodów w wykonaniu reprezentacji Polski na kończącym się zgrupowaniu. Biało-czerwoni o 20:45 zmierzą się w rewanżu z Bośnią i Hercegowiną. Jeśli chodzi o nasze ligowe podwórko, w poprzedni weekend dwa zespoły z województwa lubelskiego wróciły do rozgrywek Betclic drugiej ligi, a Wieś Świdnik zremisowała 1-1 z Resowią Rzeszów, a Górnik Łęczna pokonał 3-1 Chojniczankę. Przechodzimy do wiadomości żużlowych. Orlen Oil Motor Lublin z brązem Mistrzostw Polski. Żółto-biało-niebiescy wygrali w rewanżowym spotkaniu z Fogo Unią Leszno 56-34. Najlepiej punktującym zawodnikiem motoru był Martin Waculik, który uzbierał 18 punktów z bonusami.
5: Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się to zrobić. Ten sezon był dla nas bardzo trudny. Przede wszystkim kontuzje, które nas jakby cały sezon dotykały. Nie mogliśmy jechać w optymalnym składzie i uważam, że to trzecie miejsce i ten medal brązowy jest dla nas ogromnym sukcesem i chyba maksem, jaki mogliśmy wyjechać w tym sezonie. Także jesteśmy szczęśliwi i mam nadzieję, że w przyszłym roku powalczymy o coś więcej.
4: Komentował po spotkaniu trener lublinian Maciej Kuciapa. Szczypiornistki PGE MKS Elwold Lublin wygrały pierwsze starcie eliminacji w drugiej rundzie EHF European League. Podopieczne trenera Pawła Tetelewskiego pokonały Krasoń MKS Piotrkowie Piotrków Trybunalski 36-24. Najlepiej punktującą zawodniczką z Lublina była Sara Polsen, która zdobyła 12 bramek na 75%

0: skuteczności. Tytuł MVP spotkania powędrował jednak w ręce bramkarki MKS-u Pauliny Wdowiak. A na koniec koszykówka. PGE Start Lublin przegrał na inaugurację PGE Basket Ligi. Czerwono-czarni musieli uznać wyższość Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski, która wygrała 84-79.
1: Nie możemy drużynie przyjezdnej dawać 22 punktów ekstra po zbiórkach i zdawać ten strat. Mieliśmy jakiś problem z tym, w ostatnich meczach było lepiej, natomiast no dzisiaj myślę, że to zaważyło na tym, że ten mecz przegraliśmy. To jest nasza słaba skuteczność. No bo mieliśmy ogromny problem z trafieniem do kosza. Pierwszy mecz, idziemy dalej. Trudny kalendarz przed nami, więc trzeba z meczu na mecz grać lepiej.
0: Podsumował trener Startu Wojciech Kamiński. Kolejne spotkanie Start rozegra na wyjeździe. 11 października zmierzą się z Dzikami Warszawa.
2: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie mamy 12 stopni, temperatura odczuwalna to 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1025 hektopaskali, przez co biometr jest umiarkowany. Jakość powietrza również umiarkowana, a temperatura wzrośnie dzisiaj do 18 stopni.
3: Najwięcej roka w mieście. Centrum.
2: Rozpoczynamy właśnie ostatnią godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Zostańcie razem ze mną, no bo mam przygotowane dla Was największe hity. A Perfect Circle już teraz w Waszych głośnikach z kawałkiem The Outsider.

Dead Poets Society i Cold na antenie Akademickiego Radia Centrum. Nowy album wydany przez panów dosłownie kilka dni temu, bo w piątek 2 października. Także jeżeli chcielibyście sprawdzić, co jeszcze mają na tym albumie, no to tam was właśnie odsyłam. Zatytułowany jest on Monarch. No i właśnie później, bo za kilka miesięcy, bo już 19 lutego panowie wystąpią w Warszawie w klubie Proxima. Także jeżeli chcielibyście usłyszeć ich na żywo i posłuchać właśnie tego nowego albumu i co panowie wyczyniają na scenie, no to właśnie w piątek 19 lutego trzeba będzie wybrać się do stolicy i mogę wam obiecać, że Dead Poets Society was nie zawiodą.

0: kulcie Rachia w waszych głośnikach, a razem ze mną w studiu Paulina Czeryna, bo na zegarach mamy 26 minut po godzinie 9, także to pora na przegląd mediów.
1: Tak jest, i to w jakim zespole fantastycznym.
0: No właśnie, no to Paulina, może zacznijmy od twojego. Co tam znalazłaś?
1: Moja droga, już dzisiaj rozpocznie się ogłoszenie laureatów do Nagród Nobla. I dzisiaj mianowicie, dosyć ważna kwestia, czyli medycyna. Zobaczymy, kto zostanie wytypowany. Na razie cisza jest do godziny 11.30. Po 11.30 prawdopodobnie dowiemy się, kto został laureatem, a same nagrody kolejne będą ogłaszane do 12 października. Jeżeli chodzi o same takie zakresy, to jest to chemia, fizyka, literatura pokojowa plus ekonomia ufundowana w 1968 roku, więc zobaczymy, co nam przyniesie ten dzień. Więcej tutaj do przeczytania jest na RMF24.
0: O matko jedyna, to ja też mam coś związanego z medycyną, bo znalazłam taki artykuł i on mnie w sumie bardzo, bardzo zaciekawił. Nowe darmowe badania na NFZ bez skierowania i bez limitów. Tak właśnie nazywa się ten artykuł, więc musiałam to po prostu włączyć i to przeczytać. I okazuje się, że to ważna zmiana od października 2026 roku. Pacjenci z grupy ryzyka raka płuc będą mogli bezpłatnie wykonać niskodawkową tomografię komputerową. Nowy program profilaktyczny finansowany przez NFZ ruszy w drugiej połowie października. Nie potrzeba skierowania, a świadczenia będą nielimitowane. No i tutaj musimy po prostu spełnić pewne tam kryteria. Pierwsze umowy podpisane zostały już w województwie świętokrzyskim, małopolskim i wielkopolskim, a docelowo program ma być dostępny w co najmniej 32 placówkach. Także uwaga, będzie można się w razie czego badać. To do wszystkich naszych palaczy, którzy nas słuchają, nie można tak robić, bo potem trzeba będzie chodzić na badania.

0: emocja. Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

0: Jak studiować i nie zwariować? Dobrostan na śniadanie. Dawka pozytywnych wibracji o poranku w Radiu Centrum. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS.
1: Pierwszy odcinek audycji Dobrostan na śniadanie. Witam serdecznie. Co miesiąc w studiu będziemy gościć osoby z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, z którymi poruszamy tematy związane ze zdrowiem psychicznym i ogólnie dobrym życiem na uczelni. Sezon otworzył Jarosław Kurakiewicz z Akademickiego Centrum Wsparcia UMCS. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia o pierwszych dniach na studiach. Całość rozmowy jest już dostępna w formie podcastu, a teraz zapraszam na krótki fragment.
2: A jak długo może trwać taki proces odnajdywania się w tym nowym środowisku? Czy możemy jakąś średnią wyciągnąć, że, no nie wiem, po 3-4 miesiącach dalej czujemy się źle na uczelni, to coś tutaj może nie grać?
3: No, mi się wydaje, że to zależy przede wszystkim od osoby i zależy przede wszystkim, z czego zaczynamy. Bo jak na przykład student przyjeżdża ze znajomymi, albo z rodziną, albo z kimś, kto pomaga na pierwszych krokach i pomaga przynajmniej znaleźć sobie ekipę, z kim można sobie spędzić czas wieczorem, to na pewno ten czas będzie już krótszy niż jak na przykład miałem też, ja mogę tak też powiedzieć, że miałem dużo trudności na pierwszym roku i dla mnie ten czas był troszeczkę dłuższy, gdzieś tak średnio mi się wydaje, że rok, bo też musiałem sobie znaleźć przyjaciół, znaleźć sobie miejsce zainteresowania, gdzie mogę się spotkać z kimś, kto ma taką samą pasję jak ja na przykład, też jeśli chodzi o różne aktywności takie poza uczelnią. No i myślę, że to na pewno zależy od osoby i zależy od różnych właśnie takich czynników, którzy już w ciągu studiów już tak jest na pierwszym roku.
2: To też ciekawy wątek, bo zauważ, wiele osób wybiera kierunek studiów pod kątem tego, czy idą tam przypadkiem moi znajomi, bo będę miała łatwiej, kiedy chociaż kilka znajomych twarzy zobaczę. Powiedz mi, na ile ma sens trzymanie się w jednej grupie znajomych, powiedzmy od liceum, zostawanie w tej grupie jeszcze na studiach? To jest jakby dobre rozwiązanie, czy lepiej wchodzić w tę nową grupę osób i od nowa budować swoje życie?
3: No, mi się wydaje, że tutaj też znowu powiem, że zależy, bo oczywiście tutaj zależy to od preferencji tej osoby, bo na przykład jak nie czujesz taką potrzebę wychodzić poza swój kręg znajomych, nie potrzebujesz takiego dodatkowego jeszcze, takich dodatkowych kontaktów, dodatkowych aktywności z kimś poza swoich znajomych, to oczywiście nie trzeba sobie jakoś cisnąć i tak dalej, ale jak na przykład powiem, że dużo łatwiej jest zaadaptować się w nowym środowisku, jak masz już taką wewnętrzną intencję do odnajdywania z kogoś poza swoim kręgu znajomych. I to na pewno ułatwi taki proces adaptacji. Ale uważam, że no, nie trzeba tutaj jakoś to wybierać albo jakoś sobie zmuszać, bo przede wszystkim trzeba słuchać siebie, słuchać, czego ty chcesz tak naprawdę wewnątrz, właśnie słuchając swojego wewnątrz siebie.
0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście!

Kio i Hanson na 98,2 FM, a na zegarach mamy już 3 minuty do godziny 10, także to pora, żebym się z wami pożegnała. Dziękuję wam bardzo za te spędzone razem ze mną 3 ostatnie godziny. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota, a to była audycja Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Także, moi drodzy, do usłyszenia już w środę. Możecie sprawdzić na naszej stronie, co, kiedy będzie grane na antenie. A teraz hej, pa, pa!

0: Teatrzyk z udziałem żołnierzy 19. Lubelskiej Brygady Obrony Zmechanizowanej oraz przedstawicieli władz i służb mundurowych. Od godziny 18.40 do północy fontanny, kasztanowce i tzw. baobab na Placu Litewskim otrzymają okolicznościowe iluminacje w biało-czerwonych barwach. Samo święto nawiązuje do bitwy pod Kockiem z bitwy wrześniowej w 1939 roku. Pojawiły się kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców w ZUS. Składki zapłacą w aplikacji mobilnej. Właściciele firm mogą już korzystać z płatności za pomocą mZUS dla płatnika. Usługa poza przekazywaniem kwoty do instytucji oferuje również dodawanie odsetek, uwzględnianie płatności w drodze i deklaracji w drodze lub wprowadzenie innej, dowolnie wskazanej wartości.
1: Nasza aplikacja, czyli mZUS dla płatnika, daje jeszcze więcej możliwości. Przedsiębiorca może w niej sprawdzić swoje bieżące saldo składek, widzi też zwolnienia lekarskie swoich pracowników, może przesłać najpopularniejsze wnioski do ZUS, czyli na przykład wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, może zgłosić umowę o dzieło, może też samodzielnie wygenerować zaświadczenie z danymi z ZUS.
0: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. W przyszłości składki będzie można uregulować również blikiem. Będzie to także możliwe za pomocą portalu eZUS. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin poszukuje po raz kolejny nietuzinkowych osób. Trwa nabór do projektu. Kreatywni to inicjatywa, która skupia ludzi odpowiedzialnych za unikalne koncepcje oraz inicjatywy realizowane w naszym mieście. Mogą być nimi twórcy, projektanci, rzemieślnicy, innowatorzy czy przedsiębiorcy. Poszukiwane są osoby zarówno związane z nowymi technologiami i startupami, jak i z usługodawcy, których działalność związana jest z tradycją, rzemiosłem czy projektowaniem.
2: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają oryginalny pomysł i odwagę, by go realizować, tworzą unikalne produkty, usługi lub rozwiązania, łączą talent, pasję i przedsiębiorczość, poszukują nowych rozwiązań lub twórczo wykorzystują tradycję oraz są związane z Lublinem i chcą rozwijać swoją działalność. Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i realizujące swoje pomysły poza formalnymi strukturami.
0: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na zwycięzców czeka profesjonalna sesja fotograficzna i nagrania filmowe, podczas których zaprezentowane zostaną sylwetki, miejsca pracy, proces twórczy oraz efekty działalności. Nabór wniosków potrwa do 26 października. Więcej informacji znajduje się na stronie kultura.lublin.eu. A teraz czas na wiadomości ze świata kultury. Wrzesień i październik upłynęły pod znakiem sztuki eksperymentalnej. Dobiegła końca trzecia edycja festiwalu Percepcje. W tym roku program wydarzenia składał się z 5 spektakli oraz jednej wystawy. Swoje widowiska na lubelskich scenach zaprezentowali twórcy z Polski, Austrii oraz Niderlandów. Główną tematyką przedstawień były badania nad cielesnością i językiem w połączeniu z nowoczesnymi technologiami. Aktorzy wykorzystali w swoich dziełach m.in. narzędzia sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości, a także roboty. Swoimi przemyśleniami o nowych tendencjach rozwoju sztuki podzielili się kuratorka festiwalu Barbara Żarinow oraz reżyser teatralny Tomasz Bazan.
3: Kolejną istotą tworzącą jest sztuczna inteligencja i myślę, że to jest taki temat, który powtarza się w wielu dziedzinach sztuki, bo i mamy dyskusję w świecie literatury, na ile jest to etyczne, na ile jest to w porządku, żeby używać sztucznej inteligencji w kreatywny sposób. U nas ona występuje na wielu poziomach. Zarówno jako kreator, który jest używany oczywiście zawsze w sposób świadomy i zrównoważony, ale też jako przedmiot refleksji nad tym narzędziem.
4: Coś się dzieje dziwnego z technologią obecnie i jesteśmy w punkcie, w którym nikt tak naprawdę do końca tego nie rozumie. I czy chcemy, czy nie chcemy, to my po prostu jesteśmy w tym zatopieni. Wydaje mi się, że w naszej historii cywilizacji są takie okresy, że system zaczyna się rekalibrować, my wykonujemy kolejny krok. No i takim fatum tego wszystkiego jest to, że nikt z nas absolutnie nie jest w stanie przewidzieć właśnie, czy to się skończy dla nas dobrze, czy źle.
0: Twórcy festiwalu Percepcje Nowe Formy Sztuki nie zdradzają jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących przyszłej edycji. Mówią jednak o planach rozszerzenia jej repertuaru o zróżnicowane formy przekazu. Młody rap w bałaganie powraca z kolejnym wydarzeniem. Muzyczny cykl Po wakacjach otworzy Carlos. 14-letni wykonawca z Lublina ma już za sobą występ na Nocy Kultury w 2025 roku. Jest także laureatem Bitwy o Stare Bronowice. To dzielnica, w której mieszka i to właściwie jej realia stanowią główne źródło inspiracji.

0: dla artysty. Koncertu będzie można posłuchać w czwartek, 8 października o godzinie 18 w pubie Bałagan przy ulicy Grodzkiej. Wstęp wolny. I na końcu sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Szukasz rozmów z ludźmi z pierwszych stron gazet? A może z artystycznego podziemia?
2: Włącz radio i wpadnij na naszą wywiadówkę.
1: Bez tematyki tabu, za to z najlepszymi gośćmi.
2: Wywiadówka. Twoje spotkanie z kulturą w Radiu Centrum. Słuchaj w każdy poniedziałek i piątek o 16:40.
0: Autopromocja.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.
5: Jak pomyłki kształtowały bieg rzeczywistości? Jak przypadki zmieniały świat? Co by było, gdyby nigdy się nie wydarzyły? Historia pewnej pomyłki. Zaprasza dr Leszek Wawiórka. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS.
6: Jest rok 1928. W jednym z londyńskich szpitali szkocki mikrobiolog Alexander Fleming szykuje się do urlopu. Jako weteran I wojny światowej miał bardzo duży kontakt z zakażeniami bakteryjnymi, jakie dziesiątkowały jego towarzyszy broni. Gdy wrócił z frontu do swojej pracy, postanowił zająć się mechanizmami walki z tymi bakteriami. W 1928 roku już był uznanym mikrobiologiem z pewnymi sukcesami naukowymi, jednakże brakowało mu ciągle leku, który pozwalałby ratować ludzkie życie. Po powrocie z urlopu zauważył coś niezwykłego. Na płytkach mikrobiologicznych, na których porastały chorobotwórcze bakterie, wyrosły też niechciane i nieznane zakażenia bakteryjne. Rzecz niby normalna w codziennej praktyce mikrobiologa, jednakże wyjątkowy umysł Fleminga dostrzegł w tym niezwykły potencjał. Okazało się, że wokół niechcianych grzybów bakterie chorobotwórcze nie były w stanie rosnąć. Obserwacja ta nie każdemu wydała się przełomowa. Koledzy Fleminga lekceważyli to odkrycie jako zwykłe zakażenie. On natomiast zaciekawił się tym, postanowił zgłębić ten problem i wyizolował substancję, która odpowiedzialna była za zahamowanie wzrostu bakterii. Ów szczep grzybowy, który zahamował wzrost bakterii, nazywał się penicylium, zatem substancja hamująca wzrost bakterii nazwana została przez Fleminga penicyliną. Sam Fleming nie od razu dostrzegł leczniczy potencjał swojej substancji. Nie był w stanie wyizolować większych ilości penicyliny, a zatem nie był w stanie zweryfikować, czy może ona stanowić potencjalny lek. W niedługim czasie porzucił swoje badania, a odkrycie penicyliny pozostało tylko ciekawym odkryciem naukowym. Kilka lat później naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie, z laboratorium Howarda Florea i Ernsta Chaina zainteresowali się tym odkryciem na nowo. Zastanowili się, czy penicylina może być wykorzystywana jako lekarstwo. Bardzo dużym nakładem pracy syntetyzowali duże ilości penicyliny i przeprowadzili pierwsze testy na myszach. Okazało się, że podawanie penicyliny ratowało życie myszy zakażonych gronkowcem. Zachęceni tymi wynikami poszukiwali możliwości przeprowadzenia badań na ludziach. W 1941 roku podali penicylinę pierwszemu pacjentowi, zakażonemu policjantowi, który bardzo dobrze odpowiedział na leczenie penicyliną. Jego stan bardzo szybko się poprawiał, jednakże nie dysponowali wystarczającą ilością penicyliny, by uratować jego życie. Dostali dzięki temu bodziec, który mówił im, że warto starać się i że w penicylinie tkwi ogromny potencjał. W latach 40. Europa dotknięta była II wojną światową, zatem trudno było o zdobycie dostatecznego potencjału badawczego, by wyizolować duże ilości penicyliny tak, by mogły one być lekarstwem. Howard Florey i Ernst Chain nawiązali zatem współpracę z Northern Regional Research Laboratory w Peorii w stanie Illinois. Instytut ten w tamtych czasach specjalizował się w poszukiwaniu szczepów grzybowych produkujących potrzebne dla ludzi substancje. Problemem było to, że szczep penicylium produkował bardzo małe ilości antybiotyku, a do masowej produkcji trzeba było czegoś dużo bardziej wydajnego. Naukowcy poszukiwali zatem szczepów, które produkowałyby więcej penicyliny. I tutaj znów pomocny okazał się przypadek. Ważną rolę w tym procesie odegrała Mary Hunt, jedna z pracownic Instytutu. Jej zadaniem było gromadzenie próbek grzybów z okolicznych targowisk, z spleśniałych warzyw, owoców, czy też z próbek gleby. Pewnego dnia, jak głosi legenda, przyniosła do Instytutu spleśniały melon rodzaju cantaloupe, porośnięty unikalnym grzybem. Jak się później okazało, szczep ten produkował ponad 100 razy więcej penicyliny niż szczep wyjściowy. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, który umożliwił produkowanie penicyliny na bardzo dużą skalę. Mary Hunt, nazywana od tamtej pory Moldy Mary, czyli pleśniowa Mary, zapisała się na zawsze w historii odkrycia penicyliny. Od tego momentu rozpoczęła się produkcja penicyliny na masową skalę i wykorzystanie jej w terapii zakażonych pacjentów. Pod koniec II wojny światowej dysponowaliśmy już pierwszym skutecznym antybiotykiem, który ratował tysiące ludzkich istnień. Za swoje odkrycia trzej naukowcy, Alexander Fleming, Howard Florey i Ernst Chain, zostali uhonorowani Nagrodą Nobla, podkreślającą istotność ich odkrycia. Dzięki nim okazało się, że my jako ludzie możemy skutecznie walczyć z chorobotwórczymi mikroorganizmami i ratować ludzkie życie.
5: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola, nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia. Jest nas więcej, coraz
1: więcej nas. Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy.
3: Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek na 98,2 FM.
4: Przerwa wakacyjna w naszym radiu dobiegła końca, więc skończyła się też przerwa od Areny Akademickiej. Jak w poprzednim sezonie, przez następne miesiące, w każdy poniedziałek dostarczymy Wam wiadomości ze świata lubelskiego sportu uczelnianego. Dzisiaj przed mikrofonem Michał Kicia
5: oraz Bartłomiej Płoszaj. W dzisiejszym programie usłyszycie o następujących wydarzeniach.
6: Koszykówka.
4: Lotto. AZS UMCS Lublin przegrał w swoim drugim ligowym spotkaniu.
6: Tenis stołowy.
5: Porażka KU AZS Politechnika Lublin w lidze tenisa stołowego.
4: A na koniec prześledzimy, jak poradzili sobie nasi na obcej ziemi i nie tylko.
5: Zaczęliśmy wcześniej o Lotto AZS UMCS Lublin, a więc od razu przejdziemy do tematu, jak poradziły sobie koszykarki w spotkaniu z Contimax Mosir Bochnią w drugiej kolejce PGE Basket Ligi Kobiet. Porozmawiam o tym oczywiście z Michałem. Michał, na początku trzeba natomiast zaznaczyć, że drużyna AZS-u zmieniła się, czy na dobre, czy na gorsze, pewnie powiemy o tym pod koniec sezonu. Natomiast sporo zmian doszło w składzie biało-zielonych.
4: No tak, bardzo dużo nazwisk tak naprawdę gdzieś uciekło, że tak powiem. Myślę, że lepiej niż w poprzednim sezonie będzie bardzo ciężko. Pamiętamy historyczny awans w Eurocupie, mistrzostwo ligi właśnie w wykonaniu biało-zielonych. Tak jak wspomniałeś, bardzo dużo zmian też na ławce trenerskiej. W miejsce Karola Kowalewskiego trener Marek Lebiedziński, wcześniej właśnie z drugiego sezonu młodzieżowego, później asystent właśnie w zespole Karola Kowalewskiego. Oprócz tego tak naprawdę jedynie trzy nazwiska nam zostały z tego poprzedniego składu. Jest to Pogorzelska, Brooke Williams, no i oczywiście Ola Wojtala, więc rzeczywiście pod koniec sezonu będzie można jakieś wnioski wyciągać, chociaż na ten moment nie jest tak źle, bo udało się wygrać w meczu o Super Puchar Polski ze Ślęzą Wrocław. W pierwszym spotkaniu również zupełna dominacja AZS-u na tej swojej sali. Ten zespół dalej pokazuje, że jest bardzo mocny. No i w tym drugim spotkaniu trochę pecha, trochę chyba brak koncentracji. No i mamy właśnie taki wynik.
5: Ten początek sezonu był naprawdę bardzo udany. Tak jak wspominałeś, wysoka wygrana z Wichoś Jelenią Góra, zdobyty Super Puchar Polski. I w tym spotkaniu z Contimax Mosir Bochnia nasze akademiczki były naprawdę dużym faworytem i trzeba powiedzieć, że zwycięstwo gospodyń było bardzo zaskakujące. Chociaż patrząc na takie suche statystyki, nazwijmy to, no to trzeba powiedzieć, że zasłużyły sobie na miano wygranych podopieczne trenera Artura Włodarczyka.
4: To jest właśnie to, o czym mówiłem, ten brak koncentracji. Pierwsza kwarta przecież świetna w wykonaniu AZS-u, tam przewaga 35-22 i każda kolejna kwarta coraz gorzej w wykonaniu AZS-u, aż w końcu ta porażka na ich koncie, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście zespół wygląda naprawdę dobrze. Szczególnie ta rotacja jest w Lublinie w tym sezonie naprawdę bardzo dobra. Zawodniczki wchodzące z ławki od razu wpływają na tą grę. Łącznie 80 punktów w tych dwóch spotkaniach, licząc właśnie Super Pucharu, zdobytych tylko przez zawodniczki wchodzące na parkiet, nie w pierwszej piątce, więc jest naprawdę świetny wynik.
5: Tutaj w tym spotkaniu było niestety nieco gorzej. Ta średnia zeszła do dołu, bo chociażby Courtney Treffer z wiadomo 17 oczek wchodząc z ławki rezerwowych, Aleksandra Wojtala punktów 7, natomiast chociażby Laura Weber spędziła na parkiecie ponad 10 minut, punktów 0. Tutaj z pewnością też przykuwa uwagę imię, nazwisko Kornelii Ignerskiej, która wyszła w pierwszej piątce, zagrała niemalże pół godziny, natomiast całe spotkanie zakończyła z 0 rekordową ilością punktów. Co będzie teraz, jeśli chodzi o zawodniczki AZS-u i na jakie spotkanie czekamy?
4: Teraz Katarzynki Toruń, a więc rywal dosyć dobrze znany lubelskiej drużynie. Mocna drużyna pod koniec poprzedniego sezonu też dała się we znaki lublinianką, więc możemy spodziewać się naprawdę dobrego spotkania ze strony Białych-Zielonych, tym bardziej, że właśnie tutaj na hali Mosir odbędzie się to spotkanie, więc Lublin nas przyzwyczaja do dobrych domowych spotkań, więc miejmy nadzieję, że tak będzie też i tym razem.
5: Trzymamy kciuki oczywiście za nasze akademiczki. Państwo zostawiamy z chwilą muzyki na 98,2 FM, natomiast już za chwilę wracamy z kolejnymi informacjami.
1: Radio Centrum.

0: Zespół kół AZS Politechnika Lublin 3 października rozegrał swoje pierwsze domowe spotkanie w ramach trzeciej kolejki pierwszej ligi kobiet. Ich rywalkami była drużyna PGE Fibren AZS Politechnika Rzeszów 2.
1: Spotkanie było bardzo wyrównane, kibice byli świadkami wielu bliskich pojedynków. Ostatecznie to drużyna gości wywalczyła zwycięstwo, a mecz zakończył się wynikiem 4-6. To pierwsza porażka koła AZS Politechnika Lublin w tym sezonie.
2: Spodziewaliśmy się tutaj walki o każdy punkt, dwie drużyny z górnej części tabeli. Spodziewaliśmy się walki, walka była, mecz wyrównany, dwa deble na naszą korzyść. Myślę, że tutaj przechyliliśmy szale zwycięstwa na swoją korzyść. Myślę, że dziewczyny zagrały bardzo dobry mecz, dużo końcówek, dużo fajnych wymian, także jestem też bardzo zadowolony.
1: Mówił w pomeczowym wywiadzie trener PGE Fibrein AZS Politechnika Rzeszów 2 Grzegorz Tomoń.
3: Na pewno porażki nie spodziewaliśmy się, bo dwa mecze wygraliśmy, jednak no, rzeczywistość okazała się inna. Decydowało o tym przegrane 5 pojedynków, 3-2 w setach w samych końcówkach.
0: Podsumował spotkanie trener lubelskich tenisistek Tomasz Słomka. Jednymi z najważniejszych momentów spotkania były zdecydowanie dwa pojedynki deblowe, oba przegrane przez drużynę z Lublina. Rywalizacja w obu przypadkach była bardzo wyrównana, a o zwycięstwie decydowały niewielkie różnice punktowe.
3: Kluczowym, przełomowym momentem w naszych grach były właśnie gry Debrowy. Niestety też były po 3-2 przegrane, co ustawiło wynik na korzyść Rzeszowa.
1: KU AZS Politechnika Lublin zajmuje aktualnie 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 4 punktów. Kolejne spotkanie lubelskie tenisistki rozegrają 11 października ponownie na własnym parkiecie. Ich rywalkami będzie Beniaminek pierwszej ligi, zespół KSTS Karpaty Krosno.
3: Celuję w zwycięstwo jak najbardziej. Dziewczyny są żądne rewanżu za dzisiejszą porażkę i myślę, że zakończy się mecz naszym sukcesem.
1: Tak brzmiał trener Tomasz Słomka, mówiąc o celach na najbliższe spotkanie. A na koniec czas na podsumowanie wielu innych wydarzeń akademickich, które miały miejsce w naszym regionie i nie tylko. Szczypiorniści AZS UMCS Lublin przegrali wyjazdowe starcie z Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź 34-36. Najważniejszy okazał się początek, w którym gospodarze wypracowali sobie dwupunktową przewagę. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 17-15 na korzyść Anilany. W drugiej części spotkania panowie zagrali na remis. Po kolejnych 30 minutach gry, w której obie ekipy rzuciły 19 bramek, drużyna z Łodzi wywalczyła całą pulę punktów.
0: Siatkarki DRS AZS UMCS Lublin przegrały na inaugurację drugiej ligi kobiet. Akademiczki musiały uznać wyższość KSZO Ostrowa Świętokrzyskiego, który nieznacznie wygrał, pokonując Białozielone 3-2. Warto natomiast zaznaczyć, że w poprzednim sezonie zawodniczki z województwa świętokrzyskiego były jedną z najsilniejszych drużyn rozgrywek, będąc o krok od awansu ligę wyżej.
1: Każdy setów był dominacją jednej z drużyn. Pierwsza partia zakończyła się przegraną gospodyń z Lublina 25-19. Później jednak akademiczki złapały wiatr w żagle, doprowadzając do wyrównania, pokonując KSZO 25-18. Biało-zielone poszły za ciosem, trzeci set padł ich łupem, wygrywając 25-13. Kiedy kibice mieli nadzieję, że 3 punkty pozostaną w Kozimgrodzie, KSZO odpłaciło się tym samym wynikiem w czwartym secie, tym razem jednak na swoją korzyść.
0: W tiebreaku bez większych kłopotów siatkarki z Ostrowca Świętokrzyskiego wygrały 15-5, pokonując DRS AZS UMCS Lublin 3-2.
1: Szczypiornistki MKS AZS UMCS Lublin wygrały z KPR Białystok 34-26. 3 punkty w tym spotkaniu nie były jednak takie pewne. Pierwsza połowa meczu zakończyła się zaledwie jedną bramką przewagi akademiczek, które wygrywały 15-14. Później jednak lublinianki wrzuciły wyższy bieg, pokonując bramkarkę rywalek 19 razy.
0: I na tych pozytywnych informacjach kończymy dzisiejszą arenę akademicką. W przygotowaniu programu pomógł nam Damian Siodłowski. Kolejne podsumowanie wydarzeń uczelnianych w sporcie usłyszycie za tydzień o tej samej porze. Za dzisiaj natomiast dziękuję Wam, Michał Kicia
1: i Bartłomiej Płoszaj.
0: Do usłyszenia.
4: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Największy rok w mieście!

0: promocja. Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, co to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Życie. Każdy ma jakieś życie, tak mawiał pewien polski filozof. Bon Jovi i It's My Life za nami i to również numer, od którego zaczynamy dzisiejsze wydanie Ośrodka Rocka w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gryz, 5 minut po godzinie 13, poniedziałek, 5 października. No i zaczynamy, jedziemy dalej. Pearl Jam, Better Man, już teraz.

13 minut po godzinie 13, a muzycy z zespołu Kings of Leon bezpardonowo, można powiedzieć, ukradli nam trochę czasu, ale za to w jakim stylu. Kawałek The Bandit za nami na antenie akademickiego Radia Centrum, a naszą dzisiejszą audycję zaczynamy w stylu, można powiedzieć, sportowym. Ale jak ktoś nie oczekuje od Was żadnej rozgrzewki ani niczego takiego, musicie przygotować swoje telefony. To o co chodzi właściwie w ramach tego rozpoczęcia sportowego? Już Wam, drodzy słuchacze, mówię, mamy dla Was przygotowany konkurs. Konkurs, w którego ramach będziecie mogli zdobyć podwójną wejściówkę na mecz naszych szczypiornistek z drużyny PGE MKS Elwold Lublin. Spotkanie już niebawem, bo w środę 7 października o godzinie 20 w hali Globus. Oczywiście. No i nasze szczypiornistki w ramach 5 spotkania Lotto Superligi Kobiet zmierzą się z tak zwaną czerwoną latarnią polskich rozgrywek ligowych, czyli z Sośnicą Gliwice. No i drodzy słuchacze, jeżeli chcecie zdobyć tą podwójną wejściówkę, no to musicie wziąć udział oczywiście w naszym konkursie, który wydaje mi się, że będzie bardzo prosty, ale z drugiej strony będzie wymagał też od Was historii właściwie naszych szczypiornistek. Sprawa jest bardzo prosta. Bierzecie swoje telefony już teraz, wpisujecie numer 515-515-982 i napiszcie do nas, ile mistrzostw Polski zdobyły nasze szczypiornistki z drużyny PGE MKS Elwold Lublin. Przypominam jeszcze raz, do zgarnięcia jest podwójna wejściówka na spotkanie naszych szczypiornistek już niebawem 7 października. Mecz z Sośnicą Gliwice. Czekamy na Wasze SMS-y, a w międzyczasie oczywiście dużo kapitalnej muzyki rockowej w Radiu Centrum. Zespół Hej już teraz z numerem Teksański.

24 minuty po godzinie 13, a to jest Muse i kawałek Cryogen na 982 FM. Teraz będziemy mieli temat z kategorii, no może nie mrożący krew w żyłach, ale na pewno lekko może zszokować. Kwestia tego, jakie oszustwa finansowe mogą być w naszym świecie i to na wielką skalę. Dbajmy o swoje oczywiście finanse i to nie tylko jeżeli chodzi o inwestycje, chomikowanie tych pieniędzy, ale i również o kwestię ubezpieczenia się przed oszustwami. Jest taki stary, znany trik polegający na tym, że ktoś wysyła wam maila w spamie i to jest, nie wiem, jakiegoś księcia nigeryjskiego, który jest podobno z waszej głębokiej rodziny i mówi, że przekaże wam sporą część jego dorobku pod warunkiem, że przekażecie mu dane osobowe. Nie róbcie tego, to po pierwsze, a po drugie, ten sposób już przeszedł do lamusa w obecnych czasach, czego przykładem jest ostatnia sytuacja we Włoszech, gdzie doszło do oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i to na ogromną skalę, bo ofiarą padł bank Fideuram należący do grupy Intesa San Paolo i to właśnie z tego banku skradziono prawie 100 milionów euro. Oszuści wykorzystali sztuczną inteligencję, by podszyć się pod kadrę kierowniczą, a konkretniej nadawcą miał być dyrektor generalny Intersy. No i prezes samego banku otrzymał tę wiadomość, miał dostać wiadomość, że ma te pieniądze wykorzystać, mają zostanę w przeprowadzeniu transakcji zagranicznej. No i prezes ostatecznie uznał, że wiadomość jest autentyczna i postanowił na nią odpowiedzieć. No to ten numer, który teraz możecie usłyszeć, dedykujemy panu prezesowi.

0: Audycja.
1: Szukasz rozmów z ludźmi z pierwszych stron gazet? A może z artystycznego podziemia?
0: Włącz radio i wpadnij na naszą wywiadówkę.
1: Bez tematyki tabu, za to z najlepszymi gośćmi.
0: Wywiadówka. Twoje spotkanie z kulturą w Radiu Centrum. Słuchaj w każdy poniedziałek i piątek o 16:40. Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Największe utwory, największe legendy, najwięcej rocka. To jest Płyta Tygodnia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Czas na Płytę Tygodnia w Akademickim Radiu Centrum. Jowita Wójtowicz z tej strony i witam się z Wami bardzo serdecznie. I mam przyjemność zaprezentować Wam płytę, która zmieniła tak naprawdę to, jak postrzegamy brytyjski rock, zmieniła to, jak postrzegamy indie rock, a to wszystko zaczęło się przez Arctic Monkeys i ich piąty studyjny album, czyli AM. Został on wydany we wrześniu 2013 roku przez Domino Recording Company. W Wielkiej Brytanii stało się to 9 września, na całym świecie te daty są różne. Jeśli chodzi o to, kto wyprodukował tą płytę, to był to James Ford, wieloletni współpracownik zespołu, a współproducentem był także Ross Orton. A przy nagraniach różnych utworów na płycie pojawili się również goście, na przykład Josh Homme z Queens of the Stone Age czy Bill Ryder Jones z The Coral. Prace nad AM trwały od około stycznia 2012 roku do czerwca 2013 i odbywały się w studiach nagraniowych w Los Angeles, ale także w Joshua Tree, a część też klawiszowych instrumentów zarejestrowano w Los Angeles czy w studiu w Walii. Impulsem do powstania AM była przede wszystkim chęć odejścia od sposobu pracy przy poprzednim albumie zespołu Suck It and See. Tamten materiał był bardziej nagrywany tradycyjnie, jako taki występ zespołu grającego razem, a przy AM Arctic Monkeys potraktowali studio trochę jako narzędzie twórcze. Ford mówił, że zespół przyjął zasadę all beats are off, czyli byli gotowi eksperymentować znacznie bardziej niż wcześniej. Najważniejsza zmiana dotyczyła tutaj rytmu, bo zamiast koncentrować się przede wszystkim na gitarach, muzycy zaczęli trochę budować utwory wokół basu i perkusji. Dopiero później dodawali kolejne elementy, kolejne instrumenty i właśnie dlatego AM ma taki charakterystyczny groove. Tutaj też wokalista zespołu Alex Turner mówił, że chciał, aby album brzmiał mniej jak czterech facetów grających w pokoju, a bardziej jak połączenie rockowego zespołu z produkcją hip-hopową. I pierwszym utworem, który jest jednocześnie jednym z najważniejszych w całej dyskografii Arctic Monkeys, jest oczywiście piosenka Do I Wanna Know. Została ona wydana jako singiel w czerwcu 2013 roku i była jedną z pierwszych piosenek, dzięki którym publiczność mogła usłyszeć nowe brzmienie zespołu. Piosenka opiera się na bardzo prostym, ale niezwykle charakterystycznym riffie gitarowym Jamie'ego Cooka. Towarzyszy mu powolna, ciężka perkusja Matta Heldersa, no i oczywiście bas Nicka O'Malley'ego, a do tego Alex Turner grający na 12-strunowej gitarze ten riff, który wszyscy dobrze znają i sobie zawsze nucą. Tekst piosenki i sam jakby podmiot liryczny opowiada nam o emocjonalnej niepewności, o tym, że nie wiemy, czy uczucie, które czujemy do drugiej osoby, jest odwzajemnione i to, czy to poznanie prawdy o tym byłoby w ogóle dobre. Pitchfork interpretował ten utwór jako przykład nowego świata Arctic Monkeys. Nocnego, trochę miejscami paranoicznego i też opartego na mieszaniu pożądania i tęsknoty. Ważne jest też to, że Do I Wanna Know pokazuje przemianę nam całego zespołu. Muzyka jest ciężka, ale jednocześnie bardzo rytmiczna i taka niemal hipnotyczna. Do tego opublikowany został teledysk, który w tą hipnozę jeszcze bardziej nas wdrażał. Myślę, że każdy z Was zna ten utwór, bo nie da się go nie znać, ale oczywiście posłuchajmy go sobie teraz. Do I Wanna Know od Arctic Monkeys już w Waszych głośnikach.

Death From Above, jak zawsze w formie. Nowość od tego zespołu, czyli kawałek Private Lives na 982 FM. A my zamykamy nasz dzisiejszy konkurs. Przypominam, do zgarnięcia była podwójna wejściówka na mecz naszych szczypiornistek z PGE MKS Elwold Lublin. Spotkanie 7 października z mecz z Sośnicą Gliwic. Zapytam się was, ile razy nasze szczypiorniski zdobyły mistrzostwa Polski. No i pierwsza była Agata, która odpowiednie dobrze po raz pierwszy powiedziała nam, że nasze szczypiorniski zdobyły mistrzostwo aż 22 razy. I miejmy nadzieję, że w tym sezonie to się zmieni. Lynette Skynet, Sweet Home Alabama już teraz, a my powrócimy na naszą antenę już po godzinie 14.

Nirwana i dzień od razu staje się lepszy. Mamy już 5 minut po godzinie 14. Przypominam, mamy poniedziałek, 5 października, a przy mikrofonie Jakub Gryz. To jest Ośrodek Rocka w Akademickim Radiu Centrum. Gramy jeszcze do godziny 15. Same świetne utwory, to jest oczywiście prawda, jak zawsze. A zaczynamy naszą drugą część od, można powiedzieć, świętowania. Nowość od zespołu Placebo już teraz. Kawałek, którego swoją drogą w nagrywaniu jego wykorzystano archiwa jeszcze pamiętające 96 rok, czyli Helen Keller. Już teraz na 98.2 FM.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

14 minut po 14, a to był Lady Punk z kawałkiem Mniej niż Zero na antenie akademickiego Radio Centrum. Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz chyba są warci troszeczkę więcej niż zero, ba, ja bym powiedział, że są warci tyle, co złoty medal. I w tym miejscu przechodzimy do bardzo ważnej informacji, a mianowicie właśnie wspomniani wcześniej artyści otrzymali złote medale zasłużone kulturze Gloria Artis. Medale zostały wręczone 1 października w ramach obchodów Dnia Polskiej Muzyki. Bardzo ważne wyróżnienie i wydaje mi się, że też nie ma co się dyskutować z tym, czy zasłużenie, czy niezasłużenie. Oczywiście, że zasłużenie. Zespół, który na scenie już jest 45 lat, masa hitów, hitów i jeszcze raz hitów, więc gratulujemy oczywiście na naszej antenie. Warto jeszcze tak w ramach informacji dodać, że srebrnymi medalami uhonorowano Kasię Kowalską i Anitę Lipnicką, natomiast brązowy medal otrzymał, no tu mamy akcent związany z polskim hip-hopem, czyli Quebona Fide, ale przeskoczyliśmy gatunkowo, no to skończyliśmy koniec końców na metalu. Metallica już teraz i kawałek Sad But True na antenie akademickiego Radia Centrum.

chwilę dobijemy do półmetka godziny 14. To było ONA i kawałek Znalazłam na 98.2 FM, a ja znalazłem bardzo fajny przykład tego, że da się jednak zrobić festiwale muzyczne za darmo. Może nie dosłownie, że wchodzimy po prostu za darmo na jakieś spore, większe wydarzenie, kilkudniowe na przykład. Nie, ale na przykład jeżeli są karnety wyprzedane na dane wydarzenie, no to co zrobić z resztą, która chciałaby naprawdę to przeżyć, ale nie może? No można zrobić to w taki sposób, jak przygotował nam Tom Morello w ramach jego festiwalu, który nazywa się Power to the People Festival. Koncert, czy raczej całe wydarzenie odbyło się 3 października w Meriwether Post Pavilion w Kolumbii, w stanie Maryland, Stany Zjednoczone oczywiście. No i co ciekawe, bilety ekspresowo zostały wyprzedane na występ m.in. np. Toma Morello właśnie, Foo Fighters, Bruce'a Springsteena, Dropkick Murphys, czy też Gizera Butlera, no ekipa przepotężna. No to co zrobić w takiej sytuacji? Udostępnić transmisję na żywo i można było sobie sprawdzić ten koncert w takim formacie. I to jest naprawdę świetny kompromis. Rage Against the Machine natomiast już teraz w Radiocentrum z kawałkiem Wake Up!

0: promocja. Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia. Jest nas więcej, coraz
1: więcej nas. Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Kapitalny kawałek, bez wątpienia. Kapitan Polska, czyli zespół Laocze na antenie akademickiego Radia Centrum. Zostało nam jeszcze 23 minuty do godziny 15, no to myślę, że możemy w tym miejscu powiedzieć sobie o nowości koncertowej. Zespół Palais Royal na pewno możecie kojarzyć, bo w ostatnich latach grywają masę razy, ale to zwykle w ramach festiwali, jako support, to tym razem mają w końcu swój solowy koncert. W Polsce Amerykanie wyruszają w trasę promującą ich płytę Amsterdam Damage, no i zagrają u nas 9 marca na Torwarze w Warszawie, oczywiście w stolicy. Majdanie już teraz kawałek The Trooper, a do pozostałych wydarzeń, które odbędą się w naszych okolicach, no to już za chwilę, za niecałe 3 minuty w Akademickim Radiu Centrum.

0: Niecałe 18 minut do godziny 15. Zaczynamy imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum. Sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertów. Zaczynamy od Fabryki Kultury Zgrzyt. 17 października zagra dla nas Hańba oraz Hiob Dylan. Hańba, jak i również Hiob Dylan specjalizują się w muzyce punkowej, ale nie w takiej klasycznej, tradycyjnej, tylko w muzyce połączonej z folkiem. W szczególności warto zwrócić na uwagę na Hańbę, która specjalizuje się w brzmieniach, a raczej w estetyce Polski międzywojennej. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. A tym razem mamy propozycję z klubu Graffiti z okazji Halloween, które też to wydarzenie odbędzie się przed samym Halloween. Mowa tutaj o Halloween, które odbędzie się 24 października o godzinie 19 w klubie Graffiti. Oczywiście klimaty halloweenowe muszą być, a kto dla nas zagra? Zagra dla nas po pierwsze Moonshine, następnie Noise River oraz formacja Daffodil Peel. Będzie stoner, blues, rock psychodeliczny, retro rock, no same absolutnie dobroci na Halloween, czy też na przed Halloween, można powiedzieć. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. No i na zakończenie dzisiejszej imprezy FM wracamy do Fabryki Kultury Zgrzyt, bo 30 października zagra dla nas jeden z najważniejszych zespołów polskich rockowych związanych ze sceną alternatywną czy też indie. Mowa tutaj oczywiście o formacji Happy Set, o której można rozgadywać się godzinami, ale ja na to czasu nie mam, więc jeżeli jesteście zainteresowani koncertem Happy Set w Fabryce Kultury Zgrzyt, no to więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

Najbardziej apolityczny zespół wszechczasów podpowiada nam, żebyśmy zmienili zamki. Gang of Four Inner Change Deluxe za nami, a już teraz nastąpi nie zmiana zamków, tylko zmiana warty. Zostały nam 4 minuty do godziny 15, już za chwilę godziny szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum, które poprowadzi dziś Natalia Pyzik. A przed mikrofonem był Jakub Gryz, który życzy wam już miłego poniedziałku. Zostawiam was z Davidem Bowie i kawałkiem Rebel Rebel. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Na zegarach właśnie minęła godzina 15, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Wiadomo, jakie ceny będą obowiązywać jutro na stacjach. O tym za chwilę. Powiemy także o poszukiwaniach seniora w Chełmie.
0: Przy mikrofonie Paulina Czyryna.
1: Podano obowiązujące jutro ceny tankowania. Ile zapłacimy? Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 79 groszy, benzyny 98 7 zł 66 groszy, a oleju napędowego 7 zł 82 grosze. W ten sposób cena benzyny została podniesiona w stosunku do dzisiaj, a spadła maksymalna cena oleju napędowego. Dziś litr benzyny 95 kosztuje na stacjach nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7 zł 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. 77-latek wyszedł na grzyby i zaginął. Ponad 200 policjantów szukało go przez 4 godziny. Do zdarzenia doszło w niedzielę w lesie Stańskowie na terenie gminy Chełm. Zaginięcie mężczyzny zgłosiła jego żona, która wyszła z nim na poszukiwanie grzybów. Senior nie posiadał telefonu. Z uwagi na stan zdrowia 77-latka i szybko zapadający zmrok, liczyła się każda chwila. Do działań skierowano przewodnika z psem służbowym. W poszukiwaniach uczestniczyli także strażacy i funkcjonariusze Straży Granicznej, wykorzystując przy tym drony i termowizję. Akcja poszukiwawcza zakończyła się sukcesem. Strażacy zauważyli seniora w polu kukurydzy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin poszukuje po raz kolejny nietuzinkowych osób. Trwa nabór do projektu. Kreatywni to inicjatywa, która skupia ludzi odpowiedzialnych za unikalne koncepcje oraz inicjatywy realizowane w naszym mieście. Mogą być nimi twórcy, projektanci, rzemieślnicy, innowatorzy czy przedsiębiorcy. Poszukiwane są osoby zarówno związane z nowymi technologiami, startupami, jak i usługodawcy, których działalność związana jest z tradycją, rzemiosłem czy projektowaniem.
2: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają oryginalny pomysł i odwagę, by go realizować, tworzą unikalne produkty, usługi lub rozwiązania, łączą talent, pasję i przedsiębiorczość, poszukują nowych rozwiązań lub twórczo wykorzystują tradycję oraz są związane z Lublinem i chcą rozwijać swoją działalność. Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i realizujące swoje pomysły poza formalnymi strukturami.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na zwycięzców czeka profesjonalna sesja fotograficzna i nagrania filmowe, podczas których zaprezentowane zostaną sylwetki, miejsca pracy, proces twórczy oraz efekty działalności. Nabór wniosków potrwa do 26 października. Więcej informacji znajduje się na stronie kultura.lublin.eu.
0: My zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Za oknami słonecznie, a na termometrach 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi dzisiaj 1024 hektopaskale. Biometr mamy umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Centrum.
4: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.

Queens of the Stone Age na antenie Akademickiego Radia Centrum. Mamy już 10 minut po godzinie 15. Przed chwilą rozpoczęliśmy godzinę szczytu. No i zerknijmy sobie na samym początku do kalendarza na dzisiejszy poniedziałkowy dzień. Mam nadzieję, że pomimo tego, że jest dziś poniedziałek, no to jednak jakieś chęci do rozpoczęcia tygodnia są. No i słuchajcie, jeśli chodzi o imieniny na dzisiejszy dzień, no to obchodzą je Igor, Faustyna i Bartłomiej. Także jeśli nas słuchacie, no to oczywiście wszystkiego najlepszego dla Was. Mam nadzieję, że dzień Wam mija szybko. No i niedługo kończycie pracę, no bo już niedługo 16 godzina wybije. Myślę, że wtedy najwięcej osób tę pracę kończy, także miłego wypoczynku wieczorem oczywiście. No i co, za oknami mimo wszystko jesień, a u nas na antenie wiosna. W dodatku dziwna wiosna z kawałkiem Sen w Waszych głośnikach. Już teraz dajcie koniecznie głośniej.

0: Kino ze schowka. Taśmę wyciąga Jakub Gryz.
1: Jednym z kluczowych elementów popkultury z okresu zimnej wojny był strach przed wojną nuklearną. Ta obawa bez wątpienia odbiła się w różnych formach sztuki, czego przykładem są dwie odmienne formy fantastyki naukowej, postapokalipsa oraz cyberpunk. W pierwszym przypadku mówimy o fikcyjnym opisie tego, jak wyglądałaby ludzkość bezpośrednio po apokalipsie. Natomiast jeżeli chodzi o cyberpunk, to kluczowe hasło brzmi high-tech, low-life, czyli rozkład moralny w połączeniu z postępem technologicznym. Richard Stanley podejmuje się obu odmian w jego reżyserskim debiucie pod tytułem Hardware, czyli horrorze science fiction z 1990 roku. Już w pierwszych minutach produkcji otrzymujemy namiastkę świata po zagładzie. Wszechobecna pustynia, na której znajdziemy wyłącznie pozostałości po wojnie, a niebo swoją barwą przypomina rdze. Wśród wydm koczownik w stroju przypominającym kowboja odkopuje i zabiera ze sobą pozostałości po robocie. W tej małej roli Carl McCoy z Fields of the Nephilim. To nie jest jedyny akcent muzyczny w filmie. Lenny Kilmister gra taksówkarza, który umila czas pasażerom przez puszczanie Ace of Spades, natomiast Iggy Pop w roli radiowego DJ-a obwieszcza w prześmiewczy sposób, jak nędzna jest sytuacja na świecie. A co ze ścieżką dźwiękową? Masa syntezatorów, industrialnego szumu, m.in. dzięki utworom zespołów Ministry oraz Public Image Limited. Dobór takiej muzyki nie powinien dziwić, gdy weźmiemy pod uwagę, że Richard Stanley zaczynał swoją karierę jako reżyser teledysków. Ale wracając do filmu. Główny bohater kupuje resztki maszyny w skupie złomu. Z założenia, że to robot serwisowy. Następnie przekazał go swojej partnerce, artystce, która wykorzystuje czaszkę robota w swojej instalacji artystycznej. Jednak kto zjadł zęby na horrorach, ten już może się domyślić, że robot skrywa tajemnicę i do tego zabójczą. Okazuje się, że ten złom to zbudowana przez rząd maszyna do zabijania, która jest zdolna do samodzielnej naprawy z dowolnego źródła energii. Co dalej? O tym musicie sami się przekonać. Hardware to film szorstki i klaustrofobiczny. Ulice nieznanego nam miasta są wypełnione brudem, duszącym dymem oraz ludźmi, którzy próbują łączyć koniec z końcem. Pomimo panującej nędzy, wszechobecna jest technologia. Roboty, zaawansowane komputery, wszczepy na porządku dziennym. Przyszłość przewidywana przez lata 80. i to pełną gębą. Oczywiście, to tylko mały ułamek tego, co możemy zobaczyć na ekranie. Szaleństwo to fundament Hardware. Trochę kina noir, trochę melodramatu, trochę odjechanego slashera. Czy produkcja to ideał? Pewnie, że nie. Czuć w wielu momentach niski budżet. W końcu na film przeznaczono niewiele ponad milion funtów. Jednakże pieniądz nie zawsze rządzi kinem. Hardware to propozycja idealna dla osób pożerających na śniadanie kino klasy B. Kampowe, ale klimatyczne i przede wszystkim z duchem.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Najwięcej rocka w mieście.
1: Tyle się może stać. Mógłbym wymyślać do rana.

0: Na zegarach właśnie minęła 15:30, a to oznacza, że idealna pora, żeby wyjechać sobie na nasze lubelskie drogi i sprawdzić, jak sytuacja korkowa, jak sytuacja z korkami na drogach. Słuchajcie, Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Głęboką, Zana i Bohaterów Monte Cassino, tam na pewno chwilę postoicie. Dalej Aleje Racławickie, Krakowskie Przedmieście i ulica Lipowa. Te okolice również w korkach już powoli zaczynają stać. Skrzyżowanie przy Narytowicza nad Bystrzyckiej i Muzycznej również, dalej Głęboka przy skrzyżowaniu z Sowińskiego oraz przy skrzyżowaniu z Filaretów. Tam pewne korki też na Was czekają. Krochmalna i Diamentowa, dalej Aleja Unii Lubelskiej oraz Aleja Tysiąclecia, Lubartowska i okolice Dolnej 3 Maja oraz Bolesława Prusa. Tam również w korkach postoicie. Natomiast, jeśli to Wy macie jakieś informacje, gdzie są jakieś utrudnienia drogowe, gdzie były jakieś wypadki, gdzie są korki, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wtedy Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22:00. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Dirty Love z kawałkiem Bóg na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i jeśli o Bogu wchodzi, no to chyba zespół Led Zeppelin zdecydowanie się do takich zalicza. No i słuchajcie, dlaczego o Led Zeppelin aktualnie mówię? A to dlatego, że właśnie dzisiaj zerknęłam do kalendarium muzycznego i okazuje się, że właśnie dziś, 5 października, wydali oni 56 lat temu swój trzeci album, w którym muzycy dla odmiany postanowili bardziej go nagrać w takiej wersji akustycznej i folkowej. No i słuchajcie, jest za tym pewna historia, ponieważ po wydaniu tych dwóch pierwszych albumów zespół postanowił zrobić sobie trochę wolnego i wybrać się do takiego XVIII-wiecznego domku, w którym nie było elektryczności, nie było prądu, nic nie było. No i jednak na tym od ludzi trochę im się nudziło i postanowili właśnie stworzyć kolejny album, dlatego właśnie ta wersja jest nieco bardziej akustyczna, no bo jednak tam prądu nie było, więc na gitarach akustycznych musieli coś stworzyć. No i słuchajcie, piosenka Immigrant Song chyba jest jedną z tych najbardziej znanych z tego albumu, dlatego z okazji rocznicy właśnie tego oto albumu 56 już posłuchamy sobie właśnie tego kawałka. Dajcie koniecznie głośniej.

Już tylko 13 minut zostało nam do godziny 16. No a my teraz zajrzyjmy sobie teraz trochę do świata kultury, która właśnie do naszego miasta zawitała, ponieważ zaczęła się już 31. edycja Międzynarodowego Festiwalu Konfrontacje Teatralne właśnie u nas w Lublinie. No i słuchajcie, zaczęło się to w sobotę 3 października, ale potrwa jeszcze do 17 października, także dużo naprawdę dni jeszcze mamy, ponad tydzień, żeby trochę tego świata teatralnego doznać, bo słuchajcie, do naszego miasta właśnie przyjechało wiele teatrów z Katowic, Warszawy, Krakowa, Łodzi. Będzie to 11 spektakli w różnych miejscach, na różnych scenach teatralnych. Także myślę, że bardzo ciekawe wydarzenie w Lublinie się teraz dzieje. Pod hasłem Świat zżera duszę. Także trochę taka to jest diagnoza współczesnej rzeczywistości i tego, co się na świecie dzieje. Więc myślę, że naprawdę ciekawa inicjatywa. Także do 17 października znajdziecie różne właśnie spektakle w naszym mieście, w różnych miejscach, czy to w CK, czy w Labiryncie, także serdecznie Was zapraszam oczywiście na takie wydarzenie, ponieważ teatr, słuchajcie, jest dla każdego.

Już tylko 4 minuty zostały nam do godziny 16, a więc pierwsza z godzin szczytu już prawie za nami, ale słuchajcie, mam dla Was jeszcze jedną wiadomość, szczególnie dla tych, którzy lubią oglądać wieczorem niebo, ponieważ właśnie w nocy z 8 na 9 października 2026 roku oczywiście będzie można obserwować spadające gwiazdy, czyli po prostu rój meteorytów właśnie na niebie będzie widoczny. Dodatkowo warunki mają być naprawdę bardzo sprzyjające, ponieważ księżyc będzie niemal niewidoczny, dlatego to właśnie pomoże przy oglądaniu tego zjawiska i będzie je widać jak najlepiej na niebie, dzięki temu, że ten księżyc będzie niewidoczny. Także z 8 na 9 października warto wybrać się wieczorem na jakiś spacer i właśnie obejrzeć sobie to niebo, które będzie wyglądało naprawdę wybitnie pewnie tego wieczoru. No a my wracamy już teraz do muzyki, a za kilka minut wydarzenia, także koniecznie zostańcie na naszej antenie.

0: Na zegarach właśnie minęła godzina 16, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Tragiczny wypadek na A2, o tym za chwilę. Powiemy także o obchodach święta 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej imienia generała dywizji Franciszka Kleberga.
0: Przy mikrofonie Paulina Czyryna.
1: 31-latek jechał motocyklem w kierunku Siedlec. Kierowca zginął na miejscu. Do wypadku doszło w sobotę przed godziną 14 na autostradzie A2 w miejscowości Łukowisko w powiecie bialskim. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy kierujący motocyklem marki Yamaha najechał na tył naczepy tira. Następnie uderzył on w barierę oddzielającą pasy autostrady. Na miejscu podjęto się reanimacji 31-latka. Życia mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci zbadali alkomatem 39-letniego kierowcę ciężarówki. Ten okazał się być trzeźwy. Policja prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia. Dzisiaj 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana imienia generała dywizji Franciszka Kleberga obchodzi swoje święto. W mieście z tej okazji trwają obchody. Całość wydarzenia rozpoczęła się o godzinie 13:00 mszą świętą w kościele garnizonowym. Kolejne punkty programu przybliża Monika Głazik z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublinu.
2: Od godziny 18:40 do północy na biało-czerwono zaświeci się fontanna multimedialna, kasztanowce i topola, tak zwany baobab na Placu Litewskim. Około godziny 18:00 na Placu Litewskim odbędzie się uroczysty capstrzyk z udziałem żołnierzy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, a także przedstawicieli władz i służb mundurowych.
1: Święto nawiązuje do bitwy pod Kockiem, która była ostatnią bitwą kampanii wrześniowej w 1939 roku. Wówczas w dniach od 1 do 5 października samodzielna grupa operacyjna Polesie pod dowództwem generała dywizji Franciszka Kleberga stoczyła walki z wojskami niemieckimi. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto doceni innowacyjność młodych i zaangażowanie w rozwój Lubelszczyzny. Studenci i doktoranci sięgną po stypendia naukowe prezydenta miasta Lublin. W ramach programu stypendialnego przez 9 miesięcy studenci otrzymają łącznie 15 tysięcy złotych, a doktoranci 19 tysięcy złotych. O stypendium ubiegać się mogą osoby, które posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe i średnią ocen powyżej 4,50.
3: Program obejmuje studentów, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a także studentów studiów drugiego stopnia. O stypendium mogą ubiegać się również doktoranci, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok kształcenia na studiach doktorskich. Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także doktorantów, którzy mają znaczące osiągnięcia naukowe.
1: Mówi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nabór wniosków na rok akademicki 2026-2027 trwa do końca października. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów i wymaganych dokumentów są dostępne na stronie student.lublin.eu.
0: A w pogodzie przez ostatnią godzinę nic w sumie się bardzo nie zmieniło. Dalej na termometrach 19 stopni Celsjusza, za oknami słońce, ciśnienie atmosferyczne to 1023 hektopaskale. Biometr mamy dziś niestety umiarkowany, ale jakość powietrza jest dobra.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej lokal w mieście!
0: Na zegarach mamy już 3 minuty po 16:00. Pora rozpocząć drugą z godzin szczytu na antenie Akademickiego Radio Centrum. Przy mikrofonie Natalia Pyzik. Zostańcie koniecznie ze mną.

Mamy już 11 minut po godzinie 16. No i słuchajcie, ja przychodzę teraz do Was z konkursem sportowym oczywiście. Mam dla Was do wygrania podwójne wejściówki na mecz PGE MKS Elwold Lublin z Sosnowicą Gliwice. Właśnie dziewczyny zmierzą się w Super Lidze Kobiet w piłce ręcznej na hali Globus już 7 października o godzinie 20:15. Będzie to w środę i mam dla Was właśnie podwójne wejściówki. No i słuchajcie, mam dla Was bardzo proste pytanie konkursowe. Moje pytanie to, ilokrotnie PGE MKS Elwold Lublin były mistrzyniami Polski właśnie w piłce ręcznej? Swoje odpowiedzi wysyłajcie koniecznie pod numer 515 515 982 i zgarniajcie podwójne wejściówki na mecz. No a już teraz Republika w Waszych głośnikach będzie Wam towarzyszyła podczas pisania SMS-ów.

19 minut po godzinie 16. Słuchajcie, rozwiązujemy nasz sportowy konkurs, wejściówki już rozdane. Pytałam was o to, ilokrotnie nasze lubelskie dziewczyny z piłki ręcznej były mistrzyniami Polski. No i odpowiedź to oczywiście 22 razy. Tyle razy udało im się wygrać, także naprawdę panie nieźle cisną w tę piłkę ręczną. No i oby tak dalej, życzymy oczywiście dalszych sukcesów, a ja wygranym osobom życzę również udanego meczu. No a już teraz Korn właśnie na naszej antenie, także trochę głośno się zrobi i trochę hałasu będzie.

0: sprawdźmy sobie po raz kolejny, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach. Oczywiście duże korki tworzą się na Alei Tysiąclecia w stronę zachodnią. Dalej Aleja Solidarności, Lubartowska, Dolna 3 Maja i Bolesława Prusa. Tam zdecydowanie możecie postać. Okolice Alei Unii Lubelskiej, Wolskiej i Fabrycznej oraz Alejek Zygmuntowskie. Tam również w korkach postoicie. Dalej Łęczyńska i Droga Męczenników Majdanka. Okolice Krochmalnej i Diamentowej również. Rondo przy Armii Krajowej i Jana Pawła także zakorkowane. Dalej Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Bohaterów Monte Cassino, Zana i Głęboką. No i oczywiście okolice Poniatowskiego i Sowińskiego również oraz klasycznie Aleje Racławickie, Krakowskie, Przedmieście i Lipowa. Tam zdecydowanie w korkach postoicie. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje, gdzie w korkach właśnie można postać, gdzie były jakieś utrudnienia drogowe, gdzie wypadki, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wtedy wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Szukasz rozmów z ludźmi z pierwszych stron gazet? A może z artystycznego podziemia?
1: Włącz radio i wpadnij na naszą wywiadówkę.
2: Bez tematyki tabu, za to z najlepszymi gośćmi.
1: Wywiadówka. Twoje spotkanie z kulturą w Radiu Centrum. Słuchaj w każdy poniedziałek i piątek o 16:40. Autopromocja.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka.

0: Wywiadówka.
1: Wybiła godzina wywiadówki w Radiu Centrum. Ja witam Wójtowicz z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie. Jest dzisiaj ze mną Leon Krześniak, czyli producent, songwriter, artysta muzyczny. Czy czymś jeszcze można Cię opisać?
2: Przede wszystkim muzyk, no w sensie człowiek, który kocha pisać piosenki, czy to dla siebie, czy to razem z innymi artystami. Myślę, że tak można to ubrać.
1: Ja zacznę trochę z grubej rury dzisiaj, bo nie da się ukryć tego, że od kilku lat odpowiadasz za to, jak brzmi współczesna polska scena muzyczna. Pracowałeś m.in. z takimi artystami jak Mrozu, Zalia, Liwka, Wiktor Dyduła i wiele, wiele innych. I jakie to uczucie stać za sukcesami takich czołowych polskich artystów?
2: No to jest trochę abstrakcyjne uczucie, bo całe życie gdzieś się, powiedzmy, od kiedy jest się nastolatkiem, przynajmniej w moim przypadku, marzy się o tym, żeby po prostu gdzieś ze swoimi dźwiękami, ze swoimi pomysłami móc docierać do słuchaczy, coś zostawiać miłego po prostu wśród słuchaczy. I to jest piękne. To są takie uczucie trochę spełnionego marzenia, ale z drugiej strony też niesamowite jest to, że człowiek na pewnym etapie jest w stanie się też do pewnych rzeczy przyzwyczajać i to jest potem prowadzi to do jakby kolejnych wyzwań i stąd też jest mój projekt jakby, z którym teraz no wystartowałem, już jestem w zasadzie po pierwszej płycie, która wyszła w kwietniu, teraz niedawno wyszedł no, nowy numer, no i tak no przede wszystkim szczęście, ale też, no tak jak mówię, towarzyszy temu taki jakiś rodzaj niedowierzania, że to wszystko tak się potoczyło.
1: Jednak marzenia dają się spełniać, bo same się nie spełniają. Trzeba po prostu działać, żeby coś zrobić i ty ewidentnie...
2: Absolutnie.
1: Ewidentnie działasz. Oprócz tych właśnie wielu współprac, w kwietniu tego roku poszedłeś na swoje, jak to trochę określiłeś, i wydałeś debiutancki album Słoneczna strona ulicy. I czy właśnie to tak słońce jest trochę takim motywem przewodnim w twojej twórczości? Bo nie da się ukryć, że te utwory brzmią jak natchnione słońcem.
2: To jest coś, co mi w zasadzie towarzyszy od zawsze, od kiedy zakochałem się w graniu na gitarze, od kiedy zacząłem słuchać dużo amerykańskiej i australijskiej muzyki. Jakaś taka, nie wiem, coś jest w tym takim brzmieniu po prostu retro, delikatnego retro, czy takiego bardziej live'owego, organicznego grania, co powoduje, że po prostu ja się bardzo dobrze czuję i w moim jakby solowym tutaj projekcie staram się to przemycać i no tak, no to brzmi słonecznie. W zasadzie ta muzyka gdzieś jest inspirowana, tak jak mówię, no muzyką i artystami zza oceanu, ale też właśnie słucham masę wykonawców z Australii i często też się okazuje, że nawet jak poznaję coś nowego i zaczyna mi się to podobać i zapisuję to na swojej playliście, to prędzej czy później okazuje się, że gdzieś z tamtego regionu świata ta muzyka pochodzi, więc widocznie coś ze mną rezonuje po prostu w tym.
1: No właśnie trochę zahaczyłeś moje następne pytanie o to, skąd czerpiesz te inspiracje na to, jak brzmi to wszystko, bo nie da się ukryć, że wyrobiłeś już sobie taki swój indywidualny styl, który nawet da się usłyszeć w twórczości innych artystów, właśnie tych piosenek, które produkujesz.
2: No właśnie, to jest chyba taka... Myślę, że to jest po prostu związane z tym, że ja za bardzo nie kalkuluję. Od iluś tam lat był takim przełomowy moment, zresztą to było związane z poznaniem po prostu Zali, która w tamtym czasie była absolutną debiutantką, jeszcze nie tworzyła za bardzo piosenek, ale miała w sobie jakąś taką siłę i przekonanie, że po prostu warto robić rzeczy po swojemu, bez żadnej kalkulacji. Ja się zaraziłem tym podejściem i okazało się, że w momencie, w którym po prostu jakby robię totalnie szczerze te rzeczy, czy zarówno właśnie dla siebie, czy dla innych, czy tylko jako instrumentalista, to ma to najwięcej szans na to, żeby po prostu zostać ze słuchaczami. I tak naprawdę no, trochę tak jako słuchacz, ja stricte jak gąbeczka chłonę, tak jak wspominałem, tam różne właśnie takie klimaty i po prostu zostawiam to potem też swojej twórczości. To się jakoś tak dzieje samoistnie.
1: Mhm. Właśnie jestem ciekawa też, czy masz jakichś takich konkretnych artystów, którzy nieważne co wydadzą, to ty słuchasz tego i starasz się właśnie to wsiąkać i później gdzieś przelewać się na te swoje piosenki.
2: Zdecydowanie takim zespołem, który towarzyszy mi od lat, od wczesnych nastoletnich momentów, to jest Kings of Leon. To jest między innymi też Chet Faker. Dużo, dużo też słuchałem, będąc na studiach na Akademii Muzycznej, Matta Corbiego. To jest w ogóle coś, co w Polsce myślę, że nie jest zbyt popularne. Teraz zachwycił mnie na festiwalu Bittersweet zespół Parcels, który wcześniej też słuchałem. Także no można długo wymieniać, wiadomo, wspaniałej muzyki jest teraz mnóstwo i ciężko aż czasami z tego nadmiaru coś wybrać, ale z drugiej strony to też jest super. No i zespół Kruang Bean, którym się bardzo też inspirowaliśmy, tworząc płytę z Mrozem.
1: To trochę różnorodnie, ale właśnie wszystko ma ten wspólny mianownik, czyli to, co wydajesz, i ostatnio wydałeś też singiel Kręci się Ziemia. Czy jest to trochę wkroczenie w nową erę i czego po tej nowej erze od ciebie możemy się spodziewać?
2: Ja myślę, że to jest podsumowanie bardziej tego, co się działo też teraz w tym sezonie letnim, koncertowym, kiedy też miałem okazję grać z Orkiestrą Męskiego Grania, no jako instrumentalista, ale też po prostu dyrektor muzyczny, który to aranżował. Się nałykałem dużo wspaniałych historii. Chciałem to jakoś podsumować, po prostu tą piosenką, zostawić sobie jakąś pamiątkę z tego czasu i też no, z nadzieją na to, że po prostu ludzie będą w stanie trochę tej ekscytacji, tego ciepła, tego dobra też poczuć. A jeśli chodzi o kolejną erę i kolejną płytę moją solową, teraz rzeczy będą powstawać właśnie na jesieni, w trakcie zimy. Myślę, że trochę się odważę na bardziej może jakieś emocjonalne kawałki, bo taką zabawę formą i właśnie brzmieniem mam już jakby za sobą na tej pierwszej płycie. Trochę tak pokazałem, co mi w duszy gra pod względem właśnie instrumentalnym, brzmieniowym. A teraz myślę, że może przyjdzie czas na opowiedzenie więcej historii po prostu.
1: Czyli to słońce trochę zajdzie i te spadające liście będziemy mogli bardziej usłyszeć.
2: Być może tak. Być może będzie to bardziej dogłębne i takie w pełnym spektrum jakby też bycia człowiekiem. Tak mi się marzy, żeby się po prostu na to odważyć. Bo to jest troszkę inne myślenie o muzyce. Kiedy się gdzieś tam bardziej odkrywa swoje gdzieś tam światy wewnętrzne, a nie tylko to, co nam daje przyjemność, ulgę i radość, nie? Więc może tak będzie, ale daj sobie teraz na to czas, żeby po prostu poprzeżywać. Chodzę regularnie do studia, piszę nowe rzeczy i zobaczymy, co po prostu okaże się tym najfajniejszym do pokazania.
1: Jasne. Będziemy na to czekać, ale właśnie też wspomniałeś o tym, o co też chciałam zapytać, o tym męskim graniu, bo dla mnie to jest bardzo ciekawe, jak wygląda tworzenie tego od tej drugiej strony, bo ty grałeś z artystami, ale też tworzyłeś jako dyrektor artystyczny. Jest to największa festiwalowa trasa w Polsce, jaka istnieje. Kilka koncertów, wiele miast, wiele ludzi. Jak to jest stać za tym wszystkim i tworzyć coś, na co ludzie po prostu pragną pojechać i posłuchać?
2: No to jest wspaniałe uczucie. Też z takiego gatunku, że trochę niedowierzanie. Jak ostatnio zobaczyłem na kanale Uzali na YouTubie, zresztą też polecam wam, drodzy słuchacze, żebyście sobie to zobaczyli, bo tam jest taki mały vlog, po prostu trochę podsumowujący. Tam widać, ile jest jakby radości i zabawy i wszystkiego, co piękne, ale oczywiście też rola dyrektora muzycznego tego koncertu jest dosyć wymagająca przez te pierwsze miesiące, bo to się wiąże przede wszystkim z dobraniem repertuaru, z pogodzeniem gustów wśród no, frontmenów tej orkiestry, a zarówno Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut, no to są wszystko wspaniałe głosy, ale też dosyć różne światy muzyczne. I to jest bardzo ciekawe, bo trzeba z jednej strony spojrzeć na to z szerszej perspektywy, pomyśleć o tym, jaki słuchacz przychodzi na festiwal i co mógłby chcieć usłyszeć i za czym tęskni, czego dawno nie było, może coś przypomnieć, a z drugiej strony to są też prywatne wspomnienia naszych wokalistów, którzy po prostu chcieli też trochę poczuć nostalgii i jakby pokazać też, z czym oni, że tak powiem, za młodu nasiąknęli. Także no, było dużo hitów i takiej nostalgii trochę z lat 90. Mi to bardzo pasowało i świetnie się to aranżowało.
1: No, ja widziałam urywki, kiedy powiem sobie dość, w wersji Zali i Igora Herbuta. To jest coś, co zdecydowanie trafi na moje różne playlisty, jak tylko pojawi się na serwisach streamingowych, bo to piękna aranżacja i ich wokale, które się tak pięknie uzupełniają, to jest coś niesamowitego.
2: Tak, pięknie to zaśpiewali. No, nie, są to wspaniałe wokale. Ja się bardzo cieszę też, że
0: że w zasadzie no, jesteśmy w takim miejscu też razem z Darią, bo od dobrych 5 lat robimy muzykę wspólnie i w zasadzie razem gdzieś w tym biznesie muzycznym wzrastamy, spełniamy różne marzenia i różne cele i to było naprawdę święto, bo pamiętam jak jeszcze 3 lata temu patrzyliśmy na to z takiej perspektywy, że to jest jakiś taki ultimate goal, który po prostu musimy spełnić. Teraz to jest już za nami. Otworzyło się wiele ścieżek artystycznych, muzycznych, produkcyjnych, także to no, niesamowity czas.
1: Skoro te marzenia tak łatwo się spełniają, to mam jeszcze do Ciebie pytanie. Kto jest takim wymarzonym dla Ciebie artystą do współpracy i z kim jeszcze chciałbyś, żeby Twoje drogi się skrzyżowały gdzieś tam?
0: Mam nadzieję, że pewna rzecz, którą z panem szanownym Vito Bambino obgadałem w kuluarach, dojdzie do skutku, ale nie mogę za dużo mówić. Teraz Mati tam pisze swoje rzeczy trochę z innej odsłony, ale wiem, że być może będzie okazja na to, żeby razem coś fajnego zrobić.
1: Trochę tajemniczo, ale mamy nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej w przyszłości. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Życzę Ci dużo szczęścia i powodzenia w tym, jak będziesz tworzył ten kolejny album i w karierze solowej, i też w tej współpracy z innymi. Bardzo Ci dziękuję. Był z nami
0: Bardzo
1: Leon
0: Ci dziękuję.
1: Krzesiak. Do usłyszenia.
0: Dzięki. Do usłyszenia. Akademickie Radio Centrum.

0: Na zegarach właśnie minęła nam godzina 17, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radiocentrum.
1: Druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej zachęca do udziału w szkoleniach dla firm i instytucji. O tym za chwilę. Powiemy także o dbaniu o uśmiech najmłodszych.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Firmy mogą skorzystać ze szkoleń przygotowanych przez drugą Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej. Organizatorzy zapraszają do udziału w akcji W Gotowości. Z programu skorzystać mogą nie tylko urzędy i instytucje publiczne. Dla przedsiębiorców inicjatywa może być okazją do przygotowania pracowników do reagowania w sytuacjach zagrożenia.
2: Wiedza z zakresu pierwszej pomocy, reagowania kryzysowego czy przygotowania do ewakuacji ma bardzo praktyczny charakter i może być wykorzystana zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Istotnym elementem programu jest możliwość dopasowania zakresu szkolenia do potrzeb konkretnej firmy i wyboru zagadnień jak najbardziej przydatnych dla danej grupy.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy drugiej Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Następnie zakres i organizacja zajęć będą uzgadniane z realizatorem. Firmy i instytucje zainteresowane przeszkoleniem swoich pracowników mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie programu W Gotowości. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badania i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
3: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lubin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki w przypadku osób niepełnoletnich, potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada. Teraz pora na dawkę wiadomości ze świata kultury. Wrzesień i październik upłynęły pod znakiem sztuki eksperymentalnej. Dobiegła końca trzecia edycja festiwalu Percepcje. W tym roku program wydarzenia składał się z 5 spektakli oraz jednej wystawy. Swoje widowiska na lubelskich scenach zaprezentowali twórcy z Polski, Austrii oraz Niderlandów. Główną tematyką przedstawień były badania nad cielesnością i językiem w połączeniu z nowoczesnymi technologiami. Aktorzy wykorzystali w swoich dziełach m.in. narzędzia sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości, a także roboty. Na festiwalu obecna była nasza reporterka Halina Kundelska. Zapytała uczestników o ich opinię na temat zastosowania innowacyjnych rozwiązań w sztuce.
4: Okej, jak najbardziej, jestem za. Lubię, jak młodzi ludzie eksperymentują, bo zawsze eksperymentowali, więc myślę, że niech robią to i teraz.
5: Myślę, że to już jest ta ścieżka. Technologia wkracza już w każdy aspekt naszego życia. Także do teatru tym bardziej.
6: Ja myślę, że wykorzystanie nowych technologii, czy przez teatr, czy w innych dziedzinach sztuki jest nieuniknione i nie uważam tego za coś negatywnego. I ten, kto ma wiedzę, konteksty, przestrzeń, umiejętności, doświadczenie, na pewno przekuje to w jakąś ciekawą stronę.
7: Uważam, że jest to forma wyrazu, a jeżeli to jest forma wyrazu, która ma oddziaływać na innych ludzi, jest to objęte jakimś konsensusem na pewno wykorzystywania określonych form, no to bardzo dobrze, bo wracamy do arche, wracamy do początku. Czym jest sztuka i co ma nas wzbudzać? Ma wzbudzać nas emocje i zadawać pytania. W zmieniającym się świecie to, że używamy różnych form, to jest po prostu wyjście naprzeciw tego, co stawia świat przed nami.
1: Twórcy festiwalu Percepcje Nowe Formy Sztuki nie zdradzają jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących przyszłej edycji. Mówią jednak o planach rozszerzenia jej repertuaru, o zróżnicowane formy przekazu. W księgarnio-kawiarni Między Słowami zagości polski dziennikarz muzyczny oraz jeden z założycieli zespołu Lux Occulta, Jarek Szubrycht, opowie o swojej książce Skóra i ćwieki na wieki – moja historia metalu. Publikacja łączy wiedzę autora o kulturze z jego osobistymi doświadczeniami. Nie brakuje w niej również akcentów humorystycznych. Wydana w 2022 roku praca była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. Uczestnicy spotkania porozmawiają o tym, czym właściwie wyróżnia się metal jako gatunek, zastanowią się

0: Nie autorowi.
1: My zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie na termometrach 18 stopni. Słońce powoli zachodzi nam za chmury i zbliża się zachód słońca. Ciśnienie atmosferyczne to 1023 hektopaskale. Biometr mamy dziś umiarkowany, ale jakość powietrza jest dobra.
2: Reklama. Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni. Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: 6 minut po 17, a więc rozpoczynamy ostatnią z godzin szczytu dzisiejszego dnia. Tak szybko nam zleciały dwie poprzednie, przynajmniej mi szybko zleciały dwie poprzednie. Przy mikrofonie jest oczywiście dziś z Wami Natalia Pyzik. Zostańcie koniecznie ze mną na tę ostatnią godzinę. No a już teraz w Waszych głośnikach Muse z kawałkiem Supermassive Black Hole. Koniecznie dajcie głośniej.

14 minut po 17. Słuchajcie, właśnie znalazłam artykuł dotyczący zespołu Type O Negative. Zespół popularny, który właśnie zyskał swoją popularność w latach 90., no ale jednak zakończyli oni swoją działalność po śmierci Petera Steela, czyli wokalisty zespołu. No ale słuchajcie, ostatnio gitarzysta zespołu miał przeprowadzany wywiad i okazało się, że zespół przeżywa teraz swoją drugą młodość, a zawdzięcza to TikTokowi, czyli takiej platformie, na której można nagrywać do muzyki właśnie różne krótkie filmiki. No i właśnie tam jedna z ich piosenek, chyba najpopularniejsza, I Don't Wanna Be Me, właśnie się wybiła i trafiła do młodszego pokolenia, także zespół staje się coraz bardziej popularny, właśnie poinformował gitarzysta. No i my sobie chyba teraz musimy posłuchać tego kawałka, na pewno kojarzycie I Don't Wanna Be Me od Type O Negative już teraz w waszych głośnikach, koniecznie dajcie głośniej.

0: 17.24 na zegarach. Mam nadzieję, że nie jesteście głodni, bo będziemy teraz z Pauliną w naszym studiu rozmawiać o cebularzach. Witam cię, Paulina.
1: Witam, witam serdecznie.
0: A może nie do końca tylko o cebularzach, ponieważ w sieci wybuchła wielka po prostu drama.
1: Afera na temat
0: tego, że została stworzona podróbka lubelskiego cebularza. Słuchaj, Paulino. W Warszawie, no bo gdzie? W stolicy powstał właśnie w jednej z piekarni powstał wypiek o nazwie Cebulak Warszawski. No i w komentarzach było ostro. Czy się dziwisz, Paulino, jako prawdziwa lubela?
1: Inaczej powiem. Jeżeli wypowiadały się tam osoby z Lublina, to ja się nie dziwię, że one mogły wzbudzić, ten sam news ten mógł wzbudzić w nich
0: pewien sposób
1: agresję. No ja myślę, że to z
0: Lubelszczyzny, tak.
1: Tak obstawiam, bo jednak ja uważam, że to jest trochę mnożenie bytów ponad miarę, niepotrzebnie.
0: Niepotrzebna ewolucja.
1: Inaczej,
0: cebularza.
1: Jeżeli ten cebularz by miał coś nowego.
0: Bo to był zwykły cebularz. Nie, to było po prostu ciasto, mak i cebula.
1: No to, to...
0: Zwykły cebularz. Nie lubelski, a warszawski.
1: Nie wiem, czy to ma sens. Jakby to był cebularz z maczą, okej.
0: Okay. Cebularz z maczą. To by było bardzo warszawskie,
1: tak,
0: Paulina.
1: Tak, ja uważam,
0: ale może
1: że
0: nie idźmy
1: tak.
0: w tę stronę.
1: Lepiej nie, zostawmy
0: tak,
1: klasycznie.
0: Zostańmy przy cebularzach. No i klasycznie też zostajmy przy dobrej muzyce. Już teraz Pijama Porno z kawałkiem Bal u Senatora w waszych głośnikach.

0: Przyszła pora po raz ostatni sprawdzić sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach. Słuchajcie, pewne utrudnienia wciąż czekają na Was na Alei Kraśnickiej przy skrzyżowaniu z Głęboką, Zana czy Bohaterów Monte Cassino. No i oczywiście w okolicy Alei Racławickich, Lipowej, Krakowskiego Przedmieścia, a także tutaj w okolicy Poniatowskiego, Głębokiej i Sowińskiego. Tam chwilę w korkach możecie jeszcze nadal postać. Natomiast to raczej reszta Lublina jest całkiem dobrze przejezdna, natomiast jeśli to Wy macie jakieś wiadomości, informacje o tym, co na drogach się dzieje, gdzie są jakieś wypadki, korki i tak dalej, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja wtedy przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola nie dali się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej na...
1: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!

0: Już tylko 17 minut zostało nam do godziny 18, a więc przyszła pora na imprezę FM, więc sprawdźmy sobie, jakie najciekawsze muzyczne wydarzenia odbędą się w naszej okolicy w najbliższym czasie. Zaczynamy od Lublina i Fabryki Kultury Zgrzyt, gdzie już 16 października wystąpi polska legenda punka, czyli KSU zespół oczywiście. Wyruszają oni w jesienną trasę koncertową, która zawita również do Lublina. Ta nazwa trasy koncertowej jest toż 65 lat pod prąd, no i ma ona być właśnie takim powrotem do korzeni zespołu oraz świętowaniem właśnie 65. urodzin wokalisty zespołu KSU. Dalej przenosimy się do stolicy, gdzie w warszawskim Expo wystąpi Simple Plan, kanadyjska grupa pop-punkowa, która wyrusza w trasę koncertową z okazji swojego 25-lecia na scenie muzycznej i wystąpi właśnie w Warszawie już 17 października. No i na sam koniec wracamy ponownie do Lublina, gdzie wystąpi Happy Sad, zespół, którego chyba jakoś szczególnie nie muszę Wam przedstawiać, no bo kawałek pewnie zanim pójdę zna większość z Was. No i właśnie świętują oni również swoje 25-lecie na scenie i z tej okazji wyruszają w trasę koncertową, która zawita do Lublina już 30 października. Także jeśli zainteresowałam Was którymś z wydarzeń, no to oczywiście po bilety oraz więcej informacji znajdziecie te właśnie informacje szczegółowe na stronach organizatorów koncertów.
1: Najwięcej rocka w mieście.

Na zegarach 17.55, no więc przyszła pora pożegnać się. Godziny szczytu powoli się kończą, ponieważ trwają do godziny 18, a o 18 oczywiście zapraszamy Was na wydarzenia na naszej antenie. No ale ja przyszłam tutaj się jeszcze tylko z Wami pożegnać. Przy mikrofonie od godziny 15 była dziś z Wami Natalia Pyzik. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Ja zdecydowanie świetnie się dzisiaj bawiłam. No i zostawiam Was już teraz z kawałkiem Never the Heroes od Judas Priest w Waszych głośnikach. Już teraz dajcie koniecznie głośniej.

0: Wiadomo, jakie ceny będą obowiązywać jutro na stacjach, o tym za chwilę. Powiemy także o festiwalu, który pokaże Lublin z nieco innej strony. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Podano jutrzejsze ceny tankowania. Ile zapłacimy na stacjach? Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79 zł, benzyny 98 7,66 zł, a oleju napędowego 7,82 zł. W ten sposób cena benzyny została podniesiona w stosunku do dzisiaj, a spadła maksymalna cena oleju napędowego. Dziś litr benzyny 95 kosztuje na stacjach nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Rewers miasta. Festiwal Open City pokaże Lublin od mniej znanej strony. Już 10 października w stolicy Lubelszczyzny rozpocznie się 18. Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City. Tegoroczna edycja nawiązuje do lubelskich spotkań plastycznych z 1976 roku. Artyści zwrócą uwagę na to, co w mieście ukryte, pomijane lub przysłonięte, na zapomniane warstwy architektury, historię i pamięć miejsc.
1: Mi się wydaje, że szczególnie gdy chodzi o przestrzeń miejską i sztukę w przestrzeni miejskiej, to jest bardzo napięta relacja, która z jednej strony zderza nasze potrzeby, takie bardzo proste, nie znaczy złe, ja mówię, to jest proste, czyli potrzebujemy estetyzacji przestrzeni, a sztuka dobra nie znaczy, że będzie sztuką estetyzującą. I wydaje mi się, że tu jest też kolejny moment, kiedy musimy zrozumieć, że rolą sztuki jest w jakiś sposób redefiniowanie miasta oraz naszego o nim myślenia, a nie jego upiększanie.
0: Mówi Cezary Hunkiewicz, kurator festiwalu. Otwarcie festiwalu zaplanowano na godzinę 14 spod Centrum Kultury, gdzie uczestnicy wyruszą na spacer kuratorski. Pracę będzie można oglądać do 7 listopada. W tym roku festiwal obejmie nowe dzielnice Lublina, a instalacje będzie można podziwiać w całym mieście. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy zastąpią nas roboty? Lęk o własną karierę deklaruje 17% badanych. Zatrudnieni Polacy obawiają się sztucznej inteligencji i automatyzacji bardziej niż wysokich kosztów prowadzenia działalności czy konkurencji z zagranicy. Według raportu Personnel Service co czwarta osoba wskazuje AI jako największe zagrożenie dla miejsc pracy.
2: Pamiętajmy, że zmienił się paradygmat sztucznej inteligencji. Ta wizja taka tych robotów pracujących na miejsce ludzi przestaje być tą wizją, jeżeli chodzi o przewidywania ekspertów. Wiemy na dzisiaj, że sztuczna inteligencja przejmuje przede wszystkim konkretne zadania, więc na przykład wyciska z rynku stanowiska juniorskie, gdzie to młodzi, którzy wchodzili na rynek pracy, robili masę researchu, wykonywali prostych zadań w sektorze usługowym.
0: Mówi Krzysztof Ingot, założyciel Personnel Service. Jeśli wykonywany przez ankietowanych zawód przestałby być potrzebny, 31% deklaruje przekwalifikowanie, a 24% zmianę stanowiska na zbliżone do pierwotnego. Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy jedynie 40% uczestniczyło w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski rozegra czwarte spotkanie Ligi Narodów UEFA. Biało-czerwoni w meczu czwartej kolejki Dywizji B zmierzą się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną.
4: Nie dziwi mnie, że chcą wygrać mecz. Ciężko było, jakby nie chcieli go wygrać, no ale my przyjeżdżamy z takim samym zamiarem. Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje, szanse są takie same na boisku, więc o niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
3: Mówił przed poniedziałkowym starciem Marcin Bułka. Mecz wystartuje o 20:45. Pozostałe spotkania międzypaństwowe zapowiadają się również bardzo interesująco. Francja zmierzy się z Belgią, natomiast Włosi podejmą Turcję. Rozjemcą meczu Italii będzie Szymon Marciniak. Oba pojedynki wystartują również o 20:45. Na chwilę pozostaniemy przy tematach piłkarskich. Przed reprezentacją Polski do lat 21 ostatnie spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. We włoskiej Pescarze podopieczni Jerzego Brzęczka zmierzą się z bezpośrednimi rywalami w walce o awans, czyli kadrą Włoch. Jeśli biało-czerwoni nie przegrają, pojadą na Euro. Początek meczu o godzinie 18:15. Przejdźmy do piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin pokonał Krasoń MKS Piotrkowie w premierowej rywalizacji drugiej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europejskiej EHF 36-24.
5: Jesteśmy po kadrze, więc tych treningów nie było za dużo. Cieszę się, że udało się tak zagrać. Cieszę się, że mamy taką zaliczkę, ale że tak powiem, nie możemy spoczywać na laurach. Jeszcze jest druga połowa tego spotkania i musimy się na tym skupić. Mam nadzieję, że podwoimy tą zaliczkę.

0: początek o godzinie 20.15. Na koniec sporty motorowe. Za nami kolejny weekend z Mistrzostwami Świata Formuły 1. Najlepsi kierowcy globu rywalizowali w wyścigu o Grand Prix Bahrajnu. Bezkonkurencyjny na przestrzeni całego weekendu okazał się Max Verstappen z Red Bulla. Drugi do mety dojechał lider klasyfikacji generalnej Andrea Kimi Antonelli. Na najniższym stopniu podium zameldował się natomiast Lewis Hamilton z Ferrari. Formuła 1 nie zwalnia tempa. Kolejny wyścig odbędzie się w następny weekend w Singapurze.
1: I po raz ostatni dzisiaj sprawdźmy prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 16 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura jest o stopień niższa. Wiatr słaby, ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
2: Reklama. Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
3: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście!

0: promocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Powtórka programu.
4: 12 groszy. Gospodarczy przegląd tygodnia w Akademickim Radiu Centrum. Słuchaj w każdy piątek o 10.30. Audycja realizowana we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
5: Nowy rok akademicki to kolejne spotkania z ekonomią. Format 12 groszy to audycja, którą już z naszej anteny znacie. I teraz do tych rozmów z ekspertami z Wydziału Ekonomicznego UMCS wracamy. Dzisiaj będzie nieco o opiece zdrowotnej w Polsce z tej ekonomicznej perspektywy, czyli temat, który dotyczy absolutnie każdego. A moim i waszym gościem jest dr Łukasz Jasiński, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Wydział Ekonomiczny UMCS, Instytut Misesa. Witamy w Radiu Centrum.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Panie doktorze, to zacznijmy od podstaw. Kiedy ekonomista patrzy na służbę zdrowia, weźmy ten polski przykład, nasze polskie podwórko, to co w pierwszej kolejności dostrzega?
6: Może zacząłbym od takiego nawiązania. Dzisiaj mamy piątek i jest mecz Polska-Rumunia i tu mam czasami takie skojarzenia, że z tą polską opieką zdrowotną to można tego tak postrzegać troszkę jak tą naszą nieszczęsną reprezentację. Zawsze mam jakieś nadzieje, że będzie lepiej, natomiast jak przychodzi co do czego, tam dostajemy 3-1, 3-0 z jakimiś, powiedzmy, niezbyt silnymi rywalami. No i to jest takie taka szara, biedna rzeczywistość i jeszcze ten styl też jest, prawda, i wynik, i styl jest nie za bardzo i takie nasze oczekiwania, więc tak mogę to żartobliwie powiedzieć o tym. Natomiast chciałbym dzisiaj to tak przedstawić z perspektywy ekonomicznej, jak pan wspomniał, ale może z takiej perspektywy, co by faktycznie musiało się stać, żeby naprawdę się poprawiło w opiece zdrowotnej, to znaczy w tej dostępności doświadczeń, żebyśmy się mogli szybciej, efektywniej, lepiej leczyć.
5: To w takim razie, co możemy poprawić? Bo myślę, że zawsze mamy taką świadomość z tyłu głowy, że na opiekę zdrowotną idą gigantyczne nakłady. Mhm. To są nakłady finansowe, które nie biorą się z powietrza, tylko płacimy wszyscy. Oprócz oczywiście osób, które są niepełnoletnie, no, wiadomo. Natomiast wszyscy płacimy, wszyscy składamy się na tą opiekę zdrowotną i gdzie te pieniądze wsiąkają, skoro nadal narzekamy na kolejki, na terminy do specjalistów?
6: Zgadza się. No można powiedzieć, że to przechodzi jak piasek przez palce, te fundusze. Wie pan, do niedawna była jeszcze taka narracja, że my wydajemy relatywnie mało w relacji do PKB. Jak zwiększymy te nakłady do PKB, to będzie lepiej. No i to już mi nie pasowało od iluś lat, bo przykłady krajów zachodnich, które wydają nawet więcej niż średnia krajów OECD, tam więcej niż 9-10%, pokazują, że takie kraje jak Zjednoczone Królestwo, Szwecja, kraje nordyckie, Kanada, to też jest, prawda, jeszcze też dobry przykład, bardzo duże problemy z dostępnością doświadczeń czasowo. Gorzej jest niż w Polsce, się okazuje. Trudno sobie to wyobrazić, ale tak jest. Ale tak czasami posłuchamy tych naszych rodaków z zagranicy i to oni tam tłumaczą, że to w Anglii jest... Nie narzekajmy na nasz NFZ, bo w Anglii to dopiero jest problem, tak? To potwierdzają dane, bo według OECD my już wydajemy ponad 8% PKB na opiekę zdrowotną. To nie jest tak jak kiedyś, 6, 6,5%. 6,5%. Średnia to jeszcze troszkę nam brakuje, bo to jest nieco ponad 9%, ale 8% PKB to nie jest, nie jesteśmy już w ogonie. I proszę zwrócić uwagę, że przy takich wysokich nakładach, ponad 270 miliardów budżet NFZ, już z tymi dotacjami z budżetu państwa i tak one są powiększane co roku, to mamy nieodparte wrażenie, ale ono to nie jest przypadek, że no z tą dostępnością jest coraz gorzej. Wcale nie jest lepiej i ludzie to widzą, no ludzie nie są naiwni. Mogę też podać taki przykład z własnej kieszeni, dosłownie można powiedzieć, bo sobie przed programem policzyłem, ile idzie na łącznie, rocznie, ile ja płacę z tych wszystkich składek społecznych, składkę zdrowotną, uwzględniając i podatek z mojego wynagrodzenia z uczelni, czyli jakby ta część moja pracownika i to, co płaci pracodawca, bo tak naprawdę są de facto moje pieniądze w sensie ekonomicznym, tylko pobierane kosztem mojego wynagrodzenia netto. I wie pan co, no wyszło mi, aż usiadłem. W jeden rok, jeżeli sobie uwzględnimy ten 26, no to mi wyszło 65 tysięcy złotych.
5: Rocznie 65 tysięcy
6: w moim przypadku.
5: Ochronę
6: ja
5: zdrowia.
6: Nie jestem pewnym znanym lekarzem bez specjalizacji, nie mam takiego poziomu zarobków, no to skąd te pieniądze, prawda? Aż tyle, no to niech pan sobie to szybko przemnoży. 2 lata i to jest 130 tysięcy. Kilka lat, no to jest jak w zasadzie mieszkanie można kupić, albo wkład własny, co i możemy różne tutaj robić, prawda, eksperymenty myślowe. To nie jest jakieś, nie wiem, 10-20 tysięcy i próbowałem sobie to porównać do moich prywatnych ubezpieczeń, bo mam też prywatne ubezpieczenie zdrowotne takie od pracodawcy, gdzie finansuję dostęp do świadczeń ambulatoryjnych i prywatne ubezpieczenie, które inne mi pokrywa to, co według mnie jest nawet ważniejsze, czyli te poważne zachorowania, że jak coś się stanie, prawda, odpukać, to albo ubezpieczyciel pokrywa, znaczy przesyła jakieś, nie wiem, 100-200 tysięcy czy więcej sumy ubezpieczenia, albo mnie pakuje w samolot i mnie wysyła do najlepszych klinik za granicą. To wcale nie są aż takie drogie ubezpieczenia. I gdybym do tego jeszcze dodał jakieś, powiedzmy, ubezpieczenie takie prywatne, szpitalne i może nie ma takiego w Polsce na razie jeszcze od ratownictwa medycznego, wątpię, no bo miesięcznie to w moim przypadku wyszło co najmniej 5400 na to wszystko. No to ja do połowy bym nawet nie doszedł z tej prywatnej opcji. Fakt, że są jeszcze oszczędności, ale wie pan, na rynku to my możemy sobie indywidualnie decydować, prawda? Tutaj nie mamy takiej możliwości, a ja w ogóle z tej publicznej opieki zdrowotnej, z tego NFZ-u w zasadzie nie korzystam, więc tak, przechodzi to przez palce niczym piasek niestety.
5: No ale z drugiej strony mamy system amerykański, który jest często stawiany w opozycji do naszej publicznej służby zdrowia i możemy narzekać, że płacimy dużo, że kolejki, że zła jakość obsługi, ale z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest ta prywatna służba, są ubezpieczenia i ludzie podczas choroby no, mogą tracić majątek, mogą lądować na ulicy.
6: To jest jeden z największych mitów, który funkcjonuje, jeżeli chodzi o zagadnienie opieki zdrowotnej, dlatego że w Stanach Zjednoczonych nie ma prywatnej, czy w zasadzie trzeba powiedzieć rynkowej ochrony zdrowia. Amerykańska opieka zdrowotna jest zdominowana przez państwo z poziomu federalnego i stanowego i to dotyczy zarówno kwestii fiskalnych, jak i regulacyjnych. W zasadzie w amerykańskiej opiece zdrowotnej nie ma obszaru, gdzie nie istnieje jakaś silna rządowa agencja, która ma, w zasadzie, która decyduje o wszystkim. O tym, ilu lekarzy jest dopuszczanych na studiach. Tam specjalnie przycinają te limity, żeby te zarobki, prawda, były sztucznie podwyższane. I tam też brakuje lekarzy pod kątem statystyk. Oni też tam są w ogonie. Wydają bardzo dużo. W zasadzie ponad 40% amerykańskiego społeczeństwa jest jakoś, posiada rządowe ubezpieczenie zdrowotne. Czy to dla emerytów, czy dla osób o niższych dochodach, czy tam dla osób, które tam na rynku indywidualnym, to po tej reformie Obamacare. I efekty są cały czas takie same. Więc ci ubezpieczyciele, oczywiście prywatni, żeby oni, żeby mogli w danym stanie oferować takie ubezpieczenie, to w zasadzie oni muszą oferować antyubezpieczenie, czyli wszystkich do jednego wora ładujemy, składka jest uśredniona, to nie ma nic wspólnego z działalnością ubezpieczeniową. I to sztucznie zawyża koszty, ceny ubezpieczeń, rośnie liczba nieubezpieczonych. Nie ma tam konkurencji. Też rok temu byłem w USA i tam jeszcze dokładnie porozmawiałem na te tematy i oni wiedzą, że wielu Europejczyków tak myśli, ale to nie jest prawda. Udział wydatków obowiązkowych, tych rządowych, prawda, per capita na opiekę zdrowotną w USA jest najwyższy na świecie. O tym mówią statystyki. Niestety. I takie są efekty.
5: No to skoro w Stanach działa to w ten sposób, czyli znów mamy zawyżanie cen w pewnym sensie, no to jak to się ma na rynek polski? Ostatnie afery, gdzie jeden lekarz pracuje w kilku szpitalach, czy to może być jakiś symptom, że te środki są źle rozdysponowane?
6: Zdecydowanie. Wie pan, są takie dane z Centrum Analiz Legislacyjnych Polityki Ekonomicznej i oni pokazali, że w ciągu 8 lat, lata 2016-2024, więc mamy aktualne dane, liczba świadczeń wszystkich ogółem w opiece zdrowotnej wzrosła w Polsce o niecałe 10%. Natomiast nakłady na realizację tych świadczeń wzrosły o, tak zerkam, 160%. Ale jak popatrzymy się na... czyli to generalnie ten wzrost, jeszcze pod kątem tak pytam, inflacji jednostkowej, no to on był 2,5 razy wyższy niż inflacja, czyli CPI, taki standardowy wskaźnik do mierzenia cen w gospodarce. Natomiast jeżeli chodzi o opiekę ambulatoryjną, to wzrost nakładów, on wyniósł ponad 200%, czyli ponad trzykrotny był, a wzrost tych świadczeń, no to wzrósł tylko o, czyli liczba świadczeń tych specjalistycznych to tylko o 6%. Jakby pan prowadził prywatne przedsiębiorstwo, nie wiem, kupiłby pan jakiś nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, przeszkolił pracowników, potroiłby pan swoje nakłady inwestycyjne i to, co pan produkuje na rynek, okazało się, że ta produktywność rośnie tylko o 6%. No i to pytanie, gdzie to ucieka? No właśnie jednym z problemów jest to, że my mamy w Polsce specjalne grupy przywilejów, które są uprzywilejowane, ale tutaj ja nie chcę wrzucać wszystkich lekarzy do jednego wora, bo to by było nie fair i nie rzeczowe by to było. Natomiast problemem jest bardziej, też w którymś wywiadzie kiedyś mówiłem, establishment lekarski, czyli że pewne są przywileje dla poszczególnych grup. Tak jak to widzieliśmy podczas tych, prawda, afer, tam się okazało, że w tym szpitalu jest taki milioner, w tym jest taki milioner i to się zaczęło, prawda, w końcu, a media przestały to eksponować, bo wydaje mi się, że ta skala jest większa niż się wydaje.
5: Jak z każdą aferą, po czasie przecichło.
6: Tak, ale problem został. Natomiast i wtedy był taki krytyczny moment, bo wie pan, najgorsze, wiadomo co zrobić. Wystarczy rozszerzyć dostęp do edukacji medycznej, ale na zasadzie uczelni prywatnych, takiej odpłatności prywatnej. Wtedy ci lekarze, dodatkowa liczba lekarzy by mogła takie studia ukończyć. Wiadomo, że to też nie będzie tak od razu, ale czy też innych profesji medycznych. I z czasem ta podaż byłaby coraz większa. I równolegle trzeba by oddać, czy generalnie obniżyć podatki i wydatki, oddać pacjentom część pieniędzy, żeby sami dysponowali tymi pieniędzmi, czy to przez jakieś specjalne medyczne konto, czy po prostu generalną obniżkę podatków, która była bardziej efektywna, to już tam jest kwestia techniczna. I wtedy byśmy zaczęli powoli z tego wychodzić, ale trzeba złapać monopol lekarzy, tak? Znaczy to nie, lekarz może będzie trochę niepopularne, chociaż myślę, że nasi słuchacze zrozumieją. Lekarz jest od leczenia, natomiast nie jest od dyskutowania o opiece zdrowotnej. Tak jakbym się zamienił. Idzie pan rolami, idzie pan do lekarza i się okazuje, że ja jestem tym lekarzem, prawda? Pan mnie zna, mówi, przecież pan jest ekonomistą. Ja mówię, no ale doktor to doktor, no to jaka będzie jakość mojej porady medycznej? No raczej wątpliwa, prawda? No to na tej samej zasadzie lekarze, którzy są zwłaszcza w Naczelnej Izbie Lekarskiej, tam mają dostęp do tych polityków, no to ich wiedza na temat opieki zdrowotnej, bo to jest generalnie problem ekonomiczny, to nie jest problem medyczny, zarządzania, nie ma tajemniczego wycieku funduszy, to jest cały system, który jest źle zorganizowany, bo on nie jest rynkowy. Bo nie decyduje, co to znaczy, już kończę, nie decyduje pacjent, są przywileje monopolowe, no i mamy ten Centralny Fundusz Zdrowia i to trzeba powiedzieć jasno, to jest taka moja główna konkluzja. Opieka uspołeczniona, opieka zdrowotna w Polsce to jest taki, mówiąc troszkę brzydko, odprysk socjalizmu. My po 89 roku dokonaliśmy wielkich rzeczy, jeżeli chodzi o transformację gospodarczą, ale opieki zdrowotnej nie zmieniliśmy. A opieka zdrowotna uspołeczniona to nie jest wynalazek demokracji zachodnich, tylko to jest niestety transfer ideologii ze wschodu. I to zostało i to niestety daje efekty takie, jakie wszyscy widzimy.
5: A o możliwych alternatywach, jak ta opieka może wyglądać, porozmawiamy już po chwili muzyki. Zostańcie z nami w audycji 12 groszy.
0: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

0: 12 groszy. I wracamy do tematu opieki zdrowotnej w Polsce, oczywiście pod tym ekonomicznym względem. Mówiliśmy wcześniej o tym, jak opieka zdrowotna wygląda za oceanem, jak to wygląda w Polsce. No to może zadajmy sobie pytanie, jak to powinno wyglądać? Tutaj poza anteną trochę rozmawialiśmy jeszcze o takim syndromie sztokholmskim, który my Polacy mamy w stosunku do opieki zdrowotnej, czyli no może i nie działa, może jest problem, ale jest, to niech będzie.
1: No, dokładnie, mam takie wrażenie, ja to nazywam społecznym syndromem sztokholmskim, tak roboczo. I mam takie właśnie przeświadczenie, tak jak pan powiedział, że nie rozpieszcza nas ta opieka zdrowotna. W zasadzie przez nią mamy poważne problemy też zdrowotne, finansowe. Porównując to do jakichś rynkowych ubezpieczeń czy konkurencji rynkowej, no to to byłaby jakaś część tych kosztów, które ja podam na swoim przypadku, ale no jeśli ktoś tam zarabia nawet mniej, no to ta strata go boli bardziej, no bo on ma po prostu mniejsze zasoby finansowe. I myślę, wie pan, żeby to naprawdę zmienić, trzeba tak naprawdę zrozumieć, o czym się mówi. I wspomniał pan, mówi pan, co można zrobić. No tak naprawdę jedyną realną alternatywą to jest rynek. No to co to jest rynek? No swobodna wymiana między osobami na rynku, tak? No to żeby rynek działał, bo rynek jest efektywny, muszą być jednak spełnione pewne warunki. Czyli po pierwsze, my musimy mieć własne zasoby jako konsumenci, którymi dysponujemy, więc od razu jest presja na obniżkę podatków i wydatków. Politycy tego nie lubią. My lubimy. Po drugie, trzeba skończyć z tymi różnymi przywilejami o zniesieniu tych limitów, czy generalnie chodzi mi o wpuszczenie, prawda, prywatnej edukacji medycznej. Można wprowadzić jakiś system ulg, żeby to stymulować, to nie jest aż takie skomplikowane. Trzeba na pewno pozbyć się takiego dziwnego tworu, który się nazywa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która decyduje sztucznie, niczym jakaś agenda z PRL-u o tym, jak mają ceny być. No, cena to jest efektem swobodnego kształtowania się popytu i podaży. Cena to nie jest, tak jak ileś osób myśli, naklejka w sklepie z cyferkami pod produktem, tylko to jest właśnie efekt tych działań przedsiębiorczych i decyzji konsumentów i konkurencji. No i procesy rynkowe powodują także w Stanach Zjednoczonych, jeżeli się zostawi w spokoju tych przedsiębiorców, bo są takie przykłady, no to się okazuje, że te ceny potrafią być, nie wiem, dziesięciokrotnie niższe, nawet na jakieś zabiegi. Miałem taką rozmowę w USA z takim jednym, szybciutko może tak powiem, z założycielem takiego szpitala słynnego w Oklahomie, który się tam w różnych operacjach specjalizuje. I oni w ogóle nie współpracują z ubezpieczycielami. Tak, tam jest mnóstwo przykładów. Nie wiem, kobieta chce sobie usunąć guza piersi, tak? No jakiś tam szpital taki z przywilejami w tym układzie chorym ubezpieczeniowo-szpitalnym, no rzuca jej kwotę $20,000 plus koszty hospitalizacji. A w Oklahomie, to się nazywa Surgery Center w Oklahoma, w Oklahomie $2,000 ze wszystkim. Czyli nagle ten sam kraj, ci sami lekarze, można powiedzieć w bajce Disneya, jak mawiał klasyk, koszty spadają dziesięciokrotnie. I ten doktor Smith właśnie mi mówił, założyciel jego szpitala, że w ciągu 20 paru lat od jego założenia on tylko raz, proszę sobie wyobrazić, podwyższył ceny. Raz. W 21 roku, jak pandemia była. Czyli można. Tylko trzeba zmienić system bodźców i u nas w zasadzie w ciągu paru lat byśmy wyszli na prostą. To nie jest skomplikowane, tylko musi być ten... Musimy zrozumieć, że no... To... Opieka zdrowotna w Polsce to jest taki mały socjalizm, mówiąc brzydko, jeżeli chodzi o ekonomię, tak, funkcjonowania, bo to zaprzecza wszystkim bodźcom rynkowym. A jeżeli doprowadzimy do tych działań, które ja rekomenduję z ekonomicznego punktu widzenia, no to będzie lepiej, tylko tutaj kwestia woli politycznej, no ale ją musi poprzedzić zaufanie społeczne, a zaufanie społeczne też jest wiedza ekonomiczna i to są te takie, powiedzmy, taka ta mozaika, można powiedzieć, w tym wymiarze.
0: Próbuję sobie wyobrazić sytuację, kiedy próbuję przekonać własną babcię do ubezpieczenia społecznego, do ubezpieczenia prywatnego oczywiście. I powiem szczerze, trochę obawiam się takiego okresu przejściowego, gdzie te osoby starsze, no wychowane jeszcze w socjalizmie oczywiście, z tą skromną emeryturą nagle musiałyby orientować się w zupełnie nowej rzeczywistości.
1: Ja myślę, że byłoby jakieś ubezpieczenie rodzinne. Rynek by bardzo szybko znalazł sposób na to. To też nie jest jakiś problem. Natomiast to jest bardziej taka kwestia, jakby to ująć, podejścia, świadomości i pokazywania pozytywnych efektów. może nawet nie trzeba tutaj rzucać jakimiś danymi, tak, ale pokazywać pozytywne efekty, że tak jak pamiętam, taka sytuacja w pandemii była, tam ludzie się też, był problem z dostępnością, jakaś tam starsza pani poszła do prywatnego lekarza i powiedziała, że no, w końcu się udało uzyskać jakąś tam poradę lekarską. I myślę, no super, no zaraz to społeczeństwo, a ona, ale niestety odpowiedziała, no ale musiałam zapłacić, bo jest ten mit tak zwanej, właśnie o tym nie mówiliśmy, darmowej opieki zdrowotnej. Nie wiem, czy istnieje dla ekonomisty gorszy koszmar niż stwierdzenie darmowe. Nie ma czegoś takiego jak darmowe. Powinniśmy mówić nieodpłatne, bo darmowe nie oznacza, czy bezkosztowe. Ktoś po prostu inny ponosi te koszty. No w tym wypadku ja na przykład te 65 tysięcy, tak, na ten cały system ubezpieczeń społecznych. I wydaje mi się, że takie przykłady, zachęcam, żeby każdy sobie policzył, tak, nawet jeżeli ktoś ma, nie wiem, zarobki bliżej tej minimalnej pensji, to w ciągu iluś lat no, będzie zarabiał więcej, tak, a to się w ogóle nie będzie przekładało na efektywność. Natomiast na rynku jest ten motyw zysku pozytywny, a jak się na rynku osiąga zysk? Nie poprzez podwyżki cen, tylko przez obniżanie kosztów, co stymuluje przedsiębiorców, prawda? Jakbyśmy mieli taki napływ, coraz więcej osób w Polsce ma te prywatne ubezpieczenia, tam ponad 5 milionów chyba już, plus duży jest ten odsetek płatności bezpośrednich w Polsce. Stomatologia w Polsce prywatna dobrze sobie radzi i nie ma problemu z dostępnością, z jakością.
0: Stomatolog z reguły prywatnie jest taki obraz w głowie, no przynajmniej
1: właśnie,
0: w moim otoczeniu.
1: Właśnie, to jest świetny przykład. W ogóle tak mi się wydaje, jeżeli dobrze pamiętam, około 75% płatności na stomatologię w Polsce są płatności prywatne, poza NFZ-em.
0: Boli 300 zł za zęba, ale jednak wiemy, że jest dobrze zrobione.
1: Bolałoby mniej, gdybyśmy płacili niższe podatki, znaczy odprowadzali niższe podatki, tak? I gdyby nam oddano łaskawie część tych składek społecznych. I nagle gwarantuję panu, żebyśmy, bo my tak to mówimy, że drogo, tak, ale w relacji do tego klina podatkowego, który się w nas wbija. Bo gdybyśmy odzyskali część tych pieniędzy, 10, 15, 20% nawet, no to od razu by się perspektywa zmieniła. Nie trzeba dużo, tylko wydaje mi się, że cały problem jest w nastawieniu społeczeństwa i dlatego takie audycje, że tak powiem, są potrzebne.
0: Mówimy tutaj o problemach służby zdrowia, o tym, że są afery, są różne nieprawidłowe przepływy tych pieniędzy. A może warto taką tezę postawić, że głównym problemem tego, że jest coraz gorzej w służbie zdrowia, jest zwyczajne starzenie się społeczeństwa. Jest coraz mniej osób w wieku produkcyjnym.
1: Nie. Dlatego, że wie pan, jeżeli popatrzymy sobie na to jest kwestia usług medycznych, dostarczania usług medycznych, tak, produktów usług medycznych, no to jak społeczeństwo się starzeje, co jest faktem, kwestia tej dzietności, ale też tego, że dłużej żyjemy, no to będziemy dłużej starzy niestety, więc ten popyt na te usługi medyczne strukturalnie będzie się zmieniał, ale on będzie rósł, no to dla biznesu, no to jest przecież no, w tym sensie dobra wiadomość, tak, no bo trzeba produkować więcej.
0: Liczba klientów będzie rosła.
1: Tak. Tylko to z perspektywy rynku, natomiast z perspektywy tego fatalnego systemu repartycyjnego, że prawda, ci, którzy teraz pracują, płacą na tych, którzy nie pracują i którzy nie chorują, no to wiadomo, że to obciążenie tej siły roboczej pracującej nas no, będzie coraz bardziej rosło, tak? A my mało korzystamy, więc to nasze niezadowolenie jest tym większe, jeżeli sobie jeszcze musimy prywatnie dopłacać za prywatną opiekę. Tak? I to nie jest tylko... Te negatywne trendy demograficzne, o których pan wspomniał, one tak naprawdę no, są takim odpływem, które pokazują, że ten król NFZ jest, no, jest nagi, tak? I że to jest spiętrzenie tych problemów. Natomiast też o tym książkę pisałem i od razu ją tam wydałem w dobrym zagranicznym wydawnictwie, jakby taka rynkowa ochrona zdrowia funkcjonowała, ona by się charakteryzowała tym, że jest, ja to tak nazywam, zdywersyfikowana struktura finansowania doświadczeń, czyli nie, bo rynek to nie jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne versus, prawda, publiczne, czy to rządowe NFZ-owskie ubezpieczenie, które tak się nazywa tylko ubezpieczeniem, a to nie ma nic wspólnego z ubezpieczeniem. Na rynku mielibyśmy tak, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, które by się skupiały głównie na pokrywaniu najbardziej kosztownych, rzadkich schorzeń, bo od tego jest ubezpieczenie. Nie ubezpiecza się samochodu od wymiany oleju rutynowej, prawda? Tylko od jakichś tam wypadków, kradzieży i tak dalej. Byłoby to uzupełnione o jakieś, powiedzmy, pakiety, abonamenty medyczne, które nam dają dostęp do świadczeń ambulatoryjnych. To, co takie mamy, prawda, teraz jest popularne. Plus płatności bezpośrednie. plus instytucje charytatywne, które by się zajmowały tymi takimi najrzadszymi, prawda, najgorszymi przypadkami, gdzie ktoś nie ma rodziny, coś tam się złego zadziało. I my wszystko byśmy mogli to spokojnie finansować z tych części, które byśmy odzyskiwali stopniowo od tego feralnego systemu ubezpieczeń społecznych.
0: Czyli alternatywa jest.
1: Jest,
0: tylko
1: ona jest realna.
0: Woli
1: ona jest realna. To nie jest jakieś, jak to się mówi, rocket science. To jest właśnie najgorsze. Można powiedzieć, że jest rozwiązanie i gdyby się udało nawet jakieś cząstkowe zmiany podprowadzić, prawda, zmienić jakimś tam sposobem, społeczeństwo by otrzymało, zobaczyłoby pozytywne efekty, no to to tylko więcej. Tylko niestety, wie pan, nie ma takiej narracji w stylu politycznej, stylu zasad czy ideałów klasycznego liberalizmu, czyli niskie podatki, transparentność, prawda, mały rząd. Dzisiaj żyjemy w tych czasach, że państwo chce się wszystkim zajmować i raczej widzimy, że to za dużo chyba jednak wzięli na siebie i trzeba zacząć z tego wychodzić.
0: Rząd z pieniędzy nie zrezygnuje tak łatwo. Tego nie możemy, możemy się spodziewać.
1: Otóż to, dokładnie. Pytanie, ale to są nasze pieniądze. Chciałem tylko zauważyć. Pytanie brzmi, ile i jak bardzo jeszcze jesteśmy w stanie cierpieć, prawda, za błędne idee, które z ekonomicznej perspektywy od dawna było wiadomo. Wspomniał pan także ekonomistą Instytutu Misesa, Ludwig von Mises, ponad 100 lat temu napisał taki słynny esej. Kilka lat, jak tam się Rosja sowiecka już pojawiła niestety, już napisał, że socjalizm nie będzie działał, bo nie ma prywatnej własności, nie ma kalkulacji ekonomicznej i nie wiadomo co, kiedy, dla kogo produkować. Nawet gdyby nie było tych, prawda, chorych dyktatorów, tylko byliby ludzie o najszczerszych intencjach, dalej by to była nieefektywna gospodarka, nie tylko opieka zdrowotna. I to już to know-how ekonomiczne, intelektualne my już mamy od ponad 100 lat. A ileś osób, proszę zauważyć, wciąż, zwłaszcza w demokracjach zachodnich, prawda, bardziej popularne są te idee socjalistyczne takie, tak, niż takie rynkowe.
0: Te pytania musimy zostawić już otwarte, bo czas antenowy audycji mija. W pierwszym odcinku 12 groszy gościł dr Łukasz Jasiński. Dziękujemy za wizytę.
1: Również.
0: Michał Zbytniewski życzę udanego weekendu.
2: Audycja realizowana we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
3: Nowość! Radio Centrum.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Oj, jak miło jest słyszeć ten program, jak miło słyszeć ten podkład, jak miło też spotkać się w poniedziałkowy wieczór, godzina 19. Rozpoczynamy nasz program po drugiej stronie siatki. Rozpoczynamy też nowy sezon, natomiast myślę, że będziemy mówić o starych rzeczach, takich jak na przykład kadra, nasza reprezentacja Polski, która wiemy, że wywalczyła 2 złota w tym reprezentacyjnym sezonie. Natomiast o tym zaraz, ponieważ na początku należy przedstawić współprowadzących tego wspaniałego programu. Od mojej prawej Ignacy Chodowski.
2: Jestem wzruszony, dobry wieczór.
1: Oraz Michał Chrapowicki.
3: Kłaniam się nisko.
1: Jeśli będziecie słyszeć jakiś jęk bólu, to się nie martwcie, bo prawdopodobnie Michałowi przeskoczyła łękotka. Życzymy Michałowi wszystkiego dobrego, ponieważ jak nie wiecie, Michał ma lekko kontuzję, więc chcielibyście życzyć mu wszystkiego dobrego, to zachęcamy do wysyłania SMS-ów pod numer 515-515-982. Panowie, trochę się działo przez to lato, nie mieliśmy okazji pogadać na antenie, więc musimy nadrobić zaległości, Ignacy.
2: Nie wiem, jak my się z tym wyrobimy w niecałą godzinę, ale będziemy się starać.
1: Michał, masz jakieś rzeczy przez te wakacje, które się wydarzyły w siatkówce, o których chciałbyś powiedzieć już teraz, czy poczekamy do następnego wejścia i o tym, jak się rozwiniemy chociażby w temacie kadry?
3: Nudno w tej naszej kadrze, no same złota, nic się nie dzieje nadzwyczajnego, awans na olimpiadę, to chyba nie ma o czym rozmawiać.
1: No to jeśli nie będzie o czym rozmawiać, to przejdziemy może, jeśli nam zostanie trochę czasu, do zapowiedzi zbliżającego się memoriału imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie, a więc Bogdanka Volley Cup, wspaniałe drużyny i wspaniałe siatkarskie emocje w Lublinie już niedługo. Natomiast, no tak jak wspomniałem, jeśli nam zostanie chwilka, to prawdopodobnie będziemy o tym mówić, natomiast na tapet weźmiemy dzisiaj zespół trenera Nikoli Grbicia i reprezentację Polski. Natomiast wydaje mi się, że zrobimy to po krótkiej przerwie.
0: Reklama. Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+. Stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i...

0: drugiej stronie siatki.
1: Wracamy z naszymi siatkarskimi emocjami na 98,2 FM, a zaczniemy od Ligi Narodów, w której trener Nikola Grbić trochę testował, trochę był zmuszony do tego testowania ze względu na braki kadrowe. Oczywiście chodziło o kontuzje, urazy i generalnie niedyspozycję niektórych graczy. Ignacy, w końcu ta część grupowa zakończyła się 12 wygranymi i 2 porażkami. Natomiast trzeba powiedzieć, że biało-czerwoni mimo tych testów, mimo tego składu, który nie zawsze był w optymalnej formie, zaprezentowali się dosyć dobrze.
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba się skupić na tym, że Nikola Grbić ma ten komfort, że może rotować składem. Zarówno patrząc na Ligę Narodów, jak i na Mistrzostwa Europy. Wiadomo, że bardziej chodzi tutaj oczywiście o tą Ligę Narodów, bo jest to jednak turniej, który ma w założeniu przede wszystkim właśnie być takim poligonem doświadczalnym dla naszej kadry. Była dzięki temu możliwość do zobaczenia nowych twarzy w naszej ekipie i dania też trochę czasu na dojście do siebie zawodnikom, którzy albo walczyli w sezonie kadrowym, bądź trochę później z urazami, albo też po prostu potrzebowali trochę więcej odpoczynku, bo jak wiadomo, sezon reprezentacyjny zaczyna się tuż po sezonie klubowym, który był w tym roku bardzo intensywny i bardzo wykańczający dla niektórych zawodników.
1: I Michał, trzeba też powiedzieć sobie otwarcie, że niektórzy zawodnicy wywalczyli sobie miejsce w składzie na Mistrzostwa Europy, czyli ten turniej docelowy właśnie podczas Ligi Narodów.

0: samochodów.
1: No dokładnie, wydaje mi się, że tutaj trochę nam się formuje już taka pierwsza reprezentacja, która będzie takim trzonem tej szerokiej kadry. To zawodnicy, którzy w zależności od tego, czy będą w stanie pod względem fizycznym jeździć na te turnieje, i tutaj trener Nikola Grbić raczej będzie już do tych Igrzysk Olimpijskich zarządzać poniekąd zdrowiem tych zawodników, żeby mogli być przygotowani już na tą docelową imprezę, na którą szykujemy się w 2028 roku. I to właśnie tutaj ten aspekt zdrowotny wydaje mi się, że będzie priorytetem. I tak będą też wprowadzani młodzi zawodnicy, tak jak Ignacy wspomniałeś. Możemy się cieszyć, że nie tylko zawodnicy z teraz już Tauron Ligi występują, ale także Nikola Grbić szuka głębiej, tak jak w Tauron pierwszej lidze na zapleczu. I ci zawodnicy może nie mają jeszcze aż tak dużo szans na granie na boiskach, ale już pokazują się na treningach i to jest chyba dla nich bardzo cenne doświadczenie, które będą mogli wykorzystywać w klubach, ale i może także kiedyś w reprezentacji.
2: Przede wszystkim są też z grupą i wiedzą, jak już wygląda zarówno funkcjonowanie w Spale, ale też na wszystkich turniejach. Jest to jednak trochę inna sytuacja niż ta, kiedy jesteś na co dzień z zawodnikami, z którymi pracujesz 10 miesięcy, czy tam 9 miesięcy, w zależności od tego, jak akurat sezon się układa. Tutaj akurat jest to moim zdaniem kluczowe doświadczenie i my też nie musimy sobie tak trochę tego tłumaczyć, tak jak w pierwszej reprezentacji w piłkę nożną. Tutaj akurat każda postać, która się pojawia, ma podparcie też swoją grą, albo ewentualnie patrzeniem w przyszłość.
3: Największy ból głowy pojawił się, tak mi się przynajmniej wydaje, na pozycji środkowego. Wypadł Norbert Huber z, powiedzmy, niewiadomych przyczyn. Kontuzja Jakuba Kochanowskiego oraz Mateusza Bieńka. Tutaj trener Nikola Grbić musiał stworzyć nowych liderów na tej pozycji. Udało mu się to, przynajmniej moim zdaniem, ponieważ patrząc na to, jak wyglądali nasi środkowi podczas Ligi Narodów i Mistrzostw Europy, to naprawdę wstrzelił się w te personalia trener Nikola Grbić. A umówmy się, patrząc tylko i wyłącznie na nazwiska i osiągnięcia, to Michał nie miał chyba z czego do końca wybierać trener Nikola Grbić, tylko musiał tworzyć, tak jak wspomniałem, tych zawodników na nowo.
1: Miał tutaj całkiem spory problem. Właśnie tak jak wspomniałeś, pozycja środkowego to chyba była największa zagwozdka przed tym sezonem reprezentacyjnym, ale tutaj bardzo dobrze trafił trener Nikola Grbić. Chyba właśnie zwłaszcza z tym jednym, czyli z Lemańskim, który wskoczył w zasadzie po długiej nieobecności do tej kadry i zadomowił się bardzo dobrze. Zdobył tytuł środkowego w drużynie z ostatniego turnieju Mistrzostw Europy i naprawdę to jest dobre osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że w tej reprezentacji przez długi czas nie grał, a wypaść z takiego trybu gry w reprezentacji jest już całkiem łatwo, ale wrócić później do tego poziomu jest jednak ciężko. Wydaje mi się, że to jest strzał dziewiątkę właśnie z Lemańskim, który jest raczej może trochę nietypowym środkowym do aktualnych standardów. Jest zdecydowanie najwyższym środkowym w naszej reprezentacji i właśnie tym blokiem bardzo nam pomógł w ostatnich turniejach. No i ma to przełożenie później w nagrodach indywidualnych.
3: Bartłomiej Lemański nie jest tylko najwyższym środkowym w naszej reprezentacji, ale z tego co wiem, jest najwyższym aktywnym siatkarzem na całym świecie, jeśli dobrze pamiętam, po emeryturze Dmitriego Muserskiego. Taka mała ciekawostka, mały przerywnik. Ignacy, nas, lubelskich fanów, nazwijmy to, cieszy fakt, że w zespole, który zdobył, zostańmy jeszcze przy tej Lidze Narodów, złoto właśnie tego turnieju, w pierwszym składzie mamy dwóch żółto-czarnych siatkarzy podczas sezonu klubowego. Marcin Komenda i Wilfredo Leon. Drugim atakującym jest oczywiście Kevin Sasek, natomiast w tym najważniejszym momencie, jeśli chodzi o finały, prym wiódł Bartłomiej Bołądź. Marcin Komenda, Wilfredo Leon to chyba taki duet, z którego nie mógłby zrezygnować żaden klub aktualnie na świecie.
2: Tak, ale wydaje mi się, że też kluczowe w tym sezonie reprezentacyjnym w naszej kadrze było to, że występowali tylko zawodnicy, którzy mieli za sobą dobry sezon. Nie było tutaj takiego ciągnięcia za uszy, mimo tego, że oczywiście wiadomo, że Kevin Sasak pojawił się w 14 na Mistrzostwa Europy i na Ligę Narodów też pojechał na turniej finałowy, to mimo wszystko cała podstawowa szóstka plus oczywiście libero to byli zawodnicy, którzy mieli za sobą znakomity sezon, zarówno Wilfredo Leon, jak i Marcin Komenda. Może tutaj w przypadku Marcina Komendy trochę nie był to taki sezon wybitny, ale uzupełnieniem tego całego pokazu świetnej formy naszego lubelskiego rozgrywającego był właśnie turniej finałowy Mistrzostw Europy, moim zdaniem, mimo tego, że nie został on wybrany do najlepszej siódemki turnieju, to zasługuje on też na wyróżnienie. Wydaje mi się, że w porównaniu z poprzednim sezonem kadrowym, w którym był on debiutantem jako pierwszy rozgrywający, to poczynił bardzo duży postęp i to na pewno też pokazuje, że chyba w obecnej sytuacji na tej pozycji to on będzie jedynką aż do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.
1: To co wspomniałeś, jeśli chodzi o Marcina Komendę, wydaje mi się, że tutaj warto zaznaczyć, że to mimo tego, że nie został wyróżniony w tym indywidualnych nagrodach na Mistrzostwach Europy, to, że zostali wyróżnieni dwaj środkowi od nas z reprezentacji oraz Wilfredo Leon, to oznacza, że naprawdę Marcin musiał bardzo dobrze kierować tym atakiem i to właśnie jest spora jego zasługa. Wydaje mi się, że tutaj musimy zwrócić uwagę nie tylko na to, jak gra sam, ale sam on jeden na pozycji rozgrywającego, ale też jak prowadzi całą grą naszej reprezentacji, a że grał zdecydowaną większość czasu na tych turniejach, to naprawdę trzeba mu oddać, że to genialnie to zrobił, no i zyskała na tym cała kadra.
2: Nawet w rozmowie dla Przeglądu Sportowego prezes naszego związku, pan Sebastian Świderski, podkreślał, że mimo tego, że wiadomo, wszyscy gloryfikują i podkreślają zasługi Wilfredo Leona, Tomasza Fornala, Kamila Semeniuka, to dla niego jednak Komenda to jest taki bohater tego sezonu kadrowego. Ja się pod tym stwierdzeniem podpisuję i uważam, że naprawdę, jeśli Marcin utrzyma tą formę, to naprawdę spokojnie może myśleć o tym, żeby już bukować sobie to miejsce w składzie na Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku.
3: Teraz, panowie, niestety musi zabrzmieć dzwonek, natomiast nie na koniec naszego programu, a na małą przerwę. Wrócimy do państwa już za kilka chwil.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Wracamy do reprezentacyjnych emocji w naszej audycji po drugiej stronie siatki. Przechodzimy do podsumowania Mistrzostw Europy, które, jak wiemy, zakończyły się ze złotem naszych biało-czerwonych. Natomiast na początku wydaje mi się, że podsumujemy sobie ogólnie to, co działo się na turnieju o medale Starego Kontynentu. Polska złoto, natomiast były też zaskoczenia, Ignace.
2: Największe chyba z nich, no to odpadnięcie Włochów na etapie ćwierćfinału. Porażka z Finlandią i też mimo wszystko każdy wskazywał raczej finał, w którym właśnie to Polacy będą walczyli z Włochami. Tak się też nie stało. Finlandia dzięki temu też zdobyła pierwszy medal w historii mistrzostw tej skali dla swojej drużyny. Wydaje mi się, że mimo wszystko było parę zaskoczeń, ale też wiele drużyn dojechało do końca. Jedną z tych drużyn na szczęście byliśmy właśnie my.
1: Polacy zameldowali się w finale z reprezentacją Francji po wcześniejszym pokonaniu kadry Słowenii, która wydaje mi się, że przechodzi powoli taką restrukturyzację i będziemy już widzieć to drugie pokolenie graczy słoweńskich, które będzie zachwycać europejską siatkówką. Natomiast wspominałeś chociażby o kadrze Włoch i reprezentacji Finlandii. Mi się tutaj również nasuwają inne zespoły, takie jak chociażby Michale Rumunia czy Belgia, która wygrała z Czechami, a więc drużyną, która na ostatnich Mistrzostwach Świata zajęła czwarte miejsce. I oczywiście zapomniałem wspomnieć o kadrze Niemiec, która wyeliminowała Bułgarów już na etapie 1/8.
3: No i musimy wspomnieć o tym właśnie to, co zacząłeś. Rumunia odpadła z Francją dopiero, czyli z drużyną, która doszła później do finału, ale wydaje mi się, że to jest na tyle ciekawy turniej, w którym możemy trochę szerzej popatrzeć na tym, bo w zasadzie zanim zaczął się turniej, myślę, że nikt nie stawiał na reprezentację Finów i naprawdę to chyba moim zdaniem największe zaskoczenie podczas tego turnieju, bo naprawdę to patrząc na to, jakich mają zawodników, na to, gdzie grają ci zawodnicy, to oni nie mają możliwości, żeby występować na tak wysokim poziomie, a byli w stanie pokonać Włochów po bardzo pięknym pojedynku pełnym wielu emocji. To chyba nie zdarza się tak często, żeby reprezentacja, która w zasadzie nie pojawia się na tych turniejach w kluczowych momentach, doszła tak daleko. No, to jest największe zaskoczenie i to bym chciał zwrócić uwagę na to, czy reprezentacja Finlandii tylko jeden raz potrafiła tak zaskoczyć nas i tutaj zagrać na emocjach, czy to jest jakaś taka uwaga dla nas, żebyśmy zaczęli trochę częściej zwracać uwagę nie na te reprezentacje, które odbudowują się, restrukturyzują się, wprowadzając młodszych zawodników, tak jak powiedziałeś, czy może warto zwracać uwagi na trochę, nazwijmy to, egzotyczne klimaty, tak jak Finlandia, która no, naprawdę tutaj zaskoczyła wszystkich.
2: Wydaje mi się, że tutaj oprócz Finlandii dodałbym jeszcze mimo wszystko fakt, że Bułgarzy, wicemistrzowie świata, odpadli tak wcześnie i mimo tego, że pokonali jeszcze w fazie grupowej na jej zakończenie Polaków po tej breaku 3-2, no to już na etapie ćwierćfinału odpadli z Niemcami. Nawet nie ćwierćfinału, tylko 1/8 finału, ponieważ w ćwierćfinale to właśnie my graliśmy z Niemcami. Jest to na pewno jedno z większych zaskoczeń, ale to też pokazuje, że te drużyny, które są młode, są głodne na pewno zarówno grania, jak i sukcesów, jeszcze dużo im brakuje do tego poziomu takiego światowego, który osiągnęliśmy my. Jednak patrząc też na to, że reprezentacja Polski po Mistrzostwach Europy zdobywając złoto tego turnieju, to jest 10. medal z rzędu Nikoli Grbicia na 10. imprezie, na którą jadą Polacy z trenerem Nikolą Grbiciem. Na pewno wiele z tych reprezentacji będzie chciało dążyć do tego, żeby osiągnąć taką stabilność. Nie żeby w ogóle jeździć na te imprezy, czy dochodzić do tych etapów ćwierćfinałowych czy półfinałowych, tylko żeby zdobywać medale.
1: Do personali, jeśli chodzi o reprezentację Polski, przejdziemy później, natomiast teraz chciałbym się skupić na siatkarzach innych reprezentacji, chociażby ciekawostka, Emi Tervaporti, który przez cały turniej Mistrzostw Europy siedział sobie w domu i przygotowywał się do sezonu klubowego, został dowołany tylko i wyłącznie na ostatni mecz turnieju i tym samym udało mu się wygrać brąz Mistrzostw Europy, a więc tutaj myślę, że można małe brawa posłać do fińskiego rozgrywającego, który oczywiście przez kilka ostatnich lat reprezentował polskie zespoły. Natomiast ja mam, panowie, do was pytanie o dwóch siatkarzy. myślę, że Michał, najpierw do ciebie poślę to pytanie, ponieważ sam troszeczkę do niego nawiązałeś. Noa Martilla, a więc przyjmujący reprezentacji Finlandii, następny sezon spędzi we Włoszech. Czy to rzeczywiście, pociągnij trochę ten temat, rozciągnij go najbardziej, jak będziesz potrafił, czy rzeczywiście takie kraje jak chociażby teraz Finlandia będą miały okazję oglądać swoich siatkarzy w innych mocnych ligach europejskich?
3: Myślę, że to właśnie w tą stronę zmierzamy, że trochę będziemy odchodzić od, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych zawodników, będziemy odchodzić od tych klasycznych takich krajów, w którym szukaliśmy zawodników, przykładowo Brazylia, jak długo ściągaliśmy zawodników właśnie z Brazylii. Jest to bardzo skomplikowane często, żeby wyciągnąć takich młodych, obiecujących zawodników z Brazylii. Są to duże koszta. Obserwowanie ich jest też skomplikowane, zwłaszcza na tych niższych poziomach rozgrywkowych. A takie kraje jak przykładowo Finlandia, tak jak wspomniałeś. Wydaje mi się, że tutaj statystycy, bo to też często oni odpowiadają za szukanie zawodników, tak jak pozdrawiamy Kubę Dzirbę z Dublina. Statystycy muszą wyłapywać trochę nowych miejsc, tak jak tutaj Finlandia. I wydaje mi się, że siatkówka trochę będzie iść bardziej w tą stronę, że będziemy skupiać się na rozwijaniu młodych zawodników u siebie i w swoim otoczeniu. I trochę bardziej będziemy odchodzić od tego, żeby sprowadzać coraz więcej tych zawodników z zagranicy. Jeśli chodzi tutaj też właśnie o te nasze polskie klimaty. I powoli w tą stronę zmierzamy. Właśnie przejścia na szkolenie tutaj u nas. Coraz więcej jest akademii siatkarskich. Coraz więcej stawiamy właśnie na tą młodzież naszą. Już od dawna mamy Spałę, która rywalizuje w Tauron pierwszej lidze w tym momencie, ale to jest tylko początek góry lodowej i wydaje mi się, że to jest kierunek, który obraliśmy dawno i coraz bardziej będziemy zbierać plony z tego, co zaczęliśmy już jakiś czas temu.
2: Patrząc na cały temat holistycznie, czyli patrząc na te wszystkie aspekty, wydaje mi się, że dla nas, jako dla narodu, ważne jest też to, żeby pozostałe europejskie kraje miały silne ligi, ponieważ wiadomo, że dzięki temu nasi zawodnicy też będą mogli do nich jeździć, grać i w drugą stronę też zawodnicy z tych lig będą mogli przyjeżdżać do nas. Czemu mogłoby to służyć? Przede wszystkim zbieraniu doświadczenia. Wiadomo, że wielu młodych polskich zawodników na różnych pozycjach ma problem z graniem i później albo schodzą do PLS pierwszej ligi, albo grzeją ławkę w jakimś klubie z Tauron Ligi. Jednak wydaje mi się, że tutaj najważniejsze jest to, żeby właśnie spojrzeć na te wszystkie aspekty. Dla nas możliwa jest dzięki temu poznawanie innych kultur grania, ale też urozmaicenie i otwarcie naszego rynku siatkarskiego też na inne kraje. To, co teraz zrobiła na przykład Bogdanka Luk Lublin, ściągając dwóch zawodników z Japonii, to jest otworzenie się na inne kultury, na inne kraje i możliwość też sięgnięcia i dojścia do szerszego grona odbiorców, szerszego grona potencjalnych kibiców. A w tym przypadku wydaje mi się, że to też jest bardzo dobry pomysł.
1: I chciałem jeszcze, Ignacy, żebyś zaakcentował, ponieważ Michała zapytałem o jedno, do ciebie mam sprawę drugą, o tu zmianę pokoleniową, ponieważ ja sobie wybrałem dwóch atakujących w tym przypadku, najlepszy atakujący mistrzostw Europy, a więc Teofor, Francuz, oraz Nik Mujanowicz, czyli słoweński atakujący, 21-letni zawodnik, który też pokazuje, że już będzie powoli wchodził na te szczyty siatkarskie, o ile już tam się nie znajduje. I rzeczywiście te mistrzostwa Europy też nam trochę pokazały, że następne turnieje, czy to o Stary Kontynent, czy jeśli chodzi o całe czempionaty globu, będą nam pokazywać coraz to nowych siatkarzy i nie możemy się zbytnio przyzwyczajać do tych starych nazwisk.
2: Ale to też dobrze zarówno dla nas, jak i też dla zawodników, którzy będą chcieli ewentualnie odpocząć. Większy rynek, czy większa też możliwość rotacji daje też możliwość z racji napiętego kalendarza na odpoczynek innych zawodników. Wiadomo, że taki luksus, jaki ma reprezentacja Polski, czyli możliwość stworzenia przynajmniej dwóch równorzędnych czternastek na turnieje, jest w wielu krajach niemożliwa. Tutaj oczywiście, jeśli patrzymy na tych młodych zawodników jak Nik Mujanowicz, czy właśnie Francuz Four, są to zawodnicy, którzy na pewno będą stanowili o przyszłości, a też dzięki temu będziemy mogli po nich sięgać, ewentualnie patrząc na okienko transferowe, zarówno w naszej lidze, jak i w całej Europie.
1: No dobrze, panowie, pogadaliśmy, podsumowaliśmy, a więc czas na chwilę muzyki dla naszych słuchaczy, natomiast wracamy tym razem z opiniami zawodników reprezentacji
2: Polski. Zawodnikach.
1: Tak, dziękuję bardzo, Ignacy, że mi pomogłeś. Odsyłam państwa na krótką przerwę.
0: Autopromocja. Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola, nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia. Jest nas więcej, coraz
4: więcej nas. Autopromocja. Reklama.
5: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

0: drugiej stronie siatki.
1: Nadal mamy w swoich głowach temat reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w naszej audycji po drugiej stronie siatki. No i tak jak zapowiadałem i Ignacy mi pomógł to wyjaśnić, będziemy mówić o poszczególnych siatkarzach. Zacznijmy może od MVP, Wilfredo Leon. Michał, rzeczywiście według ciebie to był najbardziej wyróżniający się siatkarz na całych mistrzostwach?
2: Wydaje mi się, że to jest kwestia, którą powtarzamy za każdym razem i można ją powtarzać do znudzenia. Wilfredo Leon nie dostaje tylko i wyłącznie za wyniki, ale także za to, że prowadzi całą tą reprezentację. I to on zarządza grą w zasadzie całej naszej ekipy i on tutaj trzyma wszystkich chłopaków na boisku, ale także tych, którzy siedzą na ławce rezerwowych i to on prowadzi całą tą drużynę, więc tutaj moim zdaniem to właśnie on zasługuje na miano tego MVP turnieju, bo skoro jego drużyna wygrała, a on prowadził ją przez cały ten turniej, to zasługuje zdecydowanie na to wyróżnienie.
3: Nie było takiego jednego zawodnika, który by wyróżniał się na tyle, że powiedzielibyśmy, że to jest bezapelacyjnie najlepszy gracz naszego zespołu. Był to turniej, w którym każdy z naszych liderów miał swoje momenty. Zarówno Tomasz Fornal w pewnych momentach miał znakomite wejścia, oprócz tego Bartłomiej Bołądź też zagrał już strefę medalową znakomicie, moim zdaniem przynajmniej. Jeśli chodzi na przykład, patrząc dalej, na Kamila Semeniuka, to dla mnie jest najlepszy zmiennik na świecie pod kątem zarówno tej pozycji, jak i całego turnieju, który rozegrał. Kolejny raz ten siatkarz pokazał, że bez niego byłoby nam zdecydowanie ciężej rozegrać tak równy turniej. Wiadomo, ten mecz z Bułgarią był na trochę innych zasadach. Myślę, że gdybyśmy trafili na nich znowu na etapie ćwierćfinału, gdyby oni nie odpadli w 1/8 z Niemcami, to byłoby nam ponownie bardzo ciężko, no ale tutaj wiadomo, że to jest też ta młodość. Jeśli chodzi dalej, wydaje mi się, że też, tak jak już wspominałem i chwaliłem wcześniej i broniłem trochę też Marcina Komendy, jest to też zawodnik, który zasługuje na wyróżnienie. Wydaje mi się, że z naszej drużyny najbardziej taką dla mnie niepewną pozycją na tym turnieju była mimo wszystko pozycja libero. Kuba Piwczak nie zagrał takiego turnieju, na którego poziomie byłby w stanie wystąpić. Wiadomo, że Max Graniczny to jest też zawodnik, który jeszcze jest budowany przez trenera Nikolę Grbicia i być może w LA, ale bardziej bym patrzył już na właśnie ten czas po LA, to będzie nasz pierwszy libero. Jeśli chodzi o środkowych, no to zostali oni wyróżnieni, więc tutaj chyba z tym nie należy dyskutować.
1: No właśnie, wspomniałeś o pozycji środkowego bloku. To też jest chyba taka laurka dla trenera Nikoli Grbicia, kiedy właśnie, tak jak wspominaliśmy na samym początku, były te problemy na środku siatki. Finalnie, po finale dwóch najlepszych środkowych to właśnie zawodnicy wybrani przez Nikolę Grbicia, Michał.
2: No to jest chyba taka o tyle ciekawa sytuacja, że przed startem tego sezonu reprezentacyjnego, gdybyśmy patrzyli na wszystkich naszych środkowych, bez zwracania uwagi na to, w jakiej są formie i czy mają jakieś kontuzje, to nie byliby zawodnicy, na których byśmy postawili. To nie są zawodnicy, którzy byli takimi zdecydowanymi faworytami przed startem sezonu do tego, żeby zagrać w finale jako w pierwszym składzie, ale przez cały ten okres reprezentacyjny w tym roku wypracowali sobie tą pozycję i tak jak wspomnieliśmy, tak jak zostali też nagrodzeni, zdecydowanie zasłużenie. To nie są zawodnicy, którzy w tej reprezentacji grali już od lat, mają występy już w tej kadrze od jakiegoś czasu, poza Lemańskim, który wskoczył w tym sezonie. Doświadczenie w kadrze mają, ale to nie jest doświadczenie, o którym byśmy mogli się spodziewać, że aż tak dobrze zagrają. Zagrali naprawdę genialnie, stanęli na wysokości zadania, dosłownie Lemański i zasłużenie dostali właśnie tą nagrodę. Nie wiem, czy można by jeszcze kogoś tutaj typować do tej nagrody. Na przestrzeni całego turnieju zapracowali na tą nagrodę i zasłużenie ją dostali.
3: Jeśli chodzi jeszcze o właśnie postać Lemańskiego, który wiadomo, że wrócił do tej kadry po długiej rozłące, jest to też zawodnik, któremu na pewno dużo da transfer do PGE Projektu Warszawa. To jest taki zabieg, który na pewno zawodnikom pomaga. Idziesz do drużyny, w której jest jeszcze paru zawodników, którzy potencjalnie mogą reprezentować nasz kraj na czy Mistrzostwach Świata w następnym roku, czy na Igrzyskach Olimpijskich. Wiadomo, że jest tam jeszcze oprócz niego m.in. Jan Firlej. czy Bartek Bednosz. Wiadomo, że Bartek Bednosz w tym sezonie nie wystąpił i raczej nie jest taką opcją, która jest często wybierana przez trenera Nicolę Grbicia, ale te małe granie, ci zawodnicy, którzy właśnie mogą mieć szansę wystąpienia, grają teraz w klubach, które jednak mają te cząstki nasze kadrowe, tak jak Zawiercie teraz kontraktuje Kochanowskiego i Fornala. Oprócz tego jest tam jeszcze Bołądź i Popiwczak, oprócz i czy Bogdanka lub Lublin, która ma komendę Sasaka i Wilfreda Leona. Są to kluby, które na pewno stawiają na reprezentantów Polski i to też nam się opłaca, bo dzięki temu jest pomiędzy tymi zawodnikami nić porozumienia.
1: Najlepszym trenerem Mistrzostw Europy został Nicola Grbić. Michale, czy to jest najlepszy selekcjoner reprezentacji Polski w historii naszego kraju?
2: Myślę, że tak, bo jeśli zastanawiamy się przed każdym turniejem reprezentacyjnym, jaki medal przywieziemy, nie to czy przywieziemy medal, tylko czy to będzie złoto, srebro czy brąz, wydaje mi się, że to po raz pierwszy mamy taką sytuację w siatkówce, że jesteśmy na aż tak wysokim poziomie, że martwimy się kolorem medalu, a nie tym, czy w ogóle jakikolwiek przywieziemy. To jest trener, który z jednej strony dowozi wyniki, a z drugiej strony buduje całą reprezentację Polski w taki sposób, żeby ta reprezentacja nie tylko zdobyła jakiś jeden docelowy turniej, który sobie wyznaczymy, tylko żeby ona trwała i cały czas się rozwijała. I to pomijając samą kwestię kadry, Nicola Grbić buduje całe zaplecze dla tej kadry, patrząc na to, jak wyglądają szkolenia dla trenerów, na to, że trenerzy nawet z pierwszej ligi mogą brać udział w treningach pokazowych u Nicoli Grbicia. On jest odpowiedzialny za budowanie całej polskiej siatkówki, a nie tylko składanie zawodników do jednej reprezentacji.
3: Żyjemy w pięknym okresie dla naszej siatkówki i wydaje mi się, że tutaj trzeba podkreślić słowo powtarzalność. To jest coś, z czym nie mieliśmy do tej pory w historii tego sportu do czynienia w naszym kraju. Jest to rzecz, która na pewno wyróżnia tych wybitnych i największych, zarówno trenerów, jak i zawodników. W przypadku trenera Nicoli Grbicia, tak jak wspominałem w poprzednich wejściach, jest to 10 medali na 10 imprez, na których pojechał z naszą kadrą. To jest rzecz, która może się już nie powtórzyć, a pamiętajmy, że to konto jeszcze jest otwarte i może dopisać do swojego konta w następnym roku kolejny medal, tym razem na Mistrzostwach Świata, no i zwieńczenie tego kolejnego czterolecia, czyli Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Czy to będzie złoto, czy to nie będzie złoto, to już jest inny aspekt, ale tutaj to, co też wspomniał Michał, czyli ten aspekt budowania całej naszej siatkówki, całego systemu i też jednak mimo wszystko brak lęku o to, że gdyby ewentualnie trener Nicola Grbić chciał odejść, to że zostanie wielka smuta i że ewentualnie my jako naród będziemy bardzo tym odejściem poszkodowani. Tutaj też on oczywiście wspominał, czy w rozmowach, czy już są wskazywani ewentualni następcy Nicoli Grbicia. On sam myślę, że ma już w głowie ten termin, w którym będzie chciał opuścić naszą kadrę, bo jest to też praca na pewno wyniszczająca dla niego. To jest trochę jednak ciężej wybierać pomiędzy znakomitymi graczami, a jednak szycie z czegoś, czego się nie ma. Tutaj wynajdywanie nie jest na takim poziomie, jak niektóre reprezentacje mają ten problem, że muszą oczywiście takich nieoczywistych zawodników wyciągać. Tutaj trzeba jeszcze wybierać pomiędzy znakomitymi graczami i tak jak kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, trener Nicola Grbić przed każdym ważnym turniejem ma tę jedną noc, kiedy musi podać ten skład, kiedy nie śpi, bo wie, że jednemu da szansę wystąpić na tej imprezie, a drugiemu tą szansę odbierze.
1: My jako kibice chyba powinniśmy się zastanawiać, czy kolejnymi celami na duże turnieje nie powinien być fakt, żeby wygrać wszystkie mecze po prostu do zera. Bo tak luźno myśląc, śmiechem, żartem, wiadomo, medale są najważniejsze, natomiast już taka pełna dominacja to by było takie zwieńczenie nie tylko ery Nicoli Grbicia, ale też już zwieńczenie tej złotej ery polskiej siatkówki.
3: Pamiętaj, że też będąc na szczycie łatwiej z niego spaść.
1: Oczywiście. No i my teraz musimy spaść z anteny, natomiast na chwileczkę. Wracamy oczywiście do Państwa za moment, natomiast już nie temat kadry będzie przez nas podnoszony, a porozmawiamy o zbliżającym się memoriale Bogdanka Volley Cup.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Zbliżamy się ku końcowi naszego programu po drugiej stronie siatki, natomiast został nam jeden temat. Bogdanka Wolejka, imienia Tomasza Wójtowicza, a więc memoriał rozgrywany na parkiecie hali Globus 10-11 października, a więc najbliższy weekend. Miejsce, gdzie spotkają się drużyny takie jak Bogdanka Luk Lublin, Fenerbahce, Medika na Stambuł, PGE Projekt Warszawa i ACH Wolej Ljubljana, a więc reprezentacja Słowenii trochę pod inną nazwą. Michał, ten turniej już nas przyzwyczaił do tego, że co roku mamy naprawdę fenomenalnych zawodników i bardzo dobre drużyny.
2: Tak, w tym roku wydaje mi się, że jeszcze postawili organizatorzy turnieju na to, żeby dwie drużyny z zagranicy przyjechały i to nie byle jakie. Zwłaszcza skupiłbym się na tym, że Fenerbahce przyjeżdża i z naprawdę solidną ekipą. Zobaczymy, w jakim stanie zdrowotnym będzie Matthew Anderson, który jest niezniszczalny. 40-letni przyjmujący przyjeżdża do Polski.
3: Siatkarski LeBron, Cristiano Ronaldo, tak patrząc na inne dyscypliny. Chyba on jeszcze dociągnie moim zdaniem do LA, będzie chciał.
2: Myślę, że tak. Myślę, że to może być jeden z takich celów, który sobie postawił, bo to jest zawodnik niezniszczalny. On jakby z jedną nogą miałby grać, to dalej by skakał i sobie z tym radził. Nowy rozgrywający, także tak samo w tureckiej drużynie, Fernando Krelin, który przychodzi tutaj trochę niespodziewanie. Z Włoch przychodzi, z Allianz Milano. Wcześniej występował na tej pozycji w Turcji nasz dobry znajomy Fabian Żyzga i Fabian wrócił do Polski i właśnie w Turcji mamy coś nowego. Wydaje mi się, że to zmiana na plus i to właśnie Turcję typowałbym, Turcję dokładnie, Fenerbahce do zwycięstwa w tym turnieju, tak chyba szybko mogę powiedzieć. Jeśli tutaj wszystko dojedzie, to wydaje mi się, że Bogdanka Luk Lublin jeszcze nie zdąży tutaj, zawodnicy nie zdążą wypocząć po tej przerwie reprezentacyjnej, a jeśli chodzi o Turków, to chyba trochę więcej czasu mieli na dojście do siebie.
1: No z pewnością, główna część składu Fenerbahce składa się właśnie z reprezentantów Turcji. Ty wspomniałeś właśnie o Fernando, Matthew Andersonie, jest jeszcze oczywiście tam środkowy Barthelemy Sinaniyeze, a więc srebrny medalista Mistrzostw Europy. Ignacy, dla lubelskich kibiców z pewnością będzie to okazja, aby po raz pierwszy zobaczyć oficjalnie japoński duet Ran Takahashi, Tomohiro Ogawa, czyli moment, w którym z pewnością kibice polscy, kibice japońscy będą kierować swój wzrok na halę Globus.
3: Cieszy mnie bardzo ta dwójka w naszych lubelskich barwach. Wydaje mi się, że jest to też chwila taka wiekopomna zarówno dla lubelskich kibiców, jak i dla całej naszej ligi, ponieważ wiadomo, że gracz takiego kalibru jak Ran Takahashi, który posiada ponad 2 miliony obserwujących na Instagramie i przewyższa tym całą naszą ligę, jest naprawdę znakomitym ruchem zarówno marketingowym, czy na boisku okaże się takim samym, to się jeszcze przekonamy. Zarówno też Tomohiro Ogawa, zawodnik przede wszystkim młodszy od Telesa. Teles, jak wiadomo, teraz przeniósł się niedaleko, bo do drużyny PZL Leonardo Avi Świdnik, ale mimo wszystko jest to na pewno duży plus dla włodarzy z Lublina, że postawili na zawodnika młodszego. Też wydaje mi się, że o trochę innym profilu, o ile możemy w ogóle powiedzieć, że libero ma inny profil, ale jednak jest to zupełnie inna kultura bronienia, przyjęcia, więc tutaj możemy liczyć na coś naprawdę ciekawego, na coś ekstra. Czy Japończycy będą występowali tak dużo w tym turnieju, to się jeszcze okaże, że na pewno dostaną swoją szansę. Myślę, że Marcin Komenda też wystąpi, bo mimo wszystko nie wyobrażam sobie, żeby Rafał Prokopczuk rozegrał wszystkie te spotkania. Pamiętamy, że w zeszłym roku Marcin Komenda po 4 dniach wolnego niecałych wrócił i rozegrał w pierwszym składzie cały turniej Bogdanka Volley Cup i od razu wszedł do gry ligowej. Liczę tylko na to, że ten turniej nie przyniesie żadnych urazów żadnej z drużyn, bo wiadomo, że to by był naprawdę fatalny początek sezonu. Czekam też mimo wszystko na projekt, bo wiadomo, że już za sterami właśnie warszawskiej drużyny stanie Roberto Piazza.
1: No właśnie, mamy taki mały ligowy przedsmak tego, co będziemy mogli zobaczyć w nadchodzącej Tauron Lidze PGE Projekt Warszawa w składzie m.in. Juri Romano, Jan Firlej, Bartłomiej Lemański, Juri Semeniuk, Aleksander Śliwka. Naprawdę napakowany skład ze stolicy Polski. Panowie, czy macie jeszcze coś do dodania, jeśli chodzi o turniej oraz cały nasz program, który już niestety dobiega powoli do końca?
3: liczę na to, że będzie to dobre widowisko zarówno dla nas, jak i dla kibiców. Na pewno nie dostaniemy zbyt wielu odpowiedzi i nie możemy liczyć na to, że to będzie taki najlepszy możliwy poziom siatkarski, ale mimo wszystko cieszę się, bo to już oznacza, że zaczynamy sezon ligowy 2026-2027.
1: Michale, rozumiem, że ty nic do dodania nie masz.
2: Szybko li tylko chciałbym dodać, mam nadzieję, że będzie okazja zobaczyć duet japoński na hali Globus już w ten weekend, bo to chyba na to najbardziej będą czekać kibice właśnie w tym tygodniu.
1: A ja liczę na to, że nasza audycja będzie co tydzień wspaniała, tak samo jak i dzisiaj. Dziękuję panowie bardzo za poświęcony czas, za ostatnią godzinę. Razem ze mną byli Ignacy Chodowski.
3: Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Michał Chrapowicki.
2: Kłaniam się nisko, bajo jajo.
1: Ja oczywiście nazywam się Bartłomiej Płoszej. Zachęcamy do pozostania na antenie Akademickiego Radia Centrum. Godzina 20. Tomek Kolwalewicz i polskie nagrania. My natomiast z siatkówką słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.
0: Po drugiej stronie siatki.
4: Radio Centrum. Najwięcej lokalności.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Witajcie, nazywam się Arkadiusz Jakubik. Słuchajcie programu Polskie Nagrania, bo warto słuchać polskiej muzyki. Dlaczego? W moim wypadku, bo tylko wtedy mam szansę, żeby zrozumieć w pełni tekst. Dlatego też kocham polską muzykę i słucham polskich nagrań. Pozdrawiam.
1: Jeśli powstanie zespół, który będzie się krótko strzygł i cicho grał, będzie rewelacja.
2: Złośliwi mówili, że to nie rokowisko, ale rykowisko. A że trochę pokrzyczeli, to i dobrze.
1: Zespół Republika wystąpił na Torwarze. Było fajnie. Gdyby tak jeszcze dało się zrozumieć solistę.
3: Polskie nagrania. W każdy poniedziałek o 20:00. Zaprasza Tomek Kowalewicz.
4: Jakubie, w ramach pokuty, trzy zdrowaśki i piosenka.

Jakub Skorupa, to on rozpoczyna pierwsze po wakacjach polskie nagrania. Z ogromną przyjemnością zabrałem właśnie ten album, żeby zaprezentować trochę w retrospekcji Jakuba Skorupę i jego piękne rzeczy, które przez lata tworzy. 3 listopada, jeśli dobrze pamiętam, pojawi się w Lublinie, żeby zagrać zeszyty pierwszy i drugi, bo tak zatytułował swoje na razie pierwsze w kolejce płyty. A ten zapis koncertowy pochodzi z jednej z tras, kiedy Jakub Skorupa odwiedził kilka miast, zagrał trochę bardziej surowo niż na płytach swoje utwory, a ja w ramach poszukiwania tego, co wydarzyło się w ubiegłym sezonie, właśnie Jakuba Skorupę wskazałem jako tego, który rozpocznie nam i przetnie tę ciszę powakacyjną. Dobry wieczór, z radością to mówię. Tomek Kowalewicz, kłaniam się nisko, zapraszam do godziny 22:00.

0: w 96 roku. Zarejestrowany to jest słowo klucz, ponieważ nagranie koncertowe jeszcze jedno z Teatru Buffo. Zespół Tilt zagrał wtedy koncert i ten koncert był transmitowany w telewizji Polonia, był transmitowany w jednej z ogólnopolskich rozgłośni. 4 lata później był też ponownie wydany. Dużo o tym koncercie było. Na początek 96 roku go zabieram, bo zapraszam was w podróż w tym sezonie w roku 1996. Robimy krok do przodu. Kolejny w ubiegłym roku słuchaliśmy płyt z 95, no to teraz przyjdzie nam świętować to 30-lecie, czy też upływ 30 lat płytami, które w tamtym czasie zdobywały wielkie uznanie. Wyżej niż na szczycie, tak nazywa się ten utwór. Mam ochotę bardzo dużo gadać, bo się stęskniłem, ale jednocześnie mam problemy z gardłem, więc nie wiem, jak to dzisiaj pogodzę. Chyba się uda, no musi się udać, a jak nie ja, to inni pięknie dośpiewają. Tomek Lipiński przed wami, zespół Tilt.
1: Jakubie, w ramach pokuty trzy zdrowaśki i piosenka.

Rok 96, wyżej niż na szczycie i zespół Tilt i małe problemy techniczne na początku. Ja też tak czasami mam, jak słucham radia i ktoś coś mówi, że coś będzie, a potem jest inaczej i zastanawiam się, co się wydarzyło. Czasami tak się zdarza, zwłaszcza w audycji na żywo, że nie ten przycisk zostanie naciśnięty i wszystko się usypie. No ale udało się Tomkowi Lipińskiemu zaśpiewać. Powróci przed godziną 22 jeszcze raz do polskich nagrań. Mam nadzieję, że wtedy bez większych problemów. Polskie nagrania numer jeden w tym sezonie. Starsze nagrania oczywiście mają swoje miejsce w naszej audycji, ale nowości chyba jeszcze z większą przyjemnością zawsze witamy. Przynajmniej na pewno jest ich więcej. I taka nowość już za chwilę od Krzyśka Zalewskiego, który absolutnie nie zapowiada żadnego nowego albumu, ale w tej jesiennej chandrze postanowił przypomnieć o sobie utworem Jednakowi. Nawet nie ukrywa, że to trochę taka propozycja, żeby przekazać słuchaczom odrobinę słońca i optymizmu, więc w imieniu Krzyśka za chwilę też to zrobimy, prezentując najnowszą piosenkę, a potem powrócimy jeszcze do jednego z największych hitów napisanych przez Zalewskiego. Już można zgadywać, co to za piosenka. Podpowiem, że, chociaż nie wiem, czy to podpowiedź będzie, ale zaznaczę, że wykonanie będzie w wersji koncertowej. No ale zaczynamy od Jednakowych.

Wiecie, co robić? Na całe gardło. Raz, dwa, trzy. Ja nie chcę iść pod wiatr. Głośno!

No takie to miłe. Krzysztof Zalewski w utworze Początek, utwór, który swojego czasu był hymnem męskiego grania. Nawet nie pamiętam, który był to rok, ale już kawał czasu minęło od tych koncertowych wspomnień. W wakacje widziałem Krzyśka Zalewskiego w Olsztynie, wykonującego właśnie piosenkę Początek. Tam jest taki moment, kiedy, także i teraz był taki przerwy, kiedy Krzysiek podnosi rękę do góry w geście triumfu i zastyga nieruchomo. I to jest piękny obrazek. Nie wiem, czy na każdym koncercie jednak się uspala, bo w Olsztynie przy tym wielkim okrzyku publiczności tego zastygnięcia nie wytrzymał, zaczął się śmiać, co też było na swój sposób urocze. Jednakowi to wcześniej piosenka nowa od Krzyśka Zalewskiego. Kto wie, kiedy przyjdzie nowa płyta? Pewnie nie w tym roku, ale skoro już zabrał się za pisanie kolejnych utworów, to pewnie coś już myśli, żeby nowe wydawnictwo przygotowywać. Na nowe wydawnictwo przyszła pora w przypadku zespołu Metro, który w sobotę wystąpił w Fabryce Kultury Zgrzyt. Metro także w polskich nagraniach, ponieważ dostaliśmy od nich kolejny nowy numer, Spacer po szkle. To jest piosenka inspirowana postacią Roxanne ze słynnej piosenki The Police, natomiast to jak to w polskich realiach została umieszczona na warszawskim Śródmieściu. I tak oto kompozycja jest duszna, pełna mrocznych zaułków i niejednoznaczności. No to zabieram was, czy właściwie Metro zabiera was na spacer. Potem jeszcze jedna piosenka od zespołu Metro, który coraz odważniej poczynia sobie na polskiej scenie. I bardzo dobrze, bo to jest fantastyczna kapela.

Pamięć to zespół Metro, a wcześniej najnowsza propozycja od tej grupy, czyli Spacer po szkle. 26 minut pozostaje do godziny 21. Słuchacie polskich nagrań na antenie Radia Centrum. Nowości wysypywały się przez całe wakacje. To nietypowe jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj artyści nie patrzą, czy jest lato, jesień, zima, tylko po prostu prezentują kolejne swoje utwory. I tak teraz zrobiła Misia Furtak, która 18 września wydała płytę. Tej płyty w przyszłości niedalekiej będziemy słuchać się w polskich nagraniach, ale już dzisiaj chciałem wrócić do singla, który pojawił się w wakacje. Gdzie mój rytm? Pyta Misia. A ten rytm to jest poszukiwanie własnego, naturalnego sposobu funkcjonowania. To jest gdzieś umieszczenie pomiędzy potrzebą rytuałów, tej powtarzalności, a trudnością w odnalezieniu się w rutynie. Jeśli kojarzycie Misię Furtak z takich spokojniejszych brzmień, bardziej stonowanych, no to ten rytm, którego Misia poszukuje, może was bardzo zaskoczyć. Potem Misia w jeszcze jednej piosence, zaśpiewanej już z Kasią Nosowską.

To Misia Furtak z Kasią Nosowską gościnnie, ale Kasia Nosowska też ma pewne plany na październik i za kilka dni wyda album na jubileusz 30-lecia solowej kariery i na tym albumie będą też słowa.

No i takie są słowa od Katarzyny Nosowskiej. 23 października, premiera nowego albumu. Już nie mogę doczekać się, żeby opowiedzieć wam o tej płycie więcej. Podobnie jak i nie mogę doczekać się tygodnia, kiedy porozpływam się trochę nad najnowszym albumem Artura Rojka. Dwie piosenki dzisiaj zabrałem, bo nie chcę aż tak długo czekać z tym albumem. Mirafiori, piosenka, która grała nam w wakacje bardzo często. Jakże ona chwyta za serce. A potem już numer, który pewnie lepiej znany jest sprzed wakacji, to Artur Rojek w piosence Gruby i Mały.

mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Wspaniały Artur Rojek. Chciałbym urodzić, żeby latałem. Nazwa płyty ostatniej jest bardzo osobistym, jednocześnie wyznaniem jego syna, a sam krążek jest jak album ze zdjęciami. O co chodzi dokładnie, opowiem na pewno w kolejnych tygodniach. A teraz Ewa Koc. Jakiż to jest fantastyczny projekt.

Jeżeli życiem rządzą przypadki, to Błażej Król i Dawid Tyszkowski mieli niezłego farta, że trafili na siebie w studiu. To trochę wina Dawida Tyszkowskiego, ponieważ to on zaprosił Błażeja do dogrania się do jednej z piosenek. W studiu spotkali jeszcze jednego muzyka i w trójkę zaczęli sobie tworzyć różne niestworzone rzeczy. Na tyle niestworzone, że zarówno Dawid, jak i Błażej uznali, że to nie pasuje do ich twórczości. Co więc z tym zrobić? No, trzeba było założyć nowy zespół, wyjść razem na scenę, no i kontynuować tę rozpoczętą przygodę. Na scenę wyszli podczas Next Festiwalu w ubiegłym roku. Koncert fenomenalny, który tylko narobił smaka, że Ewa Koc może zawładnąć się polskim rynkiem. Dlaczego taka nazwa? Na pewno pochodzi od leśnego studia Kocewka, w którym muzycy się spotkali, ale czy jest jeszcze jakaś inna tajemnicza legenda? Pewnie dowiemy się o tym w przyszłości. Czekamy z niecierpliwością, przynajmniej ja, na pierwszy album tego zespołu, ale kilka dźwięków na szczęście już mamy, więc to oczekiwanie jest dużo spokojniejsze, no i też przyjemniejsze. Niebezpiecznie blisko i Zabierz mnie to kolejne piosenki, które Ewa Koc już wypuściła.

Nie mogę doczekać się całej płyty. To Ewa Koc, Dawid Tyszkowski i Błażej Król. Nietypowe połączenie. Ale jeśli ten duet jest niespodzianką, to co powiedzieć o sierpniowym powrocie Roberta Gawlińskiego i Artura Hajdasza pod nazwą Madame in Poland? No, nazwa absolutnie nawiązuje do dwóch epizodów muzycznych Gawlińskiego z lat 80. Najpierw Madame, potem także Made in Poland. Dwa zespoły, w których w różnych okresach i na różnym etapie bywał. Natomiast 2026 rok przyniósł jakby połączenie tych kapel, stąd nazwa Madame in Poland. Pierwszy singiel, który za chwilę pojawi się w polskich nagraniach, to utwór Lambda. Powstał w też niezwykle zaskakujących okolicznościach. Otóż piosenka powstała po tym, jak Robert Gawliński zobaczył na Facebooku zdjęcie muzyków Made in Poland, no i skomentował je pytaniem, dlaczego go tam nie ma. No to teraz już jest. Co będzie z tego poza Lambdą? Czas pokaże, natomiast sami zainteresowani opowiadają, że w planach jest epka, w planach są koncerty, więc kto wie, czy to się jakoś pięknie nam nie rozwinie. Madame in Poland, zespół, który wymienię, bo chyba warto, tworzą dzisiaj Robert Gawliński, Artur Hajdasz, Sławomir Leniart i Bodek Pezda. Powrócili, powracają do polskich nagrań po piosence Lambda. Jeszcze jedno wspomnienie z przeszłości. No skoro mówimy o kapelach Roberta Gawlińskiego, no to posłuchajmy też tych dwóch zespołów, które wspomniałem. Na początek może właśnie Sybilla od Madame.

Może i nie istnieli zbyt długo, bo raptem 4 lata, ale i tak zdążyli stworzyć mnóstwo przepięknych rzeczy. To zespół Madame i utwór może właśnie Sybilla z przeszłości. Zespół Roberta Gawlińskiego, podobnie jak i ten fantastyczny powrót nieoczekiwany, czyli Madame in Poland i wcześniejsza kompozycja Lambda. Madame in Poland, połączenie dwóch zespołów, które są związane z Robertem Gawlińskim. Madame bardziej, Made in Poland trochę mniej, bo tutaj bardziej epizodycznie traktujemy obecność Roberta Gawlińskiego w składzie. W latach 80. pojawił się dosłownie na moment razem z Anią Pulchną, gdzie mieli robić za wokalistów. Za nią Pulchną udało się nagrać nawet 3 numery. Robert Gawliński nie zarejestrował tych utworów,

No ale niewątpliwie to także na pewno ważny epizod w jego życiu, więc i przy Made in Poland na chwilę zostaniemy. Kultowa kapela z lat 80., nurt zimnej fali, który wciąż w Polsce ma wielu zwolenników. Jeden numer, no ale oczywiście nie z Robertem Gawlińskim na wokalu, ale z Arturem Hajdaszem, który nie tylko zaśpiewa, ale i zagra na perkusji. Ta piosenka to Ku świetlanej.

Kuźwiku Świetlanej i zespół Made in Poland, w którym przez chwilę grał także Robert Gawliński, ale tutaj na wokalu i na perkusji przy okazji Artur Hajdasz, który dzisiaj jeszcze powróci do polskich nagrań. My natomiast wracamy do lat 90. W ubiegłym sezonie udało się wyciągnąć mnóstwo płyt, które towarzyszyły narodzinom Radia Centrum, czyli to był rok 1995. Wiele albumów było bardzo oczywistych i wciąż pamiętanych, ale też mnóstwo krążków okazało się już tymi zakurzonymi, które z przyjemnością się wyciągało z piwnicy i prezentowało w poniedziałki po godzinie 20. Kontynuujemy te spotkania, przechodząc do kolejnego roku, ale zanim to zrobimy, zamknijmy sobie już tak oficjalnie 95. narodziny Radia Centrum. Mnóstwo płyt cudownych. Nie wiedziałem, którą zabrać na podsumowanie, ale jednak moja miłość do Grzegorza Ciechowskiego i Republiki zwyciężyła. Republika Marzeń, ta płyta, może trochę jej niedoceniana, jest jednym z tych albumów, które zawsze grają przecudownie, zawsze miło do nich wrócić i to jest właśnie ten moment, kiedy jeszcze raz posłuchamy utworów, które na tej płycie wybrzmiewały przed 30 laty, ponad już. A dzisiaj dwa kawałki z tej płyty. Zapytaj mnie, czy cię kocham. No oczywiście wielki hit, a potem już nie singlowa piosenka, ale jakże fantastyczna. Utwór W końcu.

Republika Marzeń, płyta z 95 roku, chyba definitywnie zamyka podróż do czasów, kiedy powstawało Radiocentrum. Przez ostatni sezon to właśnie te czasy królowały w polskich nagraniach. Bardzo dużo ciekawych płyt udało się wyciągnąć z tamtego okresu. No to przeskakujemy teraz o 12 miesięcy, od dzisiaj aż do końca sezonu. Rok 96 będzie tym obowiązującym. Co prawda nie przez 2 godziny, ale na pewno przez kilkanaście minut każdej audycji, kiedy w poniedziałki spotykamy się z polską muzyką. Na początek wybrałem album, który jest zapisem koncertu, jaki odbył się w Teatrze Buffo. Koncertu wypełnionego wielkimi przebojami, ale też chyba takim wspomnieniem, że kiedyś to naprawdę się grało. W roli głównej zespół Tilt. To była jesień 96, kiedy Tomek Lipiński, Franz Dreadhunter i kilku gości weszło na scenę, żeby podsumować utwory, które przez lata rozgrzewały publiczność do czerwoności. To był trochę inny koncert, ponieważ całość miała charakter akustyczny. Nagrano ten koncert z myślą o transmisji telewizyjnej. W 96 transmitowała go telewizja Polonia, ale także był transmitowany w jednej z ogólnopolskich rozgłośni radiowych. Potem jeszcze reedycja po kilku latach w 2000 roku tego koncertu, więc kto miał go zauważyć, na pewno zauważył. My dzisiaj powracamy po 30 latach do tej płyty, no i słuchamy rzeczy, które wtedy zostały w Teatrze Buffo zagrane. 2 utwory wybrałem, właściwie piosenki, które kończą to spotkanie. Mówię ci, że z gościnnym udziałem Magdy Steczkowskiej, bo w oryginale, przypomnę, śpiewała Kaja. No a już naprawdę na sam finał tego koncertu też kawał numeru. Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia. Zapraszam do teatru.

0: Dziękuję wam bardzo, bardzo.
1: Powrót do lat 90. Grupa Tilt w wersji koncertowej z Teatru Buffo. Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia to przed chwilą, a wcześniej także wielki przebój, czyli kompozycja Mówię Ci, że. Rok 96 w polskich nagraniach w tym sezonie będzie pojawiał się bardzo, bardzo często, no ale skoro jesteśmy przy powrocie do przeszłości, to bardzo dobrym wyborem będzie sięgnięcie po najnowszy singiel zespołu Nanga. Grupa co prawda świetnie odnajduje się we współczesności, ale ich płyty mają jakąś taką wyjątkową cechę, że przenoszą słuchaczy do dzieciństwa, do czasów młodości. Często padają hasła lata 90., lata 2000. No i chyba tak będzie w przypadku albumu Duchy, który pod koniec października będzie miał swoją premierę. Płyta, jak mówią sami artyści, bardzo duchologiczna. Płyta konceptualna, ale przede wszystkim płyta, która znowu będzie opowiadała o zjawiskach, które przed wieloma laty były normalnością w codziennym świecie. Piosenka Soprano, taki jest jej tytuł, fantazja o sile i sprawczości i jednocześnie singiel, który no, natychmiast przenosi nas do lat 2000, no bo od razu myślimy o bohaterach kultowej, mafijnej sagi. Cofamy się do czasów, kiedy zamiast social mediów były strony na MySpace, kiedy zamiast platform streamingowych królowały playlisty w Winampie. Bardzo podoba mi się komentarz Magdy Dubrowskiej, frontmenki tego zespołu, która mówi tak. Nie jestem fanką sentymentów i memów, że kiedyś to były czasy, bo bawiliśmy się zardzewiałymi gwoździami i błotem, a do tego piliśmy ciepłe EB z puszki, ale kiedy po raz kolejny słyszę od publiczności, że słuchanie Nangi wzbudza nostalgię za grami na Pegasusa i szebrowaniem czereśni od sąsiada, myślę sobie, że coś jednak wyje w kominie. Uganiam się za tymi duchami jak Scooby-Doo, bo cały czas nie mogę uwierzyć, że nie istnieją. Soprano też już nie istnieje, ale ożyje dzięki Nandze. Ta piosenka po raz pierwszy w Radiu Centrum.

Jak szukacie nieoczywistych rzeczy, to zawsze Nanga przychodzi z pomocą. A skoro jesteśmy przy nowościach, to w najbliższych tygodniach na pewno też zajrzymy do albumu Mistrza. Tak przynajmniej od kilku miesięcy, może nawet i od paru lat już. Tak przynajmniej od jakiegoś czasu mówi się o Mrozie, który czego nie dotknie, to zamienia w złoto. Jego siódma płyta nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Taki tytuł nosi też singiel wykonany razem z braćmi Kacperczyk. No i niech to będzie takie wprowadzenie do przyszłych polskich nagrań.

Wszystko, czego chciałem, czyli najnowsza propozycja od Mroza, już siódma studyjna płyta, a gościnny udział tutaj zaliczyli bracia Kacperczyk. Zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. Pięknie dziękuję za pierwsze w nowym sezonie polskie nagrania. Cieszę się, że w końcu powróciliśmy. Teraz już co tydzień w poniedziałki po 20 będziemy słuchać brzmień naszych rodzimych artystów. No a skoro to finał, to na finał zostawiłem coś nieoczywistego. To też chyba taka powoli nasza tradycja, że kończąc polskie nagrania przygotowuję pewnego rodzaju pomost między muzyką introwertyka a naszym spotkaniem. Nie zawsze pomost trafiony. Czy uda się dzisiaj? Zobaczymy. Na finał zostawiłem Winobranie w wykonaniu Rodziewicza. To będzie najnowszy singiel, który jednocześnie jest redefinicją legendarnego winobrania Zbigniewa Namysłowskiego. Za współczesną aranżację odpowiada wspomniany Jacek Rodziewicz, który ten ponadczasowy temat postanowił przenieść w świat nowoczesnych brzmień elektronicznych. Jak to wyszło? Za chwilę usłyszycie na sam finał dzisiejszych polskich nagrań. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Uciekam leczyć gardło i oczywiście zostawiam Was w dobrych rękach. Za chwilę antenę przejmie Barbara Repeć. Dobrej nocy. Tomek Kowalewicz. Do usłyszenia.

Podobno z obsługą konsolety jest jak z jazdą na rowerze. Nie da się tego zapomnieć. No, zobaczymy. Tak, wystartowaliśmy. Barbara Repeć, dobry wieczór. Mamy 5, prawie 6 minut po 22, a to pierwsze w tym sezonie wydanie muzyki introwertyka. Jak zawsze łączy się ono z wieloma emocjami z mojej strony. Radością z powrotu do radia, ale też obawą, czy da się radę dotrwać do końca i, jak to mówią, dowieść cele. Jeśli miałabym określić, jaki cel ma ta audycja, to powiedziałabym, że wzruszenie, czasem emocjonalne oczyszczenie, ale też przytulenie i bycie taką bezpieczną przystanią i tłem do zasypiania. Mam nadzieję, że to wszystko uda się spełnić w tym rozpoczętym właśnie sezonie. Już teraz dziękuję wam wszystkim za obecność, bo już od zeszłego poniedziałku, od zeszłego tygodnia dajecie znać, że czekacie i że jesteście. Ogromnie mnie to cieszy, jest to bardzo ważne, może nawet najważniejsze, że ma się dla kogo przyjeżdżać co tydzień do radia. Mamy tutaj taką świecką tradycję od kilku lat, że pierwsze wydanie muzyki introwertyka jest osadzone w przeszłości, choć tym razem, w tym roku, w większości przypadków nie będzie to przeszłość aż tak odległa jak zazwyczaj. A powód jest paradoksalny. Czas mija i nawet jeśli mówimy o początku wieku, to już jest to czas oddalony od nas o ponad 20 lat. To jest taki czas, który jest wystarczający na przykład po to, żeby się urodzić, skończyć szkołę i być teraz już młodym, dorosłym. A nam starszym wciąż się wydaje, że to dopiero co minęło, dopiero co było. Może nawet nie dalej niż miesiąc temu mieliśmy na przykład premierę debiutanckiego albumu grupy Mojave 3. Grupy, która powstała po tym, jak Neil Halstead i Rachel Goswell odeszli z grupy Slowdive. A tu bank i mija właśnie 30 lat. Dziś już wiemy, że to odejście nie było permanentne, co cieszy, ale trzeba zaznaczyć, że poza Slowdive też powstawały piękne utwory i kawałek Mercy do nich należy. Wystarczy wspomnieć, że bardzo wielu radiowców w wielu audycjach po niego sięga i dziś i ja dopisałam się do tej, no, dość długiej listy.

pierwsze awarie mamy już za sobą, ale przynajmniej wiecie, że radio gra na żywo, a nie z nagrania. Wcześniej grupa Archive i ona ostatnio pokazuje nowe utwory, bo jak powiedział Darius Killer, poczuli bardzo mocno się zmotywowani do nagrywania nowej muzyki po zakończeniu prac nad Glass Minds. I ta nowa muzyka jest bardzo wymagająca, ale na swój sposób też piękna, jak to zwykle bywa u Archive, także wyprzedzająca swój czas. Może to będzie trochę niepopularna opinia, ale osobiście chyba największym sentymentem darzę erę, w której wokalistą Archive był Craig Walker. Umówmy się, to nie był wybitny czy jakiś niesamowicie wyjątkowy artysta. Do tego jest czy był kolejnym smutnym przykładem tego, jak karierę może pochłonąć uzależnienie. Ale jedno trzeba podkreślić. Grupa Archive uchwyciła w tej chwili swojej kariery być może jeden z najbardziej autentycznych momentów bólu. Dave Penn świetnie dziś na koncertach wykonuje Again i grupa Archive bardzo dobrze buduje nowe wariacje utworów z tego czasu, ale to nigdy nie będzie do końca to samo. Wtedy w okolicach płyty właśnie drugiej i kolejnych dwóch, Darius, Danny i Craig byli mocno nieszczęśliwi, przeżywali zawody miłosne i to bardzo umiejętnie przekuli w muzykę, która chyba nigdy wcześniej i też nigdy później nie była aż tak boleśnie szczera. Archive Absurd z płyty Bez prądu z 2005 roku, a przed chwilą trochę zapomniany dziś muzyk Jess Lowe. Przypomniał mi się i też przypomniał się światu przez utwór nagrany na potrzeby projektu Strangers on the Bench, a tutaj u nas dziś fragment z płyty Bad Penny z 1988 roku. Jeśli nie znacie jakimś cudem, a lubicie klimaty Nicka Drake'a czy takie bardzo beatlesowskie ballady, to serdecznie polecam w całości. Bo jest tam naprawdę dużo pięknych utworów i dziś miałam trochę problem, żeby wybrać tylko jeden. A jeśli już jesteśmy przy tych zapomnianych artystach, to chciałabym jeszcze pomieścić kolejną niesamowitą, fantastyczną historię muzyka, który w latach 70. nagrywał folkowe ballady, których zbiór został wydany w zaledwie 200 egzemplarzach na rodzimym rynku w Libanie. Dopiero po latach, w 2024 roku, po wznowieniu tego wydania, stało się głośno artyście, który bezbłędnie odczytał zachodnią tradycję akustycznego folku. Ten artysta to Roger Fakr.

Za każdym razem ciarki. To jest przepięknie zrealizowane, przede wszystkim genialnie napisane utwory czarują po latach. Nic dziwnego, to bardzo proste kompozycje, jednak mają to coś, co chyba charakteryzuje dobrą piosenkę, a mianowicie melodię i duszę. Przed nami też artysta, który w wielu przypadkach celował w minimalizm, by osiągnąć maksimum emocji. Jason Molina. Wiem, że już kiedyś poświęcałam jego projektowi Songs Oh Yeah sporo czasu w muzyce introwertyka, ale trudno nie wracać do muzyki, która wydaje się tak intymna, tak bliska, że aż można jej dotknąć.

Okładka tej płyty ozdabia dzisiejszy post na facebookowej stronie muzyki Introvertyka. Songs Ochja i jeden, i ten najsłynniejszy chyba ich album, czy jego album, czyli The Lioness. Płyta kompletna. Powiedziałabym, że to taka introwertyczna jazda obowiązkowa. Coś, co należy koniecznie poznać od początku do końca, bo na tej płycie nie ma ani jednej zbędnej czy błędnej nuty. Jakoś tak mi w tym miejscu pasowałoby przywołać jeszcze jedną grupę, która też łączyła w sobie taką dziwną intymność, czasem może nawet zmysłowość, z jakimś dojmującym smutkiem i melancholią. Nazywali się Carissa's Weird i na przestrzeni lat wielokrotnie zawieszali i wznawiali działalność, dostarczając fanom muzyki swój taki bardzo oryginalny chamber pop z nieco mroczniejszym posmakiem. Chyba szykują jakieś nowe wydanie, tak przynajmniej gdzieś tam wygląda. Chociaż mi to przypomina bardziej reedycję albumu z 2010 roku, na który dziś sobie zaglądamy. Jest tam utwór, który jest trochę jak taka zjawa. Głos wokalistki wydaje się odbijać gdzieś w korytarzu i łamie się pod ciężarem emocji, a transowy charakter aranżacji sprawia, że jeszcze długo nie możemy o tym utworze zapomnieć. Carissa's Weird.

Już to pewnie nieraz opowiadałam, ale to utwór podkradnięty kiedyś Krzyśkowi Nowakowi z audycji Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. I też utwór wyjątkowy, bo po jego usłyszeniu pierwszy raz praktycznie od razu pobiegłam kupić cały krążek i był to, jest do dziś, bardzo dobry zakup. Little Green Cars. Osobiście mam mnóstwo dobrych skojarzeń z tym utworem, bo jego odkrycie jakoś przypadło na bardzo płodny radiowy czas. Prawie dojechaliśmy do końca dzisiejszego pierwszego w tym sezonie odcinka audycji i teraz chyba najtrudniejszy w niej moment, bo gdy się nie słyszeliśmy, dotarły do nas bardzo przykre wiadomości o wypadku, w którym zginął Glenn Hansard. Wiem, że być może z takiego bardzo chłodnego, obiektywnego punktu widzenia wydaje się to niedorzeczne, by odczuwać żałobę po kimś, kogo nawet nigdy się nie poznało. Ale nic na to nie poradzę. Jakoś tak wciąż nie potrafię pogodzić się z tym, że nie będzie już więcej płyt, nie będzie koncertów, współprac Glenna Hansarda. Muzyka, który towarzyszy mi w zasadzie od lat, od momentu jednego z najpiękniejszych filmów muzycznych, czyli obrazu Once. Zanim jednak na pożegnanie sięgniemy do tej chyba najbardziej ogranej ścieżki dźwiękowej filmu, chciałabym jeszcze na moment pozostać z takim może trochę innym, bardziej prywatnym wspomnieniem, albo raczej takim wspomnieniem, które dzielę ze słuchaczami Radia Centrum, którzy być może gdzieś tam pamiętają te wielogodzinne, popołudniowo-wieczorne audycje sobotnie, gdy się spotykaliśmy. Swego czasu lubiłam sięgać po ten utwór, który już za chwilę, w nadziei, że może uda się podnieść na duchu osobę, która może właśnie w tej chwili jest w drodze, może skądś wraca albo dokądś wyjeżdża. To utwór Drive All Night i w nim pojawia się oczywiście Glenn Hansard, ale słychać tam jeszcze jeden bardzo znajomy i też myślę, że lubiany głos.

Glenn Hansard, Eddie Vedder i Jake Clement, Drive All Night. Mam nadzieję, że dzisiejsza podróż potrwa nieco krócej niż całą noc. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tak bardzo późnej godziny w poniedziałek. Życzę wam kolorowych snów i dobrego tygodnia, a na koniec raz jeszcze zagra dla nas Glenn Hansard, tym razem w parze z Marketą Rigrową i zespołem The Frames w piosence do filmu Once. Wybrałam kawałek When Your Mind's Made Up, dlatego że mam wrażenie, że ma on w sobie rodzaj siły i niezłomności. Ilekroć go słucham, mimo gdzieś tam może smutku, może jakiegoś takiego rozczarowania, robi mi się nieco lżej i mam nadzieję, że wam też ten utwór się przyda, mimo że nawet ta muzyka okaże się swoistym amuletem ocieplającym dzisiejszą rzeczywistość. Dobrej nocy, no i do usłyszenia za tydzień.

czemu w ciele sól woko, ból w serce człowiekowi los. Zawsze przypuszczenie było,

0: wódce. Gdy już dosedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą.
1: Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę.